chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. Po reklamie.

0: Agnieszka Giżycko.
1: Cześć. Przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz, a to jest kolejne wydanie magazynu reporterów. Kilkaset lat bogatej historii w otoczeniu mazurskich jezior i lasów. Nie tak mała i coraz bardziej popularna mekka polskiego żeglarstwa. Sztynort. To właśnie tam dziś Was zabieram. A na antenie Meloradia Marta Bura-Janowska, archeolog i opiekunka tegoż miejsca.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, bo Pałac Lendorfów w Sztynorcie to nie tylko te powstałe w XVII wieku dostojne mury, ale to też nowoczesność i właśnie kultura w otoczeniu natury. Ale o tym może nieco później. A my znajdujemy się w działającym tutaj Centrum Żeglarstwa i Ekologii. Mnóstwo tutaj interaktywnych wystaw i uwaga, uprzedzam, że jest to miejsce, które cieszy się sporą popularnością. Dlatego z tych wystaw co chwilę będą się odzywały głosy porządnej gospodarskiej wsi. Także proszę nie mieć pretensji za krowę, kurę lub świnie w tle. Stoimy teraz przed mapą kompleksu pałacowego. Czego, Marto, nie wiemy o tym pięknym miejscu?
2: Bo mało osób o tym wie, że faktycznie jesteśmy też w centrum rezerwatu, 450 hektarów terenu ściśle chronionego, więc żeby też wiedzieć co i jak, są zaznaczone wszystkie pomniki przyrody, wszystkie rzeczy, które są najbardziej istotne, gdzie możemy wchodzić. I też trochę widać, jak kiedyś była odwrócona zupełnie oś tak naprawdę komunikacji w samym Sztynorcie. Też to miejsce między łącznikiem jest taką dawną drogą pańską, którą była główną osią komunikacji, a tam drogą, którą aktualnie jeździmy asfaltowa, to była droga świńska, która jest raczej tym zapleczem była gospodarczym. Samo jezioro też było raczej takim gospodarczym jeziorem zamkniętym. Tam był niewielki przesmyk z jeziorami Dargin i dalej. Dopiero lata 70. przyniosły to, że ten przekop został powiększony i dopiero od tego czasu tak naprawdę Sztynor stał się portem. Więc to jest zupełnie inna historia i mało osób o tym w ogóle ma tego świadomość.
1: Jadąc z Giżycka właśnie w kierunku Sztynortu, kierując się na Harsz, mijamy właśnie jeziora i tutaj rzeczywiście potwierdzają się słowa Ignacego Krasickiego.
2: Kto ma Sztynort, ten ma Mazury.
1: Ten
2: tak,
1: ma Mazury.
2: Tak, dokładnie tak. Było takie, jest to też w listach między Krasickim a Lendorfem zaznaczone. No, chyba coś jest na tym terenie, zwłaszcza, że Lendorfowie rządzili czy władali na tych terenach prawie 500 lat. Dbali tutaj o te tereny, chociaż bardziej kobiety mimo wszystko, aniżeli panowie. Oni mocno trwonili te majątki, które tutaj były. No i też jakby pałac, który został przebudowywany i też jego faz jest wiele. To, co mamy, to jest takie najpóźniejsze i też dbane głównie przez kobiety, bo panowie to też tam różnie działali. Bardziej skupiali się na swoich hobby, czyli kolekcji monet, jeden z Lendorfów, czy na koniach, czy jeżdżenia po całej Europie.
1: Słyszałam, że gości zapraszali i się później nimi nie zajmowali.
2: Tak, na jednej z takich imprez odbywał też jeden z Fahrenheitów.
1: Z tych Fahrenheitów,
2: tak, bo mówimy o wszystkich takich naprawdę znamienitych rodach pruskich, no i musimy przyznać, że nie wrócił już z tej imprezy, bo zmarł tutaj. Więc musiało też być tutaj się odbywać całkiem nieźle i intensywnie, szczerze mówiąc. Znajdujemy się aktualnie w Memoaku, czyli Multimedialne Centrum Środowiska i Żeglarstwa w Sztynorcie, które mieści się w dawnym spichlerzu i oficynie pałacowej, czyli te zabudowania folwarczne, które pracowały do tej pory na znamienitość pałacu. W sumie teraz trochę też robią dobry PR okolicy, no i działamy tutaj.
1: Historia tego miejsca jest bardzo bogata. Kiedy to się wszystko zaczęło?
2: Lendorfowie byli tutaj ponad 500 lat. Najpierw to byli bracia Subiło, którzy zostali tak naprawdę nadanie tych ziem. A zaczęło się 12 sierpnia 1399 roku, gdzie w bitwie z Tatarami pod Worsklą giną pochodzący z Litwy bracia Tomasz i Jan Surbiłowie, którzy z nadania krzyżaków byli pierwszymi właścicielami Puszczy Sztynorskiej. I później spadkobiercy po poległych sprzedają w 1423 roku te tereny właśnie protoplastom rodu Lendorfów. Mamy takie 500 lat tak naprawdę historii rodu Lendorfów na tych terenach.
1: To są wtedy potężne hektary.
2: Oj tak, tu było na pewno kilka wsi. Wiadomo, że Lendorfowie i Fahrenheitowie czy później Dochowie, to są jedne z takich najbardziej znamienitych rodów tutaj w okolicy, którzy tych terenów mieli naprawdę olbrzymie hektary. No i one tak naprawdę pracowały na to, żeby w pałacu i w samym Sztynorcie było dobrze.
1: W tle słychać głosy właśnie ekspozycji. Nie jesteśmy w stajni, wbrew pozorom.
2: Tu mamy też właśnie taki fajny zegar, który pokazujemy różne osoby, takie najbardziej znamienite, jeżeli chodzi o Lendorfów, od Asfarusa, Marii Eleonore, po Karla czy Annę, która była naprawdę też niesamowitą osobą. Bo tutaj przez mariaże różnych małżeństw, no ona się pojawiła i była małżonką Karla II Lendorfa. No i to łączyły dwa duże rody tak naprawdę i przeważnie to tak wyglądało, że te rody się łączyły, no i później próbowali pracować na to, aby te tereny i czy pałac, czy sztynort funkcjonował.
1: Jeżeli mówimy o właśnie tutaj o historii pałacu, duży kawałek historii mamy ominięty, natomiast to, co jest ważne i co też dużo osób o tym wspomina w kontekście II wojny światowej, bo to nie był złoty czas tutaj dla tego pałacu.
2: No nie, wtedy też przejmuje tak naprawdę tuż przed wojną pałac Heinrich von Lendorf. To jest taka druga linia tak naprawdę Lendorfów. Próbuje jakoś przywrócić mu świetność i znamienitość. No wybucha wojna, więc tutaj też wiele rzeczy się dzieje, zwłaszcza, że jeszcze przyjeżdża Ribbentrop, któremu bardzo spodobał się pałac, no i stwierdza, że zajmuje jego część. No i tutaj mamy całą taką dość tragiczną historię, bo z kolei Heinrich też czynnie bierze udział w zamachu na Hitlera pod okiem Ribbentropa, więc jak wszyscy wiemy, jak ta historia się skończyła, niezbyt pomyślnie dla samych zamachowców. On też zostaje później aresztowany, ucieka dwa razy. Nie do końca chyba wiadomo, gdzie znajduje się jego ciało. Raczej zostało zrobione to w Niemczech, no a jego żona i córki zostały aresztowane i też później rozsyłane w różne miejsca, różne domy dziecka, więc też ta historia wcale nie była tam łatwa.
1: Właśnie też taki wątek znalazłam, że Ribbentrop tak naprawdę są takie dowody na to, że on dosyć dobrze żył z tą rodziną Lendorfów i nawet w pewnym sensie te córki pana Lendorfa były przez niego lubiane.
2: No może z jego strony tak, chociaż różne są jakby wersje historii córek, bo z tego, co gdzieś też udało mi się znaleźć, to z kolei Weruszka, no to trochę bała się też tego pana. Weruszka, znana później fotomodelka Vera von Lendorf, o pseudonimie Weruszka, jedna z pierwszych fotomodelek w latach 60-tych, 70-tych, która też była i aktorką, bo grała w niesamowitym filmie Powiększenie, Blow Up, który no, jest określany jednym z najlepszych filmów wszechczasów, więc też polecamy do zobaczenia.
1: I to była właśnie taka perspektywa, mija II wojna światowa, co się dzieje? Wiemy, jakie tutaj losy spotykają Mazurów chociażby, którzy mieszkają.
2: No nie jest tutaj łatwo, niewiele osób tak naprawdę zostało gdzieś tutaj w tych terenach. Pałac zostaje też przez chwilę też przez Armię Radziecką okupowany. Później znowu jego dzieje są przeróżne, bo była tutaj i szwalnia, z tego co nam wiadomo. Był również przedszkole. Przyjeżdżają państwo, którzy jako pierwsi żeglarze jeszcze wspominają to miejsce jako stołówkę. No więc chyba do takich lat 80. i 90. jeszcze gdzieś tam coś tutaj się działo. Był on w jakiejś tam formie użytkowany, więc też można powiedzieć trochę bardziej zadbany, ale no później są takie lata, które jednak ani mu nie pomagają i to zamknięcie tym bardziej też nie pomogło samej konstrukcji i samej budowli, no bo ona zaczęła podupadać, tak? Nikt się tym nie zajmował, nikt nie naprawiał chociażby jakkolwiek tych rzeczy, które się tam działy, no i zaczął podupadać. No to wszystko tak się dzieje z opuszczonymi budynkami.
1: A na antenie Meloradia Marta Bura-Janowska, archeolog i prowadząca jedno z kulturalnych centrów Mazur, coraz bardziej znanego w regionie Memłaka. Przypominam też, że znajdujemy się w Sztynorcie, w zabytkowej posiadłości pruskiej rodziny Lendorfów. Na jaki okres przypadają złote czasy tego pałacu?
2: Chyba najbardziej Anna von Lendorf się trochę opiekowała tym pałacem, próbowała go rozwijać, czyli taki XIX wiek. Każdy, kto zajmuje się Sztynortem, ma swoje indywidualne zdanie na ten temat.
1: Jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, to jest ten park pałacowy, prawda? On jest dosyć duży i tam znajdują się bardzo ciekawe konstrukcje w tym parku.
2: Tak, jest 18 hektarów parku, który aktualnie opiekuje się Nowy Sztynort i też był zaplanowanym parkiem, był naprawdę niesamowity i prowadził do jeszcze kanału, który prowadził na jezioro Kirchseite i to była tak naprawdę główna droga taka komunikacji też w stronę jezior z tamtej strony. Aktualnie sam kanał znajduje się już na terenie rezerwatu, więc tam już nie możemy wchodzić, ale faktycznie w parku mamy jeszcze dwie ciekawe budowle, czyli herbaciarnię oraz kaplicę jerozolimską, która właśnie prawdopodobnie była zbudowana przez Annę i była jej takim miejscem odosobnienia, spokoju, medytacji i modlitwy.
1: Jak to kaplica.
2: Jak to kaplica.
1: Jak to kaplica. To wspomniałaś właśnie o tej herbaciarni. Co to za miejsce?
2: To możemy zobaczyć sobie tutaj, bo też na naszej wystawie mamy zrobiony zeskanowany i model 3D tej herbaciarni, że jeżeli ktoś nie jest w stanie podejść do parku, to może zobaczyć, jak ona wyglądała kiedyś, bo jest tutaj w takiej idealnej formie odtworzona. To jest XIX-wieczny budynek, który jest takim pawilonem parkowym.
1: Trochę przypomina Biały Dom.
2: I była nazywana Białym Domkiem przez tutaj już po wojnie. Często mówiono na niej Biały Domek. Mamy to też w różnych historiach. Teraz jest pytanie, co będzie z nim dalej. Na razie

0: zabezpieczania tych wszystkich zabytkowych przedmiotów przychodzi nam technologia. I to jest coś, w czym właśnie jako archeolodzy wy tutaj miejscowo czujecie się dobrze.
1: Tak, tak. No, od tego trochę rozpoczęła się nasza współpraca tak naprawdę z Nowym Sztynortem, od tego, aby jak najlepiej zadokumentować te zabudowania, które mieszczą się w ramach tego zespołu pałacowo-parkowego i folwarcznego Sztynortu, ponieważ no, mamy jedynie, jeżeli mamy, to mamy stare plany tych budynków. Nigdzie nie ma takich realnych, jak to faktycznie wygląda po tych różnych zawirowaniach, również powojennych. Więc wówczas używamy faktycznie nowoczesnych sposobów dokumentacji, skanera 3D po to, żeby móc to zadokumentować i też zweryfikować stare plany z nowymi, żeby móc tak naprawdę stworzyć pełną inwentaryzację, na podstawie której później już próbujemy dalej pracować.
0: Czy są jakieś legendy związane z tym miejscem? Takie, które się sprawdziły, albo być może takie, które wciąż zagadki potrzebują rozwikłania?
1: Szczerze mówiąc, ja nie spotkałam się z takimi historiami tutaj w Sztynorcie, ale jako archeolog to zawsze gdzieś jeżdżę, dokumentuję, to zawsze jest jakieś tajne przejście, w którym pewnie są ukryte skarby, więc kuzyn, kolegi, brata, ciotecznej siostry, który pewnie tam był i opowiadał o tym. Więc myślę, że Sztynort też ma tego typu rzeczy u siebie. Na razie nie udało nam się nic z tego znaleźć, więc kto wie.
0: Czyli tak jak słyszę, bardzo masz takie pragmatyczne po prostu podejście do tego, nie bujając w obłokach, twardo na ziemi, jako naukowiec, dowody naukowe i wtedy mówimy.
1: Raczej tak, raczej tak. Namacalne, wtedy możemy coś sprawdzić, zweryfikować. Jest to dużo łatwiejsze, niżeli później zastanawianie się, co, gdzie może być. Jest dużo takich naukowców, którzy szukają ukrytych komnat, ukrytych grobowców w Egipcie. Co chwilę jest data, kiedy na pewno zostanie to otwarte. Raczej sceptycznie podchodzę do tego typu rzeczy. Póki nie możemy tego faktycznie sprawdzić, to trudno jest tutaj gdybać. Działamy od 1 maja 2024 roku. Do końca kwietnia też prowadzimy statystyki. Ponad 10 tysięcy osób odwiedziło samo muzeum. Nie mówiąc o różnego rodzaju wydarzeniach, które tutaj się odbywają w ramach kulturalnie, artystycznie czy koncertach jazzowych, tylko jeżeli chodzi o samo muzeum. Czyli mamy dwa piętra muzealne. Na jednym skupiamy się na tym środowisku przyrodniczym i historycznym właśnie Sztynortu i okolicy, żeby też to pokazać, nie tylko pałac, ale tą całą historię, która jest też wokół niego, czyli trochę o jeziorach, bo one też się zmieniają, ich naturalnych cyklach, jak to wszystko wygląda, o rezerwacie przyrody Sztynort, do którego nie wejdziemy, ale już do parku wejdziemy, więc tam też możemy się trochę z tym zetknąć, z tą przyrodą tutaj. To też jakby bez tego pałac też nie miałby tego swojego klimatu, do którego wszyscy ciągną. To jest taki po prostu mikrokosmos, który skupia wszystko wokół siebie.
0: A w bezpośrednim sąsiedztwie Sztynortu znajdziemy największy na Warmii i Mazurach most. Nie będzie to zaskoczenie, jeśli powiem, że to most sztynorcki. Przeprawa rozciąga się nad dwoma jeziorami, Dargin i Kirsajty, i ma długość 128 metrów. Dla tych, co raczej stronią od wodnych sportów, może być to wspaniały punkt widokowy, bo naprawdę stojąc na moście sztynorckim, mamy poczucie ogromu, piękna i toni mazurskiej przyrody. Coraz bardziej znanej, ale jednak w sporej części dzikiej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Mazurskie jeziora mają nowych strażników. I to nie w mundurach, tylko na wodzie. Boje i drony potrafią dziś wskazać to, czego gołym okiem nie widać. I szczerze mówiąc, potrafią zaskakiwać szybciej niż niejedna prognoza pogody. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć. W tym wydaniu magazynu reporterów pogadamy o tym, jak wygląda współpraca naukowców z fundacjami, a konkretniej i lokalniej z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. To dzięki niej jeszcze przed minionym sezonem turystycznym na szlaku pojawiła się pierwsza mobilna boja pomiarowa. W czasie rzeczywistym bada, co naprawdę dzieje się w wodzie. Od temperatury i pH przez tlen i mętność, po chlorofil, który zdradza m.in. zakwit sinic. To cudo może wyłapać substancje ropopochodne i nieproszone dodatki. Dron pomaga nie tylko do kontroli, ale też do samej edukacji ekologicznej. Programy monitoringu jezior testowali w Giżycku, Kruklankach, a nawet na Litwie. Nad wynikami pochylają się naukowcy, którzy mówią wprost. Technologia daje szansę, ale trzeba działać. I to najlepiej od wczoraj. W tej rozmowie będą konkrety zamiast naukowego bełkotu, kilka ciekawostek, choćby o tym, co łączy mazurskie jeziora ze zbiornikami w rejonie trockim. Usłyszymy też rady dla nas wszystkich, bardzo uniwersalne, niby znane od lat, tylko pytanie, czy naprawdę

0: Naprawdę do nich się stosujemy, bo jak pokazują kolejne akcje sprzątania akwenów, no nie do końca. Jak wygląda połączenie nauki i unijnych funduszy i dlaczego warto sprawdzać jakość wody w jeziorach na bieżąco? Więcej na ten temat dr Ewa Babkiewicz z Zakładu Hydrobiologii na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Dzień dobry. Moje działanie polegało na zapoznaniu się ze sprzętem, który ze środków projektu nabyła fundacja, określeniem zakresu możliwości pomiarów tych urządzeń oraz przygotowaniu takiego właśnie proponowanego programu wdrożenia tego systemu, tak żeby on nie tylko był narzędziem kupionym, ładnym, nowoczesnym, ale żeby także służył, tak, bezpośrednio jakoś konkretnie w ochronie jezior, wobec czego mój udział poległ też na wypadzie terenowym, tak, żeby zobaczyć bezpośrednio to urządzenie w działaniu, a później na opracowaniu wyników, czyli pomiarów, które zostały zebrane dzięki tym urządzeniom i zaprezentowanie rekomendacji, które mogą się z tym wiązać, tak, i w jaki sposób używać.
0: Czyli można powiedzieć, że takie badanie, wypłynięcie i pomiar to jest taki creme de la creme pracy naukowca, czyli zbieranie tych danych, że tak powiem, z pierwszej ręki.
1: Później jest oczywiście praca przy komputerze, przy programach matematycznych czy statystycznych, tak żeby te wyniki opracować również graficznie, czyli w postaci wykresów, ale generalnie i jedna i druga część, czyli część terenowa i część taka bardziej teoretyczna, matematyczna, mają swoje zalety i wady. Generalnie obydwie części są integralne, tak, czyli bez terenu nie mamy pomiarów. Także te pomiary umożliwiają nam wiele różnych rzeczy. Możemy sobie później na sucho porównywać, tak, co było w tych jeziorach, czy one cierpią na podobne problemy, czy te problemy są różne, czy musimy podejść do każdego zbiornika bardziej indywidualnie, co możemy zaproponować.
0: I w których mazurskich jeziorach odbyły się badania?
1: Są to jeziora Niegocin, Kisajno, Tajty oraz Sołtmany i Gołda Piwo, a także jeziora Litewskie, które nie potrafię tak...
0: Tak, oczywiście, ale to dzisiaj każdy chyba ma problem z wymową, no nie uczyliśmy się w większości języka litewskiego, natomiast to, co jest ważne, to to, że w pewnym sensie porównywanie i jakieś części wspólne się między tymi jeziorami litewskimi i tymi mazurskimi pojawiają.
1: Tak, jak najbardziej, bo generalnie to są jeziora, które zajmują też od strony takiej limnologiczno-geograficznej te same miejsca powstały mniej więcej w podobny sposób, czyli po ustąpieniu lodowca. Są w takich fajnych turystycznie rejonach, więc są w dużej mierze podobnie wykorzystywane do rekreacji, do wioślarstwa, jachty, turystyka, Troki, tak, czyli historyczny też zabytkowy rejon, gdzie często też turyści odwiedzają, więc mogą w związku z tym cierpieć w cudzysłowie na podobne problemy, a dzięki porównaniu, jakie działania podejmuje Polska, jakie działania podejmuje Litwa, możemy wyciągnąć wspólne wnioski albo czerpać jedni od drugich, tak, co znacznie wzmocni i to, co się dzieje u nas i to, co dzieje się na Litwie, a także też, mimo że jesteśmy podzieleni jak granicą, tak, jeziora litewskie są w zalewni, która jeszcze ma swoje korzenie na terenie Polski, tak, więc niektóre problemy hydrologiczne mogą mieć też swój początek gdzieś w innych rejonach, wobec czego nie możemy się tak jednoznacznie odizolować, powinniśmy współpracować.
0: Jakie problemy głównie mają mazurskie jeziora?
1: Niestety, o ile mi wiadomo, na ten moment są to nielegalne zrzuty nieczystości z jachtów podczas rejsów. O ile stan sanitarny miast znacznie się poprawił, jest rozwinięta sieć kanalizacji, dużo nielegalnych odpływów bezpośrednio do jezior zostało zlikwidowanych czy ograniczonych, natomiast nadal pozostaje problem intensywnego wypożyczenia łodzi, które gromadzą nieczystości i w pewnym momencie muszą tych nieczystości się pozbyć. Tak? Najlepszym miejscem byłoby oczywiście jakiś cywilizowany punkt, ekomarina, tak, czy tego typu rzeczy, natomiast nie zawsze ludzie mają na to chęć i ochotę, tak, żeby podjąć wysiłek i popłynąć kawałek dalej, żeby w cywilizowany sposób zdać nieczystości. Niestety często to robią na zasadzie zrzutu gdzieś do toni wodnej, co niestety później konsekwencje ponoszą wszyscy, a jeziora na początku. Tak.
0: To panią zapytam jako naukowca. Wiem, że pytanie brzmi tak dosyć banalnie, ale czy istnieją takie cudowne tabletki, które odwrócą bieg z tych zdarzeń, które się już przytrafiły tym naszym wspaniałym mazurskim akwenom?
1: Jeżeli byśmy pracowali w jakimś odizolowanym od organizmów żywych układzie, to tak, natomiast nie możemy stosować na wodzie jakichś drastycznych rozwiązań, więc nie ma takiego dobrego rozwiązania. Tak, są oczywiście środki chemiczne stosowane m.in. w oczyszczaniu ścieków, które umożliwią nam oczyszczenie wody z nadmiaru fosforu, azotu, natomiast nie są to zawsze najlepsze środki do stosowania w jeziorze, gdzie jest tam cały ekosystem, są ryby, jest zooplankton, jest fitoplankton, są rośliny nadbrzeżne, więc i każdy z tych grup organizmów może w inny sposób odebrać zastosowanie jakiegoś środka chemicznego, który nie zawsze jest neutralny, więc to też nie jest najlepsze rozwiązanie. Mhm. Tak więc musimy raczej zadbać o prewencję niż leczenie skutków.
0: Co nam będzie sprzyjać? Na jakie rzeczy trzeba zwrócić uwagę? Tutaj już wiemy, projekt powstaje sanitacji tych jezior. Co jeszcze możemy robić lepiej jako mieszkańcy, jako osoby wypoczywające, korzystające z tych jezior?
1: No właśnie zastanowić się nad każdym krokiem, który podejmujemy, tak? Czy po prostu nawet jeżeli, nie wiem, jeden zbiornik zrzucę, to może nic się nie stanie, ale jak pomyśli tak kilkanaście osób, to już może coś się stanie, tak? Więc na pewno edukacja, uświadomienie ludzi, na pewno rozwinięcie sieci właśnie tych punktów, w których można bezpiecznie, ale w legalny sposób pozbyć się nieczystości przed zdaniem łodzi. Można na pewno od młodego uczyć, tak jak mamy potrzebę właśnie gdzieś nad brzegiem jeziora skorzystać z toalety, która nie zawsze może być w pobliżu, to jak postąpić, żeby było dobrze, tak? Więc edukacja. No i to wszystkie takie działania edukacyjne, które też turystom, którzy na co dzień żyją w miastach, ładnie już zaplanowanych, wyposażonych w różne narzędzia do odbioru nieczystości, natomiast jak postąpić na jeziorach, tak? Nie zawsze każdy wie, nie zawsze każdy pamięta. Tak, a może też wprowadzenie takich systemów prawnych, to znaczy na przykład plombowanie ścieków i możliwości odplombowywania tych zbiorników na nieczystości dopiero w momencie zdania łodzi, tak? Czyli żeby było zabezpieczenie przed nielegalnym zrzutem ścieków, tak? Takie rozwiązanie prawne i ewentualnie przewidzianie jakichś potencjalnych kar za złamanie tej zasady, tak?
0: Czy jest jakieś jezioro, które można powiedzieć, że zyskało miano tego najbardziej zanieczyszczonego z jakichś względów, które ma największy problem, jeżeli chodzi o Mazurskie jeziora?
1: Wiem, że na pewno w związku z osadami jezioro Sołtmany, już tutaj dzisiaj wspomniane, miało problem, ale sytuacja jest dynamiczna, tak? O ile w jednych jeziorach sytuacja się poprawia, na przykład w związku z prowadzonymi działaniami, to w innym momencie, w innym jeziorze ta sytuacja może się pogorszyć, bo jest susza, obniży się poziom wody, zatęży się woda i tam powstanie problem. Wobec czego trudno powiedzieć tak jednoznacznie, należy to właśnie monitorować, patrzeć, ewentualnie właśnie na bieżąco reagować, jeżeli pojawi się problem. Mam nadzieję, że ten program wdrożenia tego systemu troszeczkę tutaj pomoże.
0: Najlepszy czas na monitorowanie jakości wody właśnie tym sprzętem, który kupiła Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich?
1: Myślę, że to jest od wczesnej wiosny do późnej jesieni, o ile w przypadku drona właśnie zamarznięcie jeziora uniemożliwi skutecznie jego użycie i boi też, natomiast sonda wieloparametryczna może być stosowana nawet niezależnie od pogody, od stanu powierzchni jeziora. Nawet jeżeli pojawi się lód, możemy wykuć, tak? Wykuć otwór i zmierzyć. Natomiast generalnie w przypadku, jak zdarzają się sezony, które są już bezlodowe, bezśnieżne, możemy stosować i monitorować jezioro cały rok. Oczywiście zimą, poza sezonem, niewiele się dzieje, natomiast możemy obserwować, w jaki sposób jezioro się regeneruje, tak? Czy się regeneruje, czy sytuacja się poprawia, czy pH się poprawia, czy zawartość biegunów spada i są deponowane do osadów dennych, czy jednak sezon zimowy jest za krótki i wczesna podejmowana działalność turystyczna na wiosnę czy wczesnym latem pogarsza jeszcze sytuację, bo nie zdążyła się ona poprawić po poprzednim sezonie. Tak?
0: Czyli krótko mówiąc, lepiej jak lód się pojawi.
1: Tak, te jeziora nasze od dawien dawna, zresztą one były po lodowcu, więc były i zresztą ryby też są przystosowane do tego, że ten lód się pojawia okresowo. Natomiast teraz tego nie ma. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Natomiast jeżeli chodzi o sam monitoring, to oprócz ograniczenia skucia lodem i ewentualnie jakiejś niedogodności dla ludzi, którzy będą użytkować ten sprzęt, to możemy go używać cały rok.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.
0: W Miłkach trwa kolejna odsłona akcji przeciw przemocy wobec kobiet. W planach profilaktyka na ulicach gminy, punkt pomocy psychologicznej i poradnik silnej Miłczanki. Wszystko po to, by o przemocy mówić głośniej i wcześniej reagować. A przed nami w tym wydaniu magazynu reporterów rozmowa o, delikatnie mówiąc, niełatwych tematach. O takich sprawach, których no tak publicznie za bardzo nie chcemy mówić, bo na przykład nie chcemy donosić, bo nie czujemy się komfortowo, bo wydaje nam się, że to, co dzieje się za ścianą, to po prostu nie nasza sprawa. Kto powinien reagować, kto ma do tego prawo. Dobrze, że coraz częściej o tym mówimy. A pomagają w tym także filmy, choćby najnowsza produkcja Wojciecha Smarzowskiego, która na nowo otwiera dyskusję o przemocy w polskich domach. a w terenie konkretne działania. Jedne z nich prowadzi gmina Miłki w ramach projektu Łapy Precz Misiu. To profilaktyka, wsparcie i wzmacnianie kobiet. Tych, które chcą wiedzieć, jak reagować i tych, które wciąż potrzebują pomocy. A na antenie Meloradia Ewelina Byrwa, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: A będziemy rozmawiać dzisiaj o projekcie, który jest, no, ma taką dość specyficzną, tak jak już mówiłam z panią dyrektor, żeśmy rozmawiały, że bardzo medialna nazwa, ale też bardzo prosta i chwytliwa i przede wszystkim niosąca przekaz też bardzo ważny. Łapy Precz Misiu. O co chodzi z tym projektem? Do kogo on w ogóle jest skierowany?
2: To jest projekt skierowany tak naprawdę do wszystkich mieszkanek gminy Miłki, do wszystkich mieszkańców gminy Miłki. Chcemy zwrócić się nie do tych rodzin, w których występuje już problem przemocy, tylko do rodzin, które mogą się ocierać też trochę o ten problem. Tutaj Unia Europejska zwraca bardzo uwagę Polsce w ogóle w traktacie, że Polska skupia się na pracy już z przemocą, która zaistniała, czyli skupiamy się na niebieskich kartach, pomocy psychologicznej po wystąpieniu przemocy, na działaniach zaradczych właśnie już jak to zło się zadzieje, a powinniśmy skupiać działania, które zapobiegają występowaniu przemocy, więc najważniejszym punktem tutaj jest wzmacnianie kobiet, uświadamianie ich, że w trudnej sytuacji sobie poradzą, że nie są same, że jesteśmy społecznością, że mają gdzie zwrócić się o pomoc. No i dlatego Łapy Precz Misiu.
0: No właśnie i też pani podkreśla, że kobiet, ale w zasadzie mężczyzn też.
2: Zresztą w naszej gminie też to niestety potwierdza się. Problem przemocy jest u nas jednak sfeminizowany, to znaczy to kobiety są głównie ofiarami przemocy, czy osobami doznającymi przemocy. I cały projekt, cały program na skalę całej Polski nazywa się Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć. Dlatego skupiamy się tutaj głównie na wspieraniu kobiet.
0: Jak jest pani doświadczenia, że te kobiety nie zawsze wiedzą, że są ofiarami przemocy, no tutaj domowej, no bo to nie zawsze musi być bicie, to chyba doskonale każdy o tym wie.
2: Tak, tworzymy też właśnie taki folder, poradnik silnej miłczanki i tam obalamy wszystkie mity. Jest też część poświęcona temu, że przemoc nie zawsze widać. Przemoc może na pierwszy rzut oka być niewidoczna i nawet sama osoba doznająca tej przemocy może nie wiedzieć, że jej doświadcza. A my jesteśmy po to, żeby pomóc, wskazać niektóre elementy, które będą mówiły o tym, że tak nie powinno być.
0: Poradnik silnej miłczanki. Co to za dekalog?
2: A to taki dekalog skierowany właśnie do naszych miłczanek, który będzie zawierał wszystkie informacje, gdzie mogą zgłosić się po pomoc, jeżeli będą czuły, że coś jest nie tak. W gminie Miłki skupiamy się na rozbudowaniu świadomości. Chcemy zmieniać mentalność ludzi i uczulać ich na reagowanie na przemoc, bo to też jest niezwykle ważne.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Auta dopieszczone w każdym calu. Projekty przerobione tak, że czasem nawet trudno zgadnąć, od czego w ogóle się zaczęły. I właściwie o to chodzi. Im mniej wierna kopia seryjnego modelu, tym większy szacunek od publiki. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: Co słychać w Giżu?
0: Mazury Tuning Fest za nami. I jedno jest pewne, miłość do czterech kółek, przynajmniej mieszkańcy Mazur mają we krwi. Impreza zgromadziła na Placu Piłsudskiego w Giżycku mnóstwo fanów motoryzacji. Sprawdźmy zatem, jak było.
4: Tu siedzi 1.9 TDI z Passata albo Audi, nawet nie wiem do końca. Był bokser, jest rzędówka i jeździ w końcu.
0: Czyli roboty było sporo.
4: Trochę było właśnie, troszeczkę nawet za dużo, bo wcześniej tu miał być benzynowy, ale coś nie wyszło i finalnie kolega mnie namówił na TDI-ka i jestem w miarę zadowolony.
0: Sam grzebałeś, czy wynająłeś fachowców?
4: Miałem pewnego fachowca na wiosce, który mi dorabiał na tokarce i resztę już sam kręciłem i to, co wymyśliłem, nocami siedziałem i w końcu coś wykombinowałem.
0: Czyli chciałeś mieć właśnie w ten sposób skonstruowane auto, że tak powiem, z duszą i według własnej wizji.
4: Zamysł był nieco inny, finalnie wyszło jeszcze co innego, ale to wszystko pod wpływem emocji i zdenerwowania na to, że stoi, ale chodzi. To się liczy. Fajnie tu jest dosyć. Fajne auta, ciekawe przede wszystkim. Ja swojego nie oceniam, bo nie wiem.
0: Skąd przyjechaliście?
4: Z Mrągowa.
0: Z Mrągowa,
4: tak.
0: Blisko.
4: No Olsztyn, Mrągowo, ale no tutaj te okolice nasze, Mazury, także Warmia, Mazury.
0: A tu jest jakieś takie, jak na waszego nosa mają mieszkańcy Mazury jakieś szczególne umiłowanie do jakiejś marki? Coś widać bardziej niż innego?
5: To był Passat B4, jak granica z ruskimi była otwarta. To naprawdę, to był numer jeden, nie?
0: Obecnie?
5: Obecnie nie wiem, co.
4: Ciężko stwierdzić, jest kilka różnych grup, ale zauważyłem, że dużo Subaru jeździ po naszych okolicach. No i wcześniej, no co, no były Passaty właśnie, tam jeździło ich spore. Tutaj z Mrągowa kolega jest, to też tam, że tak powiem, stara gwardia. Dużo właśnie samochodów fajnych, także no ciężko tak stwierdzić, jaka jest dokładna grupa takich głównych, ale teraz tak patrzę, że najwięcej to jednak chyba tych BMW jest. I tak BMW i tak. Także tak. Ale te mniejsze grupy jednak ciągle istnieją tutaj. Także też jest fajnie, że nie ma jednolicości, tylko jest takie różnorodność. Także.
0: Ja też widzę więcej Chińczyków, co obserwujecie.
4: Tak, bo staniały właśnie.
5: Coś zaczynają więcej oferować niż europejskie. Aczkolwiek to głównie jakieś elektryki, nie elektryki. To wciąż nie dla mnie, nie?
4: Tak, my to jednak jesteśmy team benzyna albo diesel.
5: Dieselek na przelocie.
0: A jakie auto na te nasze kręte mazurskie drogi? Co tam najlepiej zda egzamin? Jakby ktoś chciał, dojeżdża do pracy 30 km
4: Subaru.
0: Przez...
4: Tylko Subaru. Tylko.
5: Drogi Subaru, nie? Nigdy nie chciałem, kupiłem, a...
0: Czujesz się jak w WRC jedziesz.
4: Tak, jest ten pazur jednak. No, jest ten pazur jednak, to jest to. Nie, naprawdę, Subaru to Subaru. To trzeba wsiąść, poczuć. Tak. Nieważne jak.
5: Ale nie
0: to. Dzięki. Że ja się nie spodziewałam, jak zaczynałam w ogóle pracować, że ludzie tak bardzo kochają motoryzację. To jest temat, który niesamowicie łączy ludzi, co w dzisiejszych czasach nie jest rzeczą prostą.
6: Tak, i z tego się bardzo cieszę. Właśnie z tego się cieszę, że są tutaj ludzie naprawdę z różnych środowisk.
0: Łukasz Gieczewski, organizator zlotu.
6: I starsi, i najmłodsi, i że to ich po prostu łączy, i że oni mogą tutaj być z nami razem, i to jest najważniejsze.
7: Nie przywiązuję dużej wagi do tego, że jest unikatowe. Na pewno wnętrze z nami zostanie, także jeśli by się trafiło coś innego ciekawego, to raczej ten sam model, może z lepszym silnikiem, i wnętrze wędruje do tego drugiego auta.
0: A, czyli można robić takie szachermacher.
7: Oczywiście, tu też było oryginalnie inne wnętrze, także z tego auta już mało co zostało oryginalne. Aha. Tu już jest zrobione, tu już jest po prostu zmienione praktycznie wszystko.
0: Czyli tak naprawdę jesteś właścicielem auta, ale tutaj jeszcze wyłania się kolejna historia w postaci tego, że jeszcze tam przy tym aucie trochę pomajstrować lubisz.
7: Auto wyglądało zupełnie inaczej, w ciągu 2 lat praktycznie przeszło niesamowitą przemianę. Aktualnie oryginalny to jest tylko i wyłącznie winna na naklejce i wszystko już jest zmienione.
8: Czarna lalunia.
0: Co możemy o niej powiedzieć? Poznał pan w ogóle wcześniejszego właściciela?
8: Tak. Ja go kupiłem z pierwszej ręki z Austrii, bo przywiozłem go osobiście z Austrii.
0: Co mówił o tym pojeździe? Miał jakiś szczególny sentyment, bo...
8: Tak, on go miał od nowości do 2003 roku. Później zmienił, i tato jego umarł, on przejął to, ale nie jeździł, bo jeździł nowym Mercedesem i on stał 5 lat na kołkach w garażu.
0: I czekał, aż pan, pana imię?
8: Aż Władek.
0: Aż pan Władek przyjedzie i tak, się zaopiekuje.
8: Nie, bo zabrali go na taki plac do sprzedaży. On jeszcze miał dokumenty stare, jeszcze nie unijne. Ja pojechałem, po inne auto. Zobaczyłem to, piękne. Obejrzałem, no i kupiłem.
0: Tak kolega piłuje, ale chyba usłyszymy, co to jest, bo w radiu nie widać.
9: Hyundai Coupé, 99 rok.
0: Pierwszy Złoty lew.
9: Tak jest, Złoty lew. Od ładnych paru lat najgłośniejszy na Podlasiu, można powiedzieć.
0: Długo pan w posiadaniu właśnie?
9: 7 lat.
0: Takie wymarzone auto, czy zakup zupełnie przypadkowy? Jak to było?
9: Przypadkowy, powiem pani tak. Spodobał się z wyglądu i tak zostało, nie?
0: Zwraca uwagę.
9: Aktualnie tak, wcześniej nie było. Wcześniej był niebieski.
0: Ale ten sam model?
9: Tak.
0: Ten sam model, tak. Zdecydowanie. Dlaczego akurat ten? Co jest takiego, że wraca człowiek?
9: Jakby pani to powiedzieć? Jakby pani ustała i tak spojrzała, wszystkie kształty, to jest w ogóle co innego jak reszta innych samochodów, nie? Jeden jedyny od ładnych paru lat, nie ma drugiego takiego na zlocie. Na żadnym, co byłem zlotów, od 4 lat jeżdżę na zloty, nie ma drugiego takiego.
0: To tam zagłosowane?
10: Tak.
0: Na co głosowaliście?
10: Na Audi E8 Goryl.
0: Zagłosowane? Co pan wybrał, jeśli nie tajemnica?
11: Mercedesa.
0: Mercedesa, tak. Czyli jednak serce wraca do tradycji.
11: Bez gwiazdy nie ma jazdy. E212.
0: No tak.
11: Impreza jest, powiem, zajebista.
0: A dlaczego, tylko zapytam, serce do tego Mercedesa wraca?
11: Wcześniej jeździłem BMW. Całe życie swoje. Żyję to cały czas, tylko BMW-kami jeździłem, a teraz rzuciłem się na Mercedesa.
10: To jest gruz.
0: Mhm. A właśnie, to wyjaśnij, bo może nie każdy rozumie, co to takiego gruz.
10: No to ma wojować w zimę i być rozwalony o latarnię, no.
0: Dobra, jaki model?
10: BMW E39. Mamy tory w Polsce.
0: A tutaj najbliżej, gdzie można sobie poszaleć?
10: Białystok, czasami Suwałki.
0: Jeździsz?
10: No jeszcze nie, bo nie mam za co.
0: Benzyna coraz droższa chyba jednak, nie?
10: No, opony też, gwiazdówki. No drożeje wszystko, co ja poradzę. Mhm.
0: Ale jeszcze wszystko przed tobą. BMW, a jest jeszcze jakieś inne marzenie motoryzacyjne, jeżeli chodzi o markę samochodu?
10: No kolejne BMW.
0: Tym razem pewnie klasy wyższe jakieś, tak?
10: Nie, no niższe.
0: Niższe.
10: Tak, najlepsze takie porozmawiałem do 5000. Mhm. Tak póki miejsca na podwórku jest.
0: Czyli z gruzami im gorzej, tym lepiej.
10: No tak, bo są tanie.
0: Co to za auto, bo w radiu nie widać? Jeszcze raz?
7: Honda Civic. Mhm.
0: Dlaczego żółta? Taką kupiłeś, czy o takiej marzyłeś?
7: Tak. Znaczy, auto było każdy element był w innym odcieniu czarnego. No i chciałem, żeby chociaż ujednolicić to wszystko i żeby się wyróżniała.
0: Tak autorsko to ja bym go nazwała Kanarek, ale może masz jakieś inne imię dla tej Hondy?
7: Niektórzy mówią na nią Pszczółka.
0: Pszczółka. Proszę bardzo, ile pszczółka w posiadaniu, jak masz na imię?
7: Hubert.
0: Huberta, ile pszczółka w posiadaniu Huberta?
7: Mam ją niecały rok, trochę się przy niej bawię.
0: Co to znaczy trochę się przy niej bawię?
7: Traktuję ją bardziej jako eksperyment i zabawkę. Mhm. I się uczę tak naprawdę, nigdy nie miałem takiego samochodu, żeby przy nim porobić. Mhm. To tak naprawdę się uczę przy tym aucie wszystkiego.
0: O Hondzie marzyłeś, czy akurat Honda się trafiła, jak to było?
7: Trafiła się okazja, znajomy miał, nie używał, nie jeździł. Mhm. Powiedziałem tak w sumie dla jaj, czy chcesz się sprzedać, powiedział. Chcesz, to bierz.
0: Ale interesowałeś się w ogóle mechaniką pojazdów, czy bardziej jakby rozpocząłeś swoją przygodę, jak pojawił się samochód? Powiedz, jak to było.
7: Bardziej byłem fanem, że tyle, że oglądałem. Czasami na jakiś zlot pojechałem, ale nigdy nie posiadałem samochodu, tak żeby taki typowo na... Mhm. się wyróżniał. Na co dzień jeździłem Passatem. Cię trafiła okazja, mówię, co, nic nie szkodzi, mogę wziąć, najwyżej się sprzeda. Tak zostało.
0: A jak się śmiga takim z niskim podwoziem po tych naszych mazurskich drogach?
7: Na co dzień nie haczę, ale mam też się na powietrzu, mogę podnieść, bo mam normalnie zawieszenie gwintowane i na nich jest założone na gwintach takie kubły na powietrze i mogę na gwincie jeździć, a mogę też na powietrzu podnieść.
0: Czyli te progi zwalniające to największy wróg.
7: No już nie są.
0: Dzieciaki widzę pod wrażeniem.
12: Tom, trafiliśmy przypadkiem. Mhm. A syn jest akurat wielkim fanem motoryzacji, tak więc jest szczęśliwy, przeszczęśliwy. Nam się udało trafić.
0: O właśnie, jedni chcą watę cukrową, drudzy zobaczyć super furę.
12: Dokładnie.
0: Ta wydaje się super. Czym pan na co dzień jeździ?
12: Ja na co dzień jeżdżę zwykłym rodzinną Skodą Octavią, tak więc też na mnie te auta robią wrażenie. Mhm. Aczkolwiek nie jestem jakimś wielkim fanem motoryzacji.
0: Mhm. Ale jak każdy facet pooglądać bardziej. Jak masz na imię?
12: No to może Branek. Pani z Frankiem pogadać, bo on bardzo...
0: Branek, co tutaj dzisiaj fajnego przyuważyłeś? Co tu jest fajnego?
13: No, zauważyłem fajną Honda Civic. Nie widzę. Mhm. Na początku myślałem, że to jakieś, nie wiem, dziwadło, a teraz zobaczyłem, że to zwykłe Suzuki. Może
14: przyjechaliśmy.
0: Z jaką emocją na czterech kołach, o tak.
14: O, aż ciarki przechodzą na same pytanie.
0: Dobra, to co tu
14: naszymi
0: przyjechało?
14: Mustangami, stajnia Podlasie, czyli jesteśmy pierwszy raz, bardzo nam się podoba, będziemy przyjeżdżać.
15: Byliśmy w tamtym roku na ogólnopolskim zlocie w Poznaniu i tam było prawie 500 załóg, więc było prawie 500 sztuk. I każdy, dosłownie każdy był inny, nie było takiego samego. Mimo że kolory były takie same, tak samo u nas jest cztery czarne, to tak, ten ma inny, ten coś ma znowu innego, kolejny ma coś innego, nie ma takiego samego.
0: One mają jakieś, potocznie się jakoś mówi inaczej na Mustangi, czy Mustang to Mustang po prostu?
14: Ford Mustang. Mustang to Mustang, a oczywiście różnią się mocą, czyli silnikami. V6, V8, tak jak tutaj stoją konie mechaniczne, kolega ma 700, tutaj jest 500, tutaj jest 320, tam 300, nie wiem, 5, ale generalnie Mustang.
16: To są auta tylko do jazdy, że tak powiem, jak jest sezon, czy można sobie śmigać cały rok?
14: Można.
16: Śmiało.
14: Można.
16: Jak sobie
14: można
16: radzi ze śliskością? Teraz mieliśmy taką podłą zimę trochę, jeżeli chodzi o jazdę. Jak egzamin zdały Mustangi zatem?
14: Akurat ja mam to auto do takiej jazdy właśnie bardziej weekendowej, zlotowej. Kolega jeździ cały rok.
16: I jak było? Cały
15: rok. Ja robię 40 tysięcy rocznie. No, wy tylko pamiętać, dobre opony to jest z jednej strony podstawa. Nie miałem problemów to zimę, to minus 20 szedł jak burza.
14: Grzewanie, siedzenia podgrzewane, także
16: o,
14: naprawdę.
16: Tak, tak, to
14: także
16: jest coś
14: niech pani pomyśli.
16: Pomyślę.
14: Niech pani odsłucha to wszystko, co my tu mówiliśmy dzisiaj.
16: Dobra, i czerwony.
14: I niech pani
16: czerwony
14: sobie
16: koniecznie. Jakoś
14: no może być, ładny, ładny.
16: Taka wiśnia, najszybszy sportowy najbardziej.
14: Ale czarny też ładny.
16: Dobra, to powiedz, co my tu mamy?
15: 32 740, to jest 4-litrowy V8. Seryjnie 286 koni, zrobione na 302. Sterownik pomodyfikowany, jakieś twarde sprężynki zaworowe. Dołożona rozpórka, żeby usztywnić to wszystko, delikatnie obwieżone sprężynami. Wzór Alpiny, felgi 18, w zamienniku oczywiście. Oryginały nie za drogie na ten moment. Tak, to czysta
16: skórzane
15: seria.
16: Siedzenia,
15: skórzane
16: tak
15: siedzenia,
16: powiem,
15: dociąganie klapy, jakieś szybki w elektryce, podgrzewane wszystko, podgrzewana szyba, no dodatki, jakieś bajery są, tak jak wyszła z fabryki. No staram się utrzymać jak najczyściej, żeby to była seria, nie?
16: Długo w twoim posiadaniu?
15: W tamtym roku ogarnąłem. Miałem poprzednio E60 BMW-kę, zamieniłem za to.
16: Dlaczego BMW-ka?
15: Fajny biznes wyszedł.
16: Przed chwilą rozmawiałam z panem, który, o Mercedes, tylko Mercedes. Ty masz także BMW-ka, tylko BMW-ka?
15: Od rodzenia czy wrodzone, okay. Przez ojca wklepane. Z ręką na serce ojciec miał ponad 120 samochodów w życiu. Mm-hmm. Nic na handel. Wszystko sobie. On potrafił zmieniać auta co tydzień, po 3, po 2, bo mu się kolor nie spodobał, bo coś. Wiecznie BMW-ki, zaraził mnie BMW-kami. Dużo miał jakichś Audi i innych aut, ale BMW-ki to szczególnie w rodzinie robią robotę. To jest 11 sztuka, którą mamy łącznie do tej pory, tego modelu, nie?
16: Taki,
15: no,
16: że
15: staram
16: cały czas
15: się troszeczkę dopieścić na razie, ile mogę, bo nie zdążyłem się przygotować, żeby jeszcze spolerować dobrze samochód. Wszystko na ostatnią chwilę wyszło. Mam nadzieję, że trzeba będzie zrobić kurę na przyszły rok jeszcze mocniej ten samochód, żeby tak bardziej błyszczał wszystko, żeby dopieścić, nie?
16: A czyli jakby zapisy były na ostatnią chwilę?
15: No, na ostatnią chwilę, no. Nie było tak przygotowania, jeszcze pogoda miała być słaba i tak.
16: Jak patrzysz na nasze mazurskie drogi, to jakie auta dominują, twoim zdaniem?
15: Na mazurskie?
16: Co wybieramy tutaj?
15: Ogólnie Niemcy.
16: Niemcy.
15: Najwięcej Niemcy. Teraz się robi zmiana na amerykańską motoryzację, tak? Zazwyczaj stara motoryzacja, jakieś Audi, BMW, Mercedesy. Fajne, że są wyjątki, tak, typu Honda, jakieś Seaty. Naprawdę fajnie, bo to nie jest też przejedzony temat.
0: A jeśli słyszeliście o tym wydarzeniu i teraz żałujecie, że was tam nie było, spokojnie, nic straconego. Organizatorzy zapowiadają kolejne imprezy, więc jeszcze nie raz zanurzymy się w zapachu spalin, błysku, felg i ryku silników, bo takie wydarzenia po prostu trzeba przeżyć na własne oczy i uszy.
15: Teraz słyszymy akurat, strzelają z wydechu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Godziny potrafią spędzać w garażach, nie przerażają ich ceny benzyny, a po brakującą część są w stanie pojechać dosłownie na koniec świata.
17: Trochę z tym zachodu jest, ale żeśmy się zawzięli i jeździ, jest zarejestrowany, jest ubezpieczony.
0: Po prostu pasjonaci motoryzacji, gośćmi kolejnego wydania magazynu reporterów. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
3: Ludzie z zajawką.
0: W tym wydaniu zaglądamy na pierwszy w historii Giżycka Mazury Tuning Fest. Imprezę motoryzacyjną, najogólniej mówiąc, dla aut po przeróbkach. Bo tutaj obowiązuje jedna zasada. Im więcej się zmienia, tym bliżej do właściciela. I wiecie co? W tym szaleństwie jest metoda. Bo tuning to na przykład sposób na pokazanie charakteru, pomysłowości i często ogromnej pracy człowieka, by najmniejszy detal w maszynie wyglądał idealnie. Fajnie jest samemu rozwijać taką pasję, ale dobrze też popatrzeć, jak robią to inni. Dlatego wydarzenie przyciągnęło wielu giżyczan zainteresowanych motoryzacją, którzy przez dosłownie kilka godzin niedzielnego popołudnia mogli podziwiać projekty, rozmawiać z właścicielami i poczuć klimat prawdziwego zlotu.
18: No i tak patrzymy, jakie tutaj się pojawiły nowe pojazdy.
19: Samochody eleganckie.
18: Ja jestem za stary na takie przeróbki samochodowe.
19: Ale popatrzeć można.
18: Za głośno.
16: A popatrzeć
18: tak można. Czekamy na takie pokazy tutaj straży pożarnej.
16: No, a panowie mają ulubioną markę samochodu?
19: No, ja to inaczej rowerem jeżdżę, ja to rowerzysta.
18: Jad 126P.
16: Jednak sentyment.
18: I taki jest czas, że te samochody są no, no przepiękne, prawda, i różne. Nie ma powtarzalności nawet, jak się nawet na tym parkingu popatrzy. Każdy samochód jest innej marki, tak jak na przykład tutaj dzisiaj widzimy, nie? Bo tutaj wszystko to jest... W dzisiejszych czasach nowoczesność pokazuje tutaj w tych samochodach widać najbardziej.
19: Teraz idzie świat do przodu, wszystko się rozwija. Wszystko do przodu idzie.
16: Rozmawiamy o motoryzacji, nie tylko, ale też o jeździe rowerem, żeby nie było.
19: Ja bym poszedł rowerem jeździć.
20: To jest tylko na właśnie jakieś parady, na jakieś zloty nasze klubowe, a tak stoi sobie. Dlatego samochodu wybudowałem wiatę specjalnie. Żeby nie stał w garażu, nie stał pod chmurką.
21: Nie do zajechania auto.
16: Tak? I jaki przebieg?
21: To... 50 tysięcy, nie wiem, na dokładnie musiałbym sprawdzić z tego. Bardzo dobry. Do tego nic nie dokładam do Mercedesa, nic nie wiem, co tam w nim się dzieje. Olej zmieniam, jeżdżę.
16: No właśnie, bo wygląda wspaniale i to, co jest ważne, to tak naprawdę ty masz co roku jakiś inny pomysł na to, jak powinno wyglądać. Łukasz Gieczewski, dzień dobry, cześć.
22: Witam serdecznie. Słuchaj, powiem tak, no z każdym rokiem jest coś innego, z każdym rokiem staramy się też ludzi zachęcić do czegoś innego, do tego, żeby po prostu do nas przyjechali, tak? A powiem, że ludzie na przykład przyjeżdżają do nas z całej Polski, chyba nawet ze Śląska mamy samochody. Mhm. Mamy klub Mustangi z Podlasia, mamy nasze kluby tutaj z Olsztyna, z Ełku, z Giżycka. Naprawdę ludzie przyjeżdżają do nas, powiedzmy, z całej Polski, z czego bardzo się cieszę. Nie przewidziałem tego, że będzie aż tak, że będzie aż tyle ludzi, tak? Aczkolwiek bardzo się z tego cieszę, bo każda nasza impreza z roku na rok zyskuje, tak? Zyskuje rzesze fanów, z czego bardzo się cieszę. No w tym roku robimy to pod nazwą Mazury Tuning Fest. Z uwagi na to, że dostałem taką propozycję od zaprzyjaźnionej grupy z Białegostoku i z Łomży, żeby po prostu to kontynuować, bo taka impreza kiedyś odbywała się, żeby kół Dapi.
16: Ale tego właśnie tuning, czyli samochody nie jakieś tam super oryginalne, które wyjechały z linii produkcyjnej, tylko te grzebane, takie kombinowane. I to jest chyba też taka fascynująca zawsze historia, że ludzie nieraz serce wkładają w to, żeby ten samochód jakoś czy upiększyć, czy ulepszyć, czy bardziej dostosować do swoich potrzeb.
22: Ludzie przede wszystkim wkładają, tak jak mówisz, serce i to wszystko, i pieniążki, te też nawet nie małe pieniążki, bo kupić samochód seryjny, dużą mocą, to nie jest problem, tak, bo tych samochodów jest naprawdę dużo, ale zrobić ten samochód od podstaw, rozebrać go, złożyć, tak, bo wiem, że są takie samochody tutaj, które były rozebrane i złożone od podstaw, więc to jest pełen szacunek dla tych ludzi, którzy to robią. No sam jestem takim freakiem motoryzacyjnym, który pcha pieniądze w swój samochód.
16: Masz dalej tego Merca?
22: Mam dalej tego Merca i jest... już kilka razy przymierzałem się, żeby go sprzedać, z uwagi na to, że on niestety więcej stoi, jak jeździ. Znaczy, ale serce mnie boli.
16: Ale może tak ma być, słuchaj.
22: No tak, no. Może tak ma być. Serce mnie boli troszeczkę i mówię, że nie, on zostanie i już mam plan na ten samochód. Więc na pewno właduję dużo więcej pieniążków w niego, więc tak to jest, tak? Jeżeli chcesz coś mieć fajnego, unikalnego, to pchasz tam po prostu pieniążki w to wszystko i swoje serce i swój czas poświęcasz, tak? Zresztą to jest taka właśnie kultura, tak? To jest kultura motoryzacyjna, gdzie, tak jak mówię, i zresztą nasz slogan, że motoryzacja ma łączyć, a nie dzielić, i tutaj naprawdę nie ma czegoś takiego, że ktoś przyjedzie samochodem, na przykład nowym, seryjnym, czy jakimś, na przykład maluchy też mamy, tak? Więc my naprawdę zapraszamy wszystkich, nie dzielimy tutaj osób na gorszych i lepszych.
16: To ogólnie modus operandi jest taki, że tuning, ale jeżeli ktoś się pojawi inny, to nie wyganiacie. Zawsze ta historia związana z samochodem jest po prostu fascynująca.
22: Tak, dokładnie tak, bo każdy ma inną historię, tak jak mówisz. Każdy może się czym innym pochwalić i każdy może coś innego przedstawić, tak? A wymienić się swoimi doświadczeniami, więc to przede wszystkim... No,
16: o to chodzi.
22: O to chodzi, tak.
16: To, co jest ważne, to też lokalnie tutaj się wszystko też toczy, bo widzę, że masz fajnych gości, instytucje, które u nas działają i dzisiaj też się pokazują też ze swoimi samochodami, z działalnością. Proszę, opowiedz tylko chwilę o tym. Kogo dzisiaj zaprosiłeś?
22: Tak. Mamy ze sobą przede wszystkim ochotniczą Straż Pożarną, która zrobi nam pokazy ratownictwa drogowego. Bardzo się z tego cieszę. Bardzo się cieszę, że prezes udostępnił mi swoich pracowników, tak, swoich ludzi. Zresztą to są moi znajomi, ja ich bardzo dobrze znam, z którymi mam kontakt cały czas, tak, więc bardzo się cieszę, że oni są z nami. Mamy naszą komendę powiatową policji w Giżycku. Bardzo dziękuję panu komendantowi i pani komendant za to, że też wysłali swoich ludzi tutaj do nas. Cieszę się, że są z nami. Mamy Komek, która nas wspiera. Mamy Auto ID, przede wszystkim Mercedes-Benz Olsztyn, tak? Oni nas wspierają od samego początku. Też im bardzo dziękuję. Panią burmistrz, która też nas wspiera. W tym roku pierwszy raz trafił nam się krwiobóz, tak? Czyli Centrum Krwiodawstwa, które jest z nami. Też bardzo się cieszę, że oni są z nami. MOP, który nas cały czas też wspiera.
16: Wszystko, co ważne, jeśli mówimy o bezpieczeństwie i też i motoryzacji, prawda? No bo tak. Fajnie właśnie, że się pojawił krwiobóz, czyli właśnie przyjemne z pożytecznym, tak?
22: Dokładnie tak. I zachęcamy naprawdę ludzi do tego, żeby skorzystali z tego krwiobusa. Wiem, że jest dużo chętnych. To jest naprawdę bardzo dużo, tutaj byłoby opowiadać. No trzeba
16: ile
22: to być.
16: Ile przyjechało? Impreza jeszcze się nie skończyła, natomiast ile już do tej pory jest zgłoszeń aut, które się zapowiedziały na planie?
22: Powiem tak, jest godzina 12. Mamy już 110 aut, nie mamy miejsca na placu. Mamy jeszcze, dzięki temu, że mogliśmy zamknąć drogę Kopernika, mamy jeszcze miejsce na to, żeby przyjechały inne osoby, które chcą się wystawić, tak? No teraz słyszymy akurat, strzelają z wydechu.
16: Oni cały czas coś robią. Ja już nawet ich dzisiaj nie proszę, bo oni cały czas hałasują, ale taki jest klimat tego wydarzenia, sprzęt sobie poradzi. Dobra, to ostatnie pytanie, jakie są konkurencje, jakie tutaj auta mogą zgarnąć nagrodę?
22: Znaczy przede wszystkim głównym konkurs jest to auto z lotu, na które głosują wszyscy widzowie. Wszystkie te osoby, które są zgromadzone na placu, głosują na najlepsze auto z lotu i to oni decydują o tym, kto dostanie główną nagrodę, między innymi Puchar Burmistrza oraz Mercedesa na weekend. To jest bardzo...
16: Mercedesa na weekend?
22: Mercedesa na weekend, tak. Osoba, która wygra auto z lotu, dostaje Mercedesa na weekend. I jest to nagroda ufundowana przez Auto Idea Mercedes-Benz Olsztyn. Bardzo fajna nagroda i no nie wiem, czy są jeszcze jakieś takie nagrody, czy się zdarzyły w ogóle takie nagrody. U nas jest to już ona drugi raz. Do tego jest rzut oponą, kategoria mężczyzna-kobieta, najlepsza felga i nasza nagroda organizatora za według nas najlepszy projekt, tak? Ale to jest nasza subiektywna decyzja.
16: Jak to święte prawo organizatora. Tak. Czy tuning za rok będzie, czy jeszcze myślisz o kolejnej odsłonie?
22: Nie. Chcemy kontynuować to, co jest. Widzę, że ludzi to naprawdę cieszy, że jest taka impreza pod tą nazwą i będziemy to cały czas starać się kontynuować. Ale nie zamykamy się też na to, że to będzie ostatnia impreza w tym roku, bo są plany na kolejną imprezę we wrześniu.
16: Czyli we wrześniu powrócicie.
22: Powrócimy pod inną, podejrzewam, nazwą. Na razie nie chcę jakichś szczegółów ujawniać, natomiast no, na pewno będziemy.
16: Ty jako ty, Łukasz Gieczewski, czy jeszcze jest was więcej tych organizatorów?
22: Jest nas więcej, bo jesteśmy stowarzyszeniem, które założyło się co prawda w tym roku, tak? Pod nazwą Motivate. Nasze hasło to motywujemy do działania. Motywujemy do działania przede wszystkim takiego, żeby się spotkać, ruszyć się z domu, chwilę pobyć z nami, wymienić się doświadczeniami, wymienić się swoimi poglądami, być tutaj razem. Dlatego to jest nasza motywacja i tym chcemy po prostu też zarazić innych ludzi.
16: Dziękuję bardzo.
22: Dzięki bardzo.
16: Co to za podkład?
1: Motka jakaś fajna.
16: Motka, czyli skręcony ze wszystkiego, z kół i, że tak powiem, felg.
1: No chyba tak, na to wychodzi.
16: A wy motocyklami dzisiaj tutaj przywędrowaliście. Skąd?
1: Mrągowo.
16: Mrągowo. Jak dotychczasowa refleksja?
1: Ładna pogoda, ciepło. Przyjemni ludzie. Miła atmosfera.
16: No wiem, że motocyklem, ale jak auto, to jakie?
1: Motocykl. Sana Paterola i Fiata Doblo. Dostawczy.
16: Także nie, tam. No to Nissan Patrol, no to już jest jakiś.
1: Ale stoi. Od dwóch lat. Pali, działa, jeździ. Nie ma ochoty jeździć samochodem człowiek.
16: Czyli jak autem, to do roboty, a jak fajnie, to motocyklem. Tak.
2: Oczywiście, każdy ma swoje jakieś takie klucze, którymi podąża w tej pasji motoryzacyjnej. Często to są gdzieś tam pasje wypracowane za nastolatka, kiedy się wieszało na ścianach plakaty swojego wymarzonego samochodu, a po latach się może okazało, że tę pasję można zrealizować, bo jest już w zasięgu ręki. Frajdę taką estetyczną dostarczają to samochody najstarsze.
4: Miałem też 126, miałem syrenkę jako młody chłopak.
16: Zacne to były auta?
4: Bardzo.
16: Dlaczego?
4: Bo były nasze.
16: Bo były nasze, czyli dokładnie. Pan tak patriotycznie patrzy
4: dokładnie.
16: Na temat. Mówi, są takie głosy, że się motoryzacja skończyła, że kiedyś te auta były lepsze, że teraz to księgowi je produkują. Ile Pana zdaniem jako posiadacza kierowcy w tym prawdy?
4: Całkowicie się z tym zgadzam, dlatego że faktycznie te samochody to już nie są te, co były kiedyś, nie?
16: Zainteresowanie ludzie
22: pytają. Jakieś mają zazwyczaj, szczególnie starsi ludzie, nie? No mówię, stary samochód, 93 rok, ale jednak no, jakiś tam wypas robi ma, trochę, jakieś halogeny nawet z...
16: Starszy
22: z tymi,
16: ze
22: spryskimi oczami. Mój rocznik akurat.
16: Mój rocznik, o. Ja miałam kiedyś rok młodszy ode mnie, także pierwszy samochód po dziadku.
22: No, to zawsze mówię, tak. Jednak jak gdzieś tam komuś, mówię, w żyłkach płynie, to...
16: To warto się, warto. Się zainteresować. Warto.
22: Mówię, lepiej to, niż człowiek ma chodzić, kombinować, co ze sobą zrobić. Ja mam jeszcze drugą BMW-kę, którą się poruszam na co dzień, takie bardziej daily, E39 z 2.8 silnikiem. W benzynie, no to tam mi nie robi jakiejś mega różnicy. Dużo nie jeżdżę w ciągu roku, kilometrów nie robię, to po prostu.
16: A ta
22: tak?
16: Pali jak smog?
22: Ta pali, to tak, no można tak powiedzieć, ile się wleje, tyle spali. Ogólnie kupiłem ją z gazem, no co mnie trochę boli, bo chciałbym ją w oryginale naprawdę mieć, że nawet bez gazu była. Jest plan, żeby wyrzucić ten gaz, musi być, mówię, że ja to jestem wiecznie BMW fan i mówię, zawsze będę. Dla odskoczni kupuję czasami inne samochody, sobie pośmigać jakimś czymś innym.
16: I jak ta zdrada
22: ale później, dobrze, bo się trochę odciąży głowa.
16: Okay,
22: odciąży dobra. Się głowa, a potem się bardziej nakręcam znowu na BMW. I
16: o,
22: powrót. I powrót, jeszcze mocniejszy powrót.
5: Znam osoby, które jeździły ponad milion kilometrów.
6: Nie ma się co psuć. Po 30 latach wymieniłem końcówki drążków kierowniczych.
7: Cięcia budżetowe, czyni inżynierzy, a księgowi zaczęli dochodzić do władzy w fabrykach i jak porównamy sobie jakość tych samochodów sprzed 20 lat aktualnych, no to woła pomstę do nieba. No, auto praktycznie ma przejść gwarancję i potem nikogo nie interesuje, co się z nim będzie działo dalej.
8: Bo ogólnie Mercedesy jak wino i kobiety. Im starsze, tym lepsze. O.
5: Kiedyś sami milionerzy jeździli takimi Mercedesami, jacyś cinkciarze. Ja też u jednego takiego trochę pracowałem. Jako kierowca jeździłem tym samochodem i się zakochałem w tej marce.
16: Jak sami słyszycie, głównym motywem imprezy był tuning, ale organizatorzy nie zamknęli się wyłącznie na mocno przerobione projekty. Pojawiły się też seryjne modele, bo jak to w życiu bywa, nie to ładne, co ładne, lecz co się komu podoba. A wspólnym mianownikiem miała być po prostu miłość do czterech kółek. A ta na placu Piłsudskiego w Giżycku, miejmy nadzieję, że zagości jeszcze nie jeden raz, przynajmniej w tym roku. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Po reklamie.

0: Halo Radio Giżycko. Słuchaj 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Zazwyczaj mają służyć do cumowania łodzi albo komfortowego przebywania nad brzegiem jeziora. Pomosty przy mazurskich szlakach rosną jak grzyby po deszczu. Problem w tym, że nie wszystkie są legalne. Wody Polskie wciąż kontrolują i tylko w ubiegłym roku rozebrano około 70 takich pomostów. Były też legalizacje i kary, bo jak się okazuje, idea moja działka, moje jezioro nie do końca działa. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Mokry temat.
1: W tym wydaniu głównie o nielegalnych pomostach, ale będzie też o tym, co zrobić, by pomost legalny się stał. Wody Polskie ruszyły z kampanią pod hasłem Pomost z głową.
2: Wody Polskie rozpoczęły kampanię informacyjną.
1: Joanna Szerenos-Pawlicz, rzeczniczka państwowej firmy.
2: Przypomnijmy, że budowa pomostu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a obowiązujące przepisy nie mają na celu utrudniania inwestycji, lecz służą zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom, ochronie środowiska oraz zachowaniu możliwości wspólnego korzystania z wód. W ramach kampanii wyjaśniamy, jak w możliwie najprostszy sposób przejść przez cały proces formalny. Informujemy, jakie kroki należy podjąć, jakie dokumenty przygotować oraz gdzie konkretnie je złożyć. Z pewnością wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami formalnymi pozwoli sprawniej przejść procedury administracyjne i bez przeszkód cieszyć się własnym, legalnie wybudowanym pomostem.
1: O tym, w jak bardzo kreatywny sposób prawo potrafią obchodzić sami użytkownicy, wie dobrze Krzysztof Stachowski, również z Wód Polskich.
3: To są po prostu pomosty, czyli urządzenia wodne. I one wymagają warunków zabudowy, czyli uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a potem zgłoszenia bądź pozwolenia wodnoprawnego. Mało tego, to nie jest ostatni etap. Potem trzeba też uzyskać pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie w Wydziale Starostwa, Wydziale Budownictwa. Natomiast ludzie obchodzą to, robiąc tak, że pomosty pływające idą na przykład do starostwa i rejestrują to jako jednostki pływające. Jako na przykład jacht rekreacyjny, czy jakąś jednostkę.
1: Czyli po prostu robią to jako na przykład jakieś takie jednostki komercyjne, tak?
3: Tak, oczywiście. I to jest obchodzenie prawa i wymogów. Wtedy jak gdyby żaden organ nie ma tutaj nic do powiedzenia. Nikt nie określa tej lokalizacji, gdzie to ma być. Nie wypowiada się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na etapie warunków zabudowy. Taki delikwent, który zarejestruje taką jednostkę pływającą, w cudzysłowie, która tak naprawdę jest urządzeniem wodnym, ją lokalizuje, gdzie mu się to podoba.
1: Pan powiedział bardzo ciekawą rzecz, że południe szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, to tam sytuacja jest już naprawdę bardzo zła. Północ jest trochę lepiej. Z czego to wynika?
3: Z tego przede wszystkim, że północne jeziora, one są objęte też Naturą 2000. Mniej jest działek przyległych do tych jezior. Duża połać jest też lasów państwowych. I jakoś tak wyszło, że te jeziora północne nie są tak zabudowane, jeszcze nie uległy tej zabudowie, jak jeziora tutaj w dół od Giżycka, czyli od Niegocina aż po Roś. Dlatego mówię, że tutaj duży nacisk trzeba by było położyć na to, żeby ochronić te jeziora, czyli od Kisajna aż po Mamry.
1: Nielegalne pomosty to zaledwie promil problemów, z którymi stykają się mazurskie jeziora. Coraz częściej słyszymy o zakwitach sinic, spadku bioróżnorodności, zanieczyszczeniach z pól, a także presji tysięcy łodzi i turystów, która nie pozostaje bez wpływu na ekosystem. Czy Mazury dadzą radę udźwignąć ten ciężar? Na to pytanie starali się odpowiedzieć eksperci podczas Mazurskiej Narady o zrównoważonej turystyce wodnej w Węgorzewie.
4: Mateusz Hoffman, koordynator Fundacji Żeglarstwa Czystego. Mazurska Narada o zrównoważonej turystyce wodnej, więc ten temat zadbaliśmy o to, żeby wybrzmiał sam tytule.
1: I oczywiście ważnym elementem tejże jest pana prelekcja, która dotyczy pewnego rodzaju monitoringu, który odbył się właśnie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
4: To jest bardzo ciekawa akcja, w którą zaangażowaliśmy ponad 20 różnych partnerów. Szkoły żeglarstwa, kluby studenckie, ale też różne instytucje, na przykład ratownicze. W badanie przejrzystości wody na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przez całe wakacje. Do tej pory dokonaliśmy ponad 200 pomiarów. Wakacje 2025, w 2024 też badaliśmy. To wolontariusze dokonują pomiarów przejrzystości wód. Przy okazji sami dostrzegają różnice pomiędzy różnymi jeziorami. To jest taki pretekst do rozmowy o tym, jak te jeziora się zmieniają, jak się od siebie różnią. I rozmowy o ekologii po prostu. My dostarczamy materiały edukacyjne, szkolimy, no i dostarczamy krążki Sekkiego, którymi bada się tę przejrzystość, a rezultaty tych badań, czyli wyniki, dostarczamy naukowcom właśnie z Zakładu Ochrony Ekosystemów Wodnych Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, którzy robią na podstawie tego już prawdziwe badania naukowe.
1: I co widać po tej wstępnej jakby analizie tych partnerów, po tych wstępnych badaniach? Są już jakieś wnioski?
4: To jest trudne, żeby to tak zmierzyć. Generalnie na pierwszy rzut oka widać, że te wyniki są zgodne z badaniami naukowymi na przykład. Widać też, że, co mnie szczególnie cieszy, może nie cieszy mnie to, że południowe Mazury są mniej czyste i przejrzyste, ale cieszy mnie to, że te północne Mazury, jezioro Dargin, Kisajno czy Mamry, są tymi najbardziej przejrzystymi na Mazurach.
1: Czyli to, o czym dzisiaj właśnie między innymi mówił pan z Wód Polskich, rzeczywiście się pokrywa, że południe jest, już są trochę mniejsze szanse na to, żeby było lepiej.
4: Tak, i to czasem zaskakujące. Na przykład też pan doktor wspomina o tym, że jezioro Nickie, które jest jednym z piękniejszych, najbardziej uroczych na Mazurach, na samym południu, jest najbardziej zanieczyszczonym jeziorem na Mazurach.
1: Też pojawiły się takie głosy, że po prostu właśnie to południe jest bliżej Warszawy, to dlatego tam jest tak, jak jest.
4: Nie jest to niestety tak proste, ale na pewno tam brzegi są bardziej zabudowane. To, co mnie zaciekawiło też, i nie wiem, z czego to jeszcze wynika, to, że na północy mieliśmy dużo większe zagęszczenie badań niż na południu, ale to jeszcze będziemy analizować.
1: I jeszcze o jedną rzecz chciałabym się zapytać, mianowicie o tą technikę badawczą, czyli ten krążek. Na czym w ogóle polega to badanie?
4: To jest bardzo proste badanie. Mamy taki krążek, który jest biało-czarny, 20 cm średnicy. Zanurza się go w wodzie na takiej miarce i w momencie, kiedy on zniknie z oczu, trzeba go troszeczkę podnieść, żeby znowu go zobaczyć. I to będzie nasza pozorna przejrzystość wody. Następnie ten wynik przesyła nam się przez formularz, klika się taki guzik z lokalizacją, on ląduje w naszej bazie danych, a na naszej stronie mamy taką mapę, gdzie te wszystkie wyniki są na bieżąco raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie podsumowywane. Podsumowujemy też na Facebooku, żeby wszyscy żeglarze mieli do tego dostęp.
1: Jeżeli chodzi o tych partnerów, to tak jak pan powiedział, bardzo ich dużo mieli jeszcze jakieś inne spostrzeżenia, tak jak zostali już wysłani, oddelegowani do jakiejś akcji sprawdzenia czegokolwiek, dzielili się jeszcze jakimiś innymi refleksjami?
4: No, natura tych rejsów polega na tym, że tam się cały czas zmieniają załogi. Tak naprawdę myśmy przeszkolili 200 osób, ale myślę, że dużo więcej było na łódkach, które badały tę przejrzystość wody, więc nie mamy takich konkretnych wniosków od osób, które, nie wiem, płyną cały rok i mierzą. To właśnie chodzi o ten kolektywny wysiłek, żebyśmy kolektywnie, wspólnie, razem dokonali tego aktu przebadania jezior na bieżąco, zebrania maksymalnie dużej liczby danych i podzielenia się nimi z naukowcami, może odkryją coś ciekawego.
5: Mateusz Adziewicz, radny Rady Miejskiej w Węgorzowie. Ja się skupiłem w walce na temat tutaj zanieczyszczenia Wielkich Jezior Mazurskich, na sanitacji jezior, a przede wszystkim na te zrzuty nieczystości z jachtów. I tutaj ciągle jest problem dotyczący tego plombowania, tak, że są te zawory, które są otwarte, łódki przepływają i teraz to jest problem dwustronny. Tak? Z jednej strony osób, które wynajmują te łódki, które być może troszeczkę wiedząc, jak te łódki działają, same to robią, a z drugiej strony firm czarterujących. Tak?
1: Jeżeli chodzi o zagospodarowywanie brzegów, to pana zdaniem gdzie tkwi największy problem, że wygląda to tak, że na południe już jest coraz gorzej, na północy jeszcze jest szansa?
5: Położenia. Położenia w tym momencie my mamy te większe szanse, żeby tutaj na północy tak, jeszcze nie jesteśmy zabudowani, bo leżymy dalej od Warszawy, przysłowiowej Warszawy, tak? Jednak no, każdy, kto miał do tej pory jakieś środki, tak, no, kupował te działki bliżej Warszawy, żeby no, godzinę drogi sobie skrócić. W tym momencie już tych działek na południu zaczyna brakować, no to się rozszerza tutaj na północ, tak? Tak, dla nas ważne jest to, że powinniśmy obronić jezioro Mamry, tak? Jezioro Mamry powinno być nadal tym jeziorem naturalnym, bo jeśli pływamy na jezioro Mamry, widzimy, że te brzegi dalej są zarośnięte, są lasy, tak? No już jezioro Święcajty, tak, wpływamy na jezioro Święcajty, no to tu musimy mieć świadomość, że to jezioro będzie takim jeziorem. Zresztą ono od zawsze było, tak? Czy wioska Ogonki, czy Kal, czy Kolonia Rybacka, wszystko leży nad jeziorem, tak? Te zabudowania powstają nad jeziorem i tutaj brutalnie mówiąc, te jezioro będzie poświęcone na infrastrukturę turystyczną, tak? Jednakże Mamry powinniśmy chronić jak najbardziej, żeby no, to było dalej naturalne jezioro.
1: To jeszcze zapytam o sprawę z pana podwórka. Co tutaj się dzieje takiego, że to już tak naprawdę jest ten moment, kiedy należy się zatroszczyć o to konkretne miejsce?
5: To są te inwestorzy, którzy chcą dzielić duże działki na coraz mniejsze działki, tak? Aby pomnożyć zyski, tak? Obchodzenie prawa dotyczące właśnie budowania małych siedlisk wiejskich, dotyczące, no to jest ten największy problem, tak, tutaj w tym momencie, że być może miejscowe plany zabraniają takich inwestycji, ale tu jest próba już obchodzenia prawa.
1: I teraz zatrzymajmy się, bo mamy przecież XXI wiek, sztuczną inteligencję, automatyczne laboratoria pływające i technologie, które potrafią w czasie rzeczywistym sprawdzać jakość wody w jeziorze. A jednak natura wciąż przegrywa z prozą życia i prywatnym kawałkiem brzegu. Naprawdę nie da się pogodzić człowieka z przyrodą? Okazuje się, że są rozwiązania. Jednym z nich jest na przykład projekt WaterSense, czyli inteligentny monitoring jakości wód śródlądowych. Więcej na ten temat Jan Budny.
6: Najsłabszym punktem jednak w tej chwili to jest monitoring. W ten sposób powstało takie przedsięwzięcie, które zostało nazwane WaterSense i ta firma, w zasadzie

0: i w tej chwili są w trakcie, można powiedzieć, takiego dopracowywania urządzenie, które po prostu wygląda jak taka bojka, która sobie może pływać po jeziorze, po rzece, po każdym zbiorniku wodnym. I ta bojka ma w sobie cały zespół urządzeń, które przygotowane do tego, żeby w czasie rzeczywistym dzień i noc wykonywać badania wody. I te badania, które oni wykonują, de facto są badaniami porównywalnymi i mają wartość absolutnie porównywalną z tymi badaniami, które wykonywane są przez sanepid. Przy czym, praktycznie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem, 24 godziny na dobę stworzyli system inteligentny, odczytujący, następnie przekazujący do sieci i w ten sposób tak naprawdę doprowadzili do sytuacji, w której możemy śledzić i monitorować jakość wody praktycznie non-stop w czasie rzeczywistym. Więc to jest dopiero, wydaje mi się, taka idea i im się wydawało, że to jest dopiero idea, którą w praktyce uda się osiągnąć, to jest dopiero źródło rozwiązania, które spowoduje, że będziemy wiedzieli na bieżąco, gdzie są jakieś problemy, jak z dnia na dzień de facto, z tygodnia na tydzień w poszczególnych miejscach zmieniają się te warunki, gdzie się polepszają, gdzie się pogarszają i w ten sposób de facto możemy zacząć na to wpływać i reagować w stosownym czasie i w stosowny sposób. Co te boje badają, czyli temperaturę, głębokość, przewodność, pH, tlen rozpuszczony, redox, zasolenie. No, jest tego naprawdę bardzo dużo. Trzeba powiedzieć, jakie są słabe punkty tego rozwiązania. Nie są badane bakterie, na przykład coli, legionelli. A dlaczego? Dlatego, że jest to również problem dla sanepidu, bo żeby to zbadać, to tak naprawdę sanepid namnaża te bakterie. Oni są w trakcie pracy nad tym, ale na dzień dzisiejszy to jest pewien słaby punkt. Wszystkie pozostałe parametry, które są na bieżąco badane przez sanepid, również są efektem jakby pracy tego urządzenia. Oczywiście do tego wszystkiego w tej chwili już oni zaczęli angażować sztuczną inteligencję, ponieważ im więcej będzie zainstalowanych tego typu boi, tego typu urządzeń, tym powstaje możliwość, żeby to monitorowanie, można powiedzieć, globalizować. Bardzo Państwu dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.
1: A Wy jak uważacie, czy sztuczna inteligencja pomoże ocalić nam Mazurskie Jeziora? W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Z jednej strony pasmo sukcesów, nieposzlakowana opinia solidnego sportowego klubu i poważny sponsor. Z drugiej rosnące koszty utrzymania, problem z lokalnymi władzami i zmiany, które nie zawsze służą wszystkim. Giżycka Grupa Regatowa na początku sezonu żeglarskiego. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
2: Na luzie, ale serio.
1: W tym wydaniu będzie o tym, co czeka zawodników, jakie imprezy zawitają do miasta i dokąd młodzi żeglarze pojadą zdobywać kolejne medale. Więcej o tym Wasz i mój gość.
3: Na antenie Meloradia pani Alicja Klimaszewska, prezeska Giżyckiej Grupy Regatowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: No już wspaniale można powiedzieć, że rozpoczął się sezon dla żeglarzy, prawda? Przynajmniej pogodowo.
4: No tak, oczywiście. Już tak w pełnym gazie jesteśmy. Zawsze od weekendu majowego, a nawet trochę wcześniej, bo dzieciaki z Grupy B były w Charzykowie w pierwszej połowie kwietnia, nawet zaraz po świętach wielkanocnych. Także my już jesteśmy naprawdę w takim pędzie sportowym.
3: Mhm. Czy ta właśnie pogoda taka sprzyjająca, to nie tylko słońce, ale też można powiedzieć pomyślne wiatry, to co się dzieje na wodzie sprzyja właśnie pływaniu młodych żeglarzy?
4: Na pewno tak. Przede wszystkim dla żeglowania potrzebny jest wiatr. Chociaż ostatni weekend był różny z wiatrem i tam, gdzie byli nasi zawodnicy, to troszeczkę czasu spędzili na oczekiwaniu na sprzyjające warunki wiatrowe, ale generalnie my jesteśmy przyzwyczajeni u żeglarstwa uczy cierpliwości, także to też nie jest jakiś problem.
3: To co przed Wami wyjazdowo? Czy może tutaj będziemy w Giżycku gościć innych żeglarzy?
4: I tak, bo oczywiście mamy w planie organizację imprez regatowych, jak Giżycko bez regat, to jest niemożliwe. Więc w połowie czerwca mamy Puchar Trzech Ryb. Taki tradycyjny, chyba impreza regatowa z największą historią. W klasie Optymist spodziewamy

0: Już, nie wiem, ponad 200 zawodników, tych najmłodszych właśnie, przyjeżdżają na całej Polski. Są to też eliminacje do Mistrzostw Polski w grupie B, to jest do 13 roku życia, także to będą małe dzieci. No i potem w sierpniu chcemy zrobić Puchar Mazur, ale to będzie już mniejsza impreza, taka bardziej niszowa, bo nie będą to Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski są w tej chwili wędrujące po kraju. Troszeczkę się to zmieniło i kończymy sezon przede wszystkim finałem Pucharu Lasera. To jest drugi weekend października, więc będzie takie trochę niedźwiedzie mięso na pewno, już będzie zimno, ale my tę imprezę bardzo lubimy, chyba przez tą taką rozpiętość wiekową uczestników, bo tam są dzieci, które zeszły z Optymista, mają lat na przykład 12, ale też mastersi, którzy mają lat 60. No w mniejszości, bo rzeczywiście tych mastersów jest mniej, zwłaszcza grandmastersów, ale to jest impreza, którą bardzo lubimy i czekamy na nią cały sezon.
1: A coś wyjazdowego z takich największych rzeczy w tym sezonie, co Was czeka?
0: No przede wszystkim czekają nas eliminacje do głównych imprez, do Mistrzostw Polski, ale i do Mistrzostw Europy i Świata. Tutaj celujemy w klasie Optymist, 29erze. Nasza załoga będzie też walczyła, znaczy nasza załoga w połowie, bo to jest załoga z dwóch zawodników z dwóch różnych klubów. Olek Szczepara, Sternik jest, reprezentuje igrzyską grupę regatową. Tutaj to jest takie skomplikowane w tych klasach dwuosobowych, żeby dobrze sparować załogę. Oni też będą walczyli na pewno o udział w Mistrzostwach Świata i Europy.
1: A jak oni się w ogóle dobierają w tym tyglu, że tak powiem, ogólnopolskim, że ten z tym to na pewno będzie dobre?
0: Znaczenie największe na pewno ma zdanie trenera, tak, który zna zawodników, wie jak ich dopasować, bo tu też nie chodzi tylko o charakter, bo trzeba się dogadać, tam musi być chemia między zawodnikami w załodze, ale też takie warunki fizyczne, tak, waga, wzrost i tak dalej, to wszystko
2: muszą
0: ma...
2: być
0: tak, no niekoniecznie, jeżeli jest jeden większy, drugi jest, musi być trochę mniejszy, tak? Także to niekoniecznie. Bywa to naprawdę bardzo, bardzo różnie, ale...
1: To są takie szachy po prostu.
0: Trochę tak, ale nawet najbardziej idealne warunki fizyczne nie pomogą, jeżeli nie ma właśnie tego porozumienia między zawodnikami, że oni się powinni rozumieć po prostu spojrzeniem bez słów. Dokładnie tak.
1: To jest w ogóle fascynujące, w jaki sposób takich młodych ludzi, bo to jest nie tylko właśnie nauka tego sportu i tego wytrenowania, ale też w ogóle takich zachowań, prawda, tej współpracy, umiejętność pracy w grupie, w zespole.
0: Oczywiście, że tak. To żeglarstwo w ogóle, mimo że to jest sport, jak ja mówię zawsze, dla indywidualistów, ale to siłą rzeczy uczy ogromnej współpracy, bo oni podróżują, spędzają mnóstwo czasu razem z trenerem, dużo ze sobą rozmawiają, muszą razem spakować sprzęt, rozpakować, mają razem rozgrzewki, także to współpracy uczy bardzo i uczy też odpowiedzialności za innych członków ekipy.
1: Właśnie, jak mówią klasyk, nie ma nic gorszego niż banda indywidualistów.
0: To prawda.
1: Czyli orka na
0: tak, ubożę. Tak, oczywiście orka jest ogromna, ale też to są te dzieci w klasie Optymist, to jest tak wdzięczny materiał i tak fantastyczne dzieciaki i obserwowanie ich jak z takich niesfornych, naprawdę ja bardzo lubię takie niesforne dzieci, które mają przeróżne pomysły dzikie, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i trener też nie jest ich w stanie przewidzieć, chociaż jak już pozna trochę lepiej, to czasami przechytrzy. Jak właśnie z takich niesfornych dzieci wyrastają odpowiedzialni, fajni, naprawdę ludzie.
1: Ale jakie w ogóle potencjały kreatywności trzeba uruchomić, żeby przewidzieć ruchy takiego właśnie dziecka, prawda?
0: No, to prawda, ale to lata doświadczeń, też no nie każdy nadaje się do pracy z dziećmi, tak? Ale mamy świetną kadrę trenerską, naprawdę od tych najmłodszych dzieci po starszych, to też bardzo często byli ludzie, którzy sami żeglowali.
1: Wsparcie przede wszystkim pewnie też rodziców, no ale finansowe, jak to wygląda w tym roku? Są sponsorzy, jest wsparcie miasta?
0: No to mamy problem ogromny w tym roku. Jeszcze takiego nie mieliśmy. Na szczęście mamy sponsora tytularnego, Energa z grupy Orlen jest naszym sponsorem i tu liczymy, możemy zawsze na nich liczyć. Mamy podpisaną umowę do końca roku, zobaczymy co będzie w latach następnych. Wiem, że podoba im się to, co my robimy. Natomiast jest też klub PRO z Ministerstwa Sportu. No ale jeśli chodzi o miasto, to po raz pierwszy nie otrzymaliśmy granta. Dostaliśmy gdzieś jakieś 45% dofinansowania tego, które bywały w latach poprzednich. Otrzymaliśmy tylko dotację celową, która jest przeznaczona na wynagrodzenia trenerów, których zresztą przejęliśmy z Musiru. To nie jest tak, że myśmy sobie to wymyślili pewnego razu. I na opłaty, które uiszczamy właśnie do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2000 zł miesięcznie za możliwość bycia tutaj w Miejskiej Bazie Sportów Wodnych. Natomiast nie dostaliśmy ani złotówki na paliwo do transportu dzieci i sprzętu, na paliwo do pontonów na przykład, przecież treningi wymagają paliwa.
1: A paliwo droższe i od moprowców, wiem, w ogóle tak. Mnie to strasznie zdziwiło, że to takie na wodę paliwo to jest, znaczy na wodę, w sensie, żeby po wodzie można pływać i tutaj zatankować, jest o złotówkę droższe.
0: Tak, no tak.
1: Ale tak jest drogie.
0: To oczywiście, no. Że tak jest, to jest, bo około 100 tysięcy wydajemy rocznie na paliwo. Nie mamy też złotówki na naprawy sprzętu, który się przecież psuje, to są silniki, to są auta, które ciągle wymagają napraw, one ciągają ciężkie przyczepy, więc ciągle coś się z nimi dzieje, przyczepy. Na dofinansowanie pobytów zawodników i trenerów na wyjazdach. Tutaj no, stanęliśmy naprawdę trochę pod ścianą. Szukamy różnych rozwiązań, rozmawiamy z rodzicami. Oczywiście większe obciążenie będzie rodziców, bo tu siłą rzeczy nie ma innego wyjścia. Z części działań będziemy musieli zrezygnować, bo nie da się wszystkiego zrobić. To już o tym wiemy, już trenerzy swoje łączki musieli przepatrzyć i to, z czego dało się zrezygnować, to i zawsze.
1: Z czego na przykład trzeba zrezygnować?
0: No, z wyjazdu, na przykład jakiegoś wyjazdu, okay. Tak? Który jest na przykład drogi, bo to jest różnie, tak? Mamy też swoje miejscówki na tych wyjazdach od wielu lat i zawsze szukamy oczywiście tanich noclegów. Naprawdę to nie o to chodzi, żeby mieszkać w jakichś luksusowych warunkach, ale żeby było największe znaczenie ma dla nas odległość i bezpieczeństwo, tak? Żeby było dość blisko portu, no i żeby było bezpiecznie, tak? Żeby przede wszystkim nie było jakiegoś złodziejstwa, bo to, co dzieci mają ze sobą, czy nawet stroje, pianki, kamizelki i tak dalej, to wszystko jest kosztowne, więc żebyśmy susząc po prostu tego, to nam nie zginęło, tak? I to jest takim głównym priorytetem. Mamy trochę, też zbieramy przez 1,5% podatku, tak, ale te pieniądze dopiero wpłyną gdzieś tam w listopadzie, więc to już będzie po sezonie. Mamy jakieś pomysły, tak, tylko no, ta współpraca nie układa się najlepiej i nie wiem, co nam się uda zrealizować, co się nie uda. Przykro jest nam bardzo, bo generalnie jesteśmy dużym klubem, jedynym szkolącym dzieci i młodzież w naszym mieście, w żeglarskiej stolicy Polski. Jesteśmy szanowani wszędzie, w Ministerstwie Sportu, w Polskim Związku Żeglarskim, w Federacji Sportu, w powiecie, w Urzędzie Marszałkowskim, Wojewódzkim. Mamy tylko problem z własnymi lokalnymi władzami miasta.
1: Czy to jest jakby jednostronna wola, czy można coś zrobić po obu stronach, jakieś ustępstwa? No tutaj widzę mniejsze koszty na przykład, no to rezygnacja z jakichś wyjazdów. Rodzice muszą bardziej, jakby więcej rąk musi pójść na ten pokład.
0: No staramy się, umawiamy się na spotkania, staramy się rozmawiać, ale to, no jeżeli nie ma chęci z drugiej strony, no to niepewne rzeczy nie przeskoczymy, tak? To tego się nie da zmienić. Tylko z jednej strony, tak? I no jest nam przykro, no, przykro jest nam działaczom, rodzicom. W klubie zatrudnieni są tylko i wyłącznie trenerzy. Taką trzymamy zasadę. Jeżeli działacze zaczną pobierać jakieś wynagrodzenie, to już będzie początek końca Giżyckiej Grupy Regatowej. Mam nadzieję, że nigdy tak nie nastąpi.
1: A sukcesy są, bo sukcesy żeglarskie to, co pokazał nawet ubiegły sezon, ale już początek roku, już właściwie śledząc wasz profil Giżyckiej Grupy Regatowej, co chwilę tam jest jakiś sukces. Co chwilę coś się dzieje.
0: Tak, sukcesów jest dużo. Mamy bardzo odmłodzoną grupę A, tych zawodowców w klasie optymist, bo tam jest trzech na przykład 12-latków. To chyba nie wiem, czy tak w Polsce gdzieś jeszcze jest. I to są dzieciaki, które już teraz na Pucharze Zatoki Puckiej w weekend majowy pokazały, że świetnie sobie radzą i to jest ogromny potencjał w nich drzemiący. Ale mamy też zawodników, którzy właśnie zeszli z klasy optymist. To jest Antonina Dziekańska i Miłosz Ciechanowicz, którzy żeglują w klasie 420, w dwóch różnych załogach oczywiście, ale no, żeglują fantastycznie. Zresztą no, oni mają też potężne doświadczenie i potężne umiejętności wyniesione właśnie z tej klasy optymistów, które żeglowali przez wiele lat. I oni też będą z pewnością walczyli w eliminacjach o Mistrzostwa Świata i Europy. Jestem przekonana, że z powodzeniem. No, maluchy nam też rosną i to jest super. Mamy medale Mistrzostw Polski. Jak będzie w tym roku, to nie wiem. Bardzo się staramy, żeby to się nie odbiło na zawodnikach. Tak? Taka sytuacja, bo
1: tak, czują.
0: Oczywiście, że dzieci w to absolutnie nie angażujemy, ale starszy się nie oszuka. Starszych dzieci się nie oszuka i one
1: zadają pytania.
0: Tak, zadają pytania i też wiedzą, że coś się dzieje, tak, że tu się ciągle spotykamy, że coś szukamy jakichś rozwiązań. Mamy też takie fajne grono ludzi, którzy nas po prostu też wspierają, tak? To nie są jakieś duże pieniądze, ale nas wspierają i to jest też takie piękne, że ktoś to docenia i widzi.
1: Dwie rzeczy też z ostatniego czasu, to ta słynna kanapa tutaj, między kanapą a horyzontem chyba, tak?
0: Tak.
1: Jak idzie ten pomysł? Bo ja już przyznam szczerze, że śledziłam, to fajnie to wygląda.
0: Tak, to był taki pomysł, który chodził nam od iluś lat. Chcieliśmy też pokazać bazę trochę innemu środowisku, także to nie, oczywiście zapraszamy żeglarzy, bo robimy to w ramach naszych działań statutowych, jako takie działania integracyjne. Oczywiście te spotkania są nieodpłatne. Pieczemy jakieś ciasto zawsze, mamy kawkę, herbatę i zapraszamy naprawdę, naprawdę wszystkich. I robimy też z tych spotkań podcasty, bo to też jest świetny pomysł. Ktoś nam podpowiedział, żeby tak robić, żeby nam to nie uciekało. Po prostu nie chcemy robić relacji online, bo wtedy w ogóle ludzie będą woleli oglądać to w telefonie na przykład, czy słuchać, ale nie przyjść. Ale jest zapis i zaczęliśmy przejść od pana Jarka Maculewicza, takie pierwsze koty za płoty, fantastyczne spotkanie ze zdjęciami i świetny podcast z tego, że mamy kupę pomysłów. Teraz następne spotkanie odbędzie się 24 maja i naszym gościem będzie Jurek Kołakowski, zwany Kołkiem.
1: Kapitan Kołek.
0: Kapitan Kołek, dokładnie. Szanta
1: super
0: jest,
1: przydomek.
0: Tak, tak, Szanta przez Jerzego Poremskiego została o nim napisana, ale to spotkanie chcemy zrobić takie bardziej rodzinne i zaprosić właśnie rodziny z dziećmi, bo jesteśmy przekonani, że on jest właśnie takim fajnym gawędziarzem, żeby...
1: No głos ma niesamowity.
0: Tak, żeby poopowiadać trochę, bo te nasze dzieci są wychowane na sporcie, natomiast pytać się na przykład, co to jest kilwater, myślę, żeby chyba nie wiedziały. A to kiedyś ujawniło spotkanie z Mikołajem, jak Mikołaj zaczął pytać na Mikołaja.
1: To chodzi o ten ślad na wodzie?
0: Tak. I na pewno w sezonie może samym nie będziemy robić tych spotkań, bo tam już czas nas goni i też chodzi o to, żeby byli chętni do posłuchania, ale jesienią z pewnością wrócimy do nich, mamy parę pomysłów. Chcemy też sięgnąć po bojerowców, żeby troszeczkę opowiadali o takim żeglowaniu i lataniu po lodzie. Ciekawych osób, generalnie takim łącznikiem w tych spotkaniach to jest to, że albo ktoś pochodzi stąd, Giżycka czy okolic, albo tym łącznikiem jest po prostu woda. I to są takie dwa kryteria, które chcemy, ale może będziemy jeszcze to rozszerzać, zobaczymy, co nam los przyniesie.
1: Generalnie między kanapą a horyzontem dzieje się po prostu dużo.
0: Bardzo dużo.
1: Szczegóły spotkania z kapitanem Kołakowskim możecie śledzić między innymi na facebookowym profilu Energa Giżyckiej Grupy Regatowej. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: Halo Radia Giżycko.
1: Płacić czy nie płacić? Jak co roku z początkiem maja wielu kierowców w Giżycku znów staje przed tym samym pytaniem. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Co słychać w Giżu?
1: A wraz z pytaniem o płatne parkingi wracają kolejki, nerwy i historie opowiadane pod biurem strefy płatnego parkowania. O mandatach, o stresie i w ogóle o codziennym szukaniu wolnego miejsca. Sama takie historie słyszałam. Na przykład w kolejce przede mną stała pani, która mówiła, że posiada dwa samochody. Pewnego dnia poszła do sklepu zmierzyć sobie jakąś sukienkę. W trakcie mierzenia tej sukienki przypomniało jej się, że przyjechała akurat autem, które nie miało abonamentu parkingowego. Tak wyszła z impetem z przymierzalni, na co pani ekspedientka powiedziała: spokojnie, po 16 nie sprawdzają. Nie wiem, ile prawdy jest w tym, że po 16 nie sprawdzają, ale słyszałam też inną historię pana, który dosłownie pobiegł po kurczaka na obiad. Jak możecie się domyślić, cała akcja trwała chwilę. Mimo to zdążył już dostać mandat. No ale już wróćmy do tego, co mamy. Mieszkańcy zwracają uwagę nie tylko na obce auta zajmujące osiedlowe parkingi, ale też na brak wyraźnej informacji o godzinach otwarcia biura. No i dla was taka króciutka relacja z miejsca.
2: Bramy zastawiają, no.
1: Pani tutaj gdzieś w centrum, jeśli mogę zapytać, czy...
2: No tutaj.
1: A, czyli jak to wygląda?
2: Kombinują, no cały czas.
1: Zdarza się, że wraca domownik z pracy i nie ma gdzie
2: nie ma miejsca,
1: postawić.
2: Nie ma.
3: No pewnie, że kombinują. No tu w ogóle dziwna sprawa jest, bo tych godzin otwarcia tego biura no, coś nie widać. Człowiek się dopiero dowiaduje, kiedy to biuro jest otwarte, jak się roleta podniesie, no to słabo.
1: No ale może pan sprawdzić w internecie.
3: No ja sobie sprawdzę, ale jak ktoś starszy...
4: Trochę się robi problemowe.
5: Nie trzeba płacić, bo już ona ma kartę.
1: Warto wiedzieć, że posiadacze giżyckiej karty mieszkańca od tego roku mogą korzystać z pierwszej godziny parkowania za darmo. Aby aktywować tę ulgę, trzeba zgłosić się do biura strefy, najlepiej z kartą mieszkańca i dowodem rejestracyjnym pojazdu. Oczywiście zarejestrowanym na tę samą osobę, która posiada giżycką kartę mieszkańca, bo tutaj też mogą zacząć się schody. Jedna osoba, jeden samochód i jedna karta mieszkańca. Pracownicy strefy apelują o uważność, bo w Giżycku mamy płatne parkingi, które do miasta nie należą. I tam pilnujcie się, bierzcie bileciki. Część spraw można załatwić online, ale szczegóły znajdziecie na gizycko.pl. Niemal równolegle wraca temat opóźniającej się budowy żłobka. Obiekt miał być gotowy, uwaga, jeszcze w maju tego roku. Za opóźnieniami stoją konkretne powody. O tym Adam Baran, naczelnik Wydziału Inwestycji z Giżyckiego Ratusza.
6: Żłobek idzie jak po grudzie, ale jak gdyby światełko w tunelu jest i gwiazdka nad nami świeci, bo rozmawiałem z wykonawcą, z którym podpisujemy teraz aneks, bo tak się już stało, że umowa 28 kwietnia nam wygasła. Tam mieliśmy trochę zawirowań. Trochę i opatrzność nad nami działa, bo grubsze roboty na obwodnicy już tam się zadziały. Teraz tam jeszcze w pobliżu lokalizacji żłobka drogowcy będą robić wymianę gruntu i my jako inwestor z wykonawcą też będziemy pod żłobek robić wymianę gruntu. Ja wspomnę tylko, że mam nadzieję, że tutaj dla mieszkańców będzie to taki szok, bo żłobek będzie realizowany w ten sposób, że posadowienie będzie tutaj wykonane na miejscu, jak już tam będą fundamenty wykonane łącznie z instalacjami, to przyjadą segmenty wykonane w fabryce i tutaj je tylko złożymy
1: urośnie
6: i będziemy
1: z
6: i urośnie z dnia na dzień. Można tak powiedzieć, że urośnie z dnia na dzień. Wszystko na to wskazuje, że powinniśmy zaraz ruszyć i te nasze kluczowe inwestycje no przez tą wydłużoną, przesuniętą wiosnę, no teraz już się zaczną uruchamiać, no bo zima niestety przyblokowała nas wszystkich w tym roku wyjątkowo długo.
1: No właśnie, najwięcej podobno jest pracy z tym, czego nie widać, czyli to, co pod ziemią.
6: Oczywiście, no wiadomo, że inwestycje to też i dokumentacja, infrastruktura. W tej chwili wykonywane są roboty projektowe, dokumentacyjne dotyczące przyłącza, bo przecież trzeba tam ten żłobek będzie zasilić, trzeba będzie wymienić grunt, negocjujemy szerszy zjazd z Generalną Dyrekcją. To wszystko już się dzieje. W tym czasie już będzie rozpoczynać się produkcja, tak jak wspomniałem, tych elementów. No i liczyć tylko jak pierwszą łopatę wbijemy i to będzie już tam widoczne, bo sama wycinka drzew jeszcze o niczym nie świadczy. Także jak urosną już fundamenty, to już będzie nieodwracalnie zmierzać do realizacji obiektu w całości.
0: Blisko ludzi.
2: Wstajemy rano, bierzemy rower i śmigamy do szkoły. Rowerem jadę 30 minut, a tak to autem 15. Ale zawsze to jest taka trasa i fajnie jest.
7: Przede wszystkim dlatego, że mamy rano świeży umysł od świeżego powietrza. No mamy też lepszą kondycję.
1: Giżyczanie biorą udział w ogólnopolskiej akcji Rowerowy Maj. inicjatywa Nad Niegocinem nabiera tempa. Dzieci pokazują, że codzienna droga do szkoły, do przedszkola może być nie tylko aktywna, ale też pełna radości. Obecnie w akcji bierze udział ponad 1120 uczestników. Wynik rośnie każdego dnia dzięki zaangażowaniu właśnie dzieci, rodziców, nauczycieli i w ogóle tych całych społeczności i szkolnych, i przedszkolnych.
8: Jedziemy!
1: Jeździcie trochę rowerami chyba, co?
9: No tak, wakacje to tyle, żeśmy przejechali.
1: Metrów. Po 60 km?
10: Na dzień. Można się dużo nauczyć, przepisy powtórzyć, potrenować koordynację.
11: Każdy powinien umieć poruszanie się po drogach, na których jest coraz gęściej. To będą przyszli kierowcy samochodów coraz szybszych, więc niech od najmłodszych lat już trenują.
12: Rozwija samodzielność.
1: Poznaliśmy też dotychczasowy ranking wyników. Pierwsze miejsce zajmuje przedszkole numer 4. Tam codziennie do swoich obowiązków dojeżdża ponad połowa przedszkolaków. Wśród podstawówek prym wiedzie Giżycka Trójka. Pieczątki za dojazd do pracy zbiera m.in. burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. I jeszcze jak pani nie była burmistrzem, to ja pamiętam, że pani dosyć często tym rowerem się poruszała. Teraz może nie widzę, ale nadal pani jeździ pewnie.
13: Tak, oczywiście, że jeżdżę i z wielką taką zadowoleniem i entuzjazmem przyjęłam pomysł, bo do swego czasu przyszli do mnie dwaj młodzi ludzie, uczniowie, nastolatkowie, może nawet mniej niż nastolatkowie, którzy powiedzieli o takiej akcji, która dzieje się w Warszawie. Oni są z nami Giżyczanina, ale akurat uczą się w Warszawie. No i ten rowerowy maj. Zaczęliśmy jakby szukać, co to jest ten rowerowy maj. Okazało się, że to ogólnopolska kampania, która ma tam określone swoje ramy. Żeby do niej przystąpić, no to trzeba było podjąć uchwałę Rady Miejskiej, trzeba podpisać porozumienie. No i ale ostatecznie bardzo się cieszę, że zainaugurowaliśmy. Wczoraj była inauguracja rowerowego maja tutaj na Placu Piłsudskiego wspólnie z reprezentacjami wszystkich 7 placówek, bo 7 placówek, czyli wszystkie nasze szkoły podstawowe biorą udział, plus 2 przedszkola, jedno miejskie, jedno niepubliczne, czyli prawie 1500 dzieciaków. 1500 dzieciaków będzie brało udział w tej akcji poprzez dojeżdżanie do szkoły, tak? I oczywiście pewnie po szkole, mam nadzieję, że też będą jak najczęściej...
1: No już jak wsiądzie na rower, to nie chce tak szybko zejść. Taki czterolatek na przykład.
13: Dokładnie, tak. Więc to jest ważne. Mamy partnerów, którzy dbają o bezpieczeństwo, to wspólnie z naszą policją i strażą miejską na czele.

0: Ale tak, mamy sponsorów naszych nagród, więc się też bardzo cieszymy, bo dzieci zbierają naklejki. Ja pokażę, bo tu pani redaktor siedzi przede mną. Ja też dostałam książeczkę.
1: A też pani zbiera do pracy.
0: I też zbieram. Dzisiaj dostałam drugą naklejkę, bo drugi dzień dojeżdżam do pracy rowerem. Chociaż ja dosyć blisko mieszkam tutaj urzędu, więc dla mnie pieszo to też jest bardzo bliziutko, 5 minut drogi. No ale już włączam się w tą akcję, bo jak najbardziej uważam, że rowerowe dojazdy, chociaż ja wolę dłuższe wycieczki.
1: Tak, ale zakusy są już, jak pani z tego, z tej pracy wyjdzie, to zakusy są, żeby jednak jakąś rundkę zrobić.
0: Oczywiście, a wczoraj wspólnie z moim zastępcą Mirosławem Kastnerem zrobiliśmy już rundkę po mieście, tak, i sobie też powiedzieliśmy, że od czasu do czasu będziemy nie tylko obchód robić, objazd samochodem, ale właśnie objazd rowerem, bo też na co zupełnie innego tak się zwraca uwagę, chociażby no niestety, no mamy tu dużo uwag do zaprojektowania tych ścieżek rowerowych, no my nie braliśmy udziału w ich projektowaniu, bo są one wcześniejsze i pewnie z wymagami no, tych wszystkich jakby komunikacyjnych obostrzeń, ale no, dla użytkowników nie zawsze łatwo poruszać się po mieście. Będziemy się starali to jak najbardziej, jeszcze bardziej zwracać uwagę, gdzie jakiekolwiek udogodnienie może być, czy jeszcze jakieś obniżenie właśnie chociażby tego zjazdu, tak, na przykład właśnie, żeby wjechać, żeby nie było tych hopków, żeby nie było krawężników wysokich. Tak, na to można takimi drobiazgami zwrócić uwagę. Chcemy też zamontować takie przy sygnalizacji świetnej też takie zatrzymacze, nie wiem jak to jest takie określenie, żeby zatrzymać się i żeby można było stanąć tak ten rower, tak, przed przejściem, tak, żeby zablokować, tak, ponieważ no jak się staje przed przejściem, gdzie trzeba włączyć sygnalizację, no to będzie łatwiej, żeby nie schodzić po prostu z tego roweru, chociaż ja zazwyczaj jednak wolę przejść, tak, niż przejechać.
1: Dobra praktyka, bo nie wszędzie można przejeżdżać w końcu.
0: Nie wszędzie można, tak, ale też...
1: Boleśnie się o tym przekonałam, niestety.
0: No właśnie, bezpieczeństwo, szanowni państwo, przede wszystkim, ale też w maju uważajcie, ponieważ no rzeczywiście jest dużo dzieciaków na drogach, dzieci, no też wiadomo, tak, gdzieś mogą się zapatrzeć, tak, więc zwróćmy uwagę, przed każdym przejściem dla pieszych zwolnijmy, czy ktoś jedzie, czy nie jedzie, bo może jednak za zakrętu szybko wyjechać, tak, czy na rolce, na rolkach, czy na właśnie hulajnodze, czy na rowerze.
1: Ta akcja jest takim doskonałym pretekstem do tego, żeby właśnie przesiadać się z tych samochodów na rowery, o ile to możliwe, pogoda pozwala, więc jak najbardziej róbmy to.
0: Tak, jak najbardziej róbmy, a zresztą ta majówka, tak, w której no, wiemy, że wyszła doskonale, ponieważ było bardzo dużo wydarzeń w różnych częściach miasta i ja to nawet sąsiedni samorządowcy dzwonią, mówią, no miałaś pani burmistrz najlepszą majówkę chyba w regionie, bo rzeczywiście dużo się działo, ale też obserwowałam, tak, bo ja głównie pieszo...
1: A to zazdrośnicy, no.
0: Ale ja też obserwowałam, bo głównie jakby pieszo się przemieszczałam, ale tam gdzieś dalej to trzeba było się przemieścić samochodem i rzeczywiście chyba mieszkańcy i turyści wybrali te dojścia piesze, bo sporo wbrew pozorom miejsc parkingowych było wolnych, tak, czyli były miejsca, gdzie rzeczywiście jeśli ktoś ma trudności z poruszaniem się, mógł sobie dojechać, mógł swobodnie stanąć, a większość wybrała te poruszanie się takie, bo jesteśmy jednak tym miastem 15-minutowym, gdzie jeśli ktoś tylko jest sprawny fizycznie, to może dojść tak spacerkiem w 15 minut do tych najważniejszych atrakcji i punktów. I do tego oczywiście zachęcam, żeby poruszać się jak najwięcej, liczyć kroki, jeśli ktoś liczy, a jak nie liczy, to tylko dla przyjemności spacerować po naszym mieście. I oczywiście jestem otwarta na wszelkie państwa uwagi, zgłaszajcie mi. Teraz wiadomo, wiosna, dostawiamy ławeczki, dostawiamy kosze na śmieci, robimy fontanny, już wiecie, że państwo, że działa lemora słynna, czyli panna Żabko. Wkrótce będzie wreszcie po wielu latach czynna też, bo przystępujemy do naprawy fontanna z trzema rybkami przy poczcie. Super. O to bardzo, bardzo zabiegam.
1: To tak, są takie... tak własnym sumptem, to nie będzie jakiś taki generalny remont za miliony, tylko bardziej taka prosta renowacja sumptem Miejskiego Zakładu Komunalnego. Tak,
0: tak. Kwota, już ja nie pamiętam jaka, ale chyba 70 czy 80 tysięcy była już ileś lat temu w budżecie miasta i ona ciągle była znoszona jeszcze za poprzedniego samorządu, no bo jednak duży to był koszt jednej fontanny, a my w tych pieniądzach zrobimy 3 fontanny i jeszcze pewnie trochę małej infrastruktury, bo to jest też ważne, więc jeśli państwo macie tego typu uwagi, to zgłaszajcie tu do naszego urzędu. Chętnie takie drobne rzeczy będziemy wykonywać. Teraz zadbamy o zieleń, no niestety zima była bardzo długa, jeszcze były długo przymrozki. Nie wygląda tak, jak powinno, ale to już warunki pogodowe trochę nas wstrzymywały przed też takim ukwieceniem naszego miasta.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: A na koniec krótkie przypomnienie, trwa największy w województwie kolarski wyścig.
1: impreza

0: gości w najbardziej malowniczych zakątkach województwa. Jak nie trudno się domyślić, oczywiście zawita do Giżycka, ale dopiero 27 września. I to właśnie tutaj odbędzie się finał, zwany dumnie bitwą o twierdzę Bojen. O szczegółach organizator Arkadiusz Cała.
1: Trasa w Giżycku to bardzo charakterystyczna runda, taka rodem z wyścigów cross country. No runda o długości 10 km i o sumie przewyższeń w okolicach 150 metrów charakteryzuje się tym, że jest poprowadzona w 80% po ścieżkach typu single track, także mamy cały czas wąską ścieżkę, wijącą się góra, dół, lewo, prawo, po różnych zboczach, po takich lejach, po niewybuchach powojennych, także jest bardzo klimatycznie, malowniczo, no i przede wszystkim bardzo trudna, techniczna, taka interwałowa trasa. Giżycko dołączyło do projektu Mazur MTB w 2017 roku, no trasę z każdym rokiem delikatnie modyfikujemy, po to, by jeszcze bardziej wyciągnąć walory terenowe, po to, by jeszcze bardziej zaciekawić, zachwycić wszystkich uczestników. Praktycznie wszędzie tereny na Mazurach, my wybieramy te miejscowości, gdzie te tereny są po prostu atrakcyjne do jazdy na rowerze górskim, gdzie te tereny dostarczają emocji wszystkim tym, którzy przemieszczają te szlaki, więc tak naprawdę w każda nasza miejscowość, to mogę tak samo opowiadać i opisywać, że jest to fantastyczne miejsce, że jest urokliwie, że jest malowniczo, że jest trudne, że wymagają od uczestników wprawy.
0: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Nie ma nic bardziej zmiennego od pogody i wie o tym każdy, kto choć raz wybrał się na żagle. Jest jednak sposób, by przewidywać ją lepiej i wcale nie mówię tutaj o szklanej kuli. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
2: Mokry temat.
0: W tym sezonie bezpieczeństwo żeglugi na Wielkich Jeziorach Mazurskich mają wspierać nowe technologie. Chodzi o 6 stacji pogodowych, które uruchomiło Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jak możecie się domyślić, dzięki tym stacjom żeglarze i turyści sprawdzą m.in. aktualną pogodę, kierunek wiatru, temperaturę wody i prognozy na najbliższe godziny. Nowe rozwiązanie ma nie tylko ułatwić planowanie wypoczynku, ale przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo na wodzie. Szczególnie podczas tych najbardziej gwałtownych zmian pogody, które na Mazurach potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych. To nie koniec nowości, bo ratownicy wprowadzają też kolejne udogodnienia. MOPR wdraża m.in. system lokalizacji osób dzwoniących po pomoc. Dzięki temu będzie można szybciej ustalić miejsce zdarzenia i sprawniej po prostu dotrzeć do osób potrzebujących. To nie wszystko, bo wybierając się na żagle to nie tylko monitoring pogody, ale przede wszystkim zimna krew i przewidywanie potencjalnych niebezpieczeństw. Nawet jeśli wypoczynek nad wodą oznacza dla nas nie żagle, a po prostu wyjście na plażę. O tym, jak robić to wszystko z głową, Dariusz Szluma, ratownik Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Oczywiście jedna z takich podstaw, wybierajmy się zawsze. Wybierajmy się zawsze na plaży, gdzie są ratownicy. To jest warunek naszego bezpiecznego wypoczynku. Tym bardziej, jeśli nie znamy miejsca, tak, albo jedziemy do innego miasta. Więc to jest priorytet z dziećmi, sami. Jeśli są ratownicy na plaży, to jest nasz komfort taki, że ci ratownicy w sytuacji zagrożenia, oby ona nie była potrzebna, ale w sytuacji zagrożenia mamy gwarantowaną pomoc. Mhm. Jeśli są ratownicy na plaży, to mamy pewność, że kąpielisko jest przygotowane, jest sprawdzone i tak dalej. Tak? Mhm. Natomiast takie miejsce, gdzie stajemy na dziko i nie znamy tego miejsca, no to się kończy czasem naprawdę bardzo tragicznie. Tak? Mhm. Także to podstawa. Kąpielisko jak najbardziej. Ja rozumiem, że będzie tłok, nie będzie pewnie komfortu, ciszy, ale to jest jakby jeden z warunków, które pozwoli nam bezpiecznie korzystać z tych uroków.
0: Co mówią ci ratownicy, którzy są na plażach? Jak oni odczuwają ten sezon turystyczny? Czy dla nich jest to może trochę trudniejsza służba niż na wodzie?
3: Znaczy, na pewno jest to bardzo duże obciążenie. Pamiętajmy, że ratownicy w tej pracy na kąpieliskach, oni muszą być czujni przez ten cały okres, kiedy kąpielisko jest otwarte.
0: Czyli jeżeli ktoś ma oczy dookoła głowy, to jest to ratownik.
3: Tak, skupiony umysł, reagowanie na każde jakieś próby pomocy, wzywania, obserwacja dzieci. A jak jest duża ilość osób na kąpielisku, no to jest naprawdę bardzo męczące. Po 8 godzinach takiej służby można być wykończonym. Pracuje,
0: proszę, się pracuje, normalna sprawa.
3: Także, żeby też, może nie to, żeby ułatwiać pracę ratownikom, ale żeby też mieć to na uwadze, tak, że oni dbając o
0: tym... ułatwiając pracę ratownikom, ułatwiamy po prostu wypoczynek sobie.
3: Swoje własne bezpieczeństwo, tak? Czyli to nie jakieś takie dziwne zachowania, które imitują jakieś wzywanie pomocy. To też jest niepotrzebny stres.
0: Taka zabawa, że się niby topię, tak?
3: Tak, dokładnie tak. To wrzucanie się na gminne w tej chwili... Tendencja jest taka, że dziewczyny bardziej wrzucają niż jak kiedyś chłopacy wrzucali. Ten niepotrzebny krzyk i znowu wracam do tych temperatur, które słońce operuje. Woda jest, mimo że jest ciepła, jest dużo chłodniejsza, więc dla tych, co zostają na brzegu, to jest świetna zabawa i śmiech, a ten, który jest w wodzie, niestety ma nie cieszy się z tego faktu. Ja jeszcze nie widziałem osoby, która by wyszła po takim wrzuceniu zadowolona. Prawda, zawsze jest jakiś wnerw wtedy na tych, którzy wrzucili, bo organizm reaguje tak, jak reaguje. My tego nie jesteśmy w stanie na tym zapanować też, tak? Są osoby, które znaczą te swoje pociechy, nie? Bo wyobraźmy sobie, że przyjdzie 40 dzieciaków czerwone, który jest mój.
0: Krasnoludki.
3: Więc tam znaczą jakimiś opaskami albo jakieś nietypowe czapeczki zakładają, które jakby pokazują, gdzie jest ta moja pociecha w tym całym gronie. Jaskrawe i jasne to też, ponieważ pamiętajmy, że ciemne będzie przyciągać mocno słońce i to też daje duży dyskomfort z kolei, jak są ciemne ubrania. Więc te jaskrawe kolory też pod tym względem pomagają jakby trochę uporać się z tymi temperaturami, które daj Boże, będą wysokie.
0: No właśnie, bo to jest to, o czym zawsze wypoczywający marzą, żeby jednak na tej plaży przysmażyło.
3: Tak, ale jak za dużo, to też nie jest dobrze.
0: No i tutaj się kolejny temat pojawia.
3: Tak. Wybierając się nad wodę, musimy być przygotowani, tak czy inaczej. Nie możemy beztrosko do tego podejść, bo to będzie skutkować. Pamiętajmy, w tej chwili ja zresztą sam, już od wielu lat nad wodą pracuję, niemało 30. I widzę też te różnice temperatur, które kiedyś był ten klimat umiarkowany, to lato było takie fajne, ale łagodne. W tej chwili odnosimy wrażenie, że jak nie ma słońca, to jest zimno, ale jak wyjdzie słońce, to jest natychmiast bardzo gorąco. To słońce wręcz pali. No i o tyle, o ile nas, nie wiem, nie zmoczy deszcz, nie owieje nas wiatr, to jeśli przyjdziemy tylko w stroju kąpielowym czy w spodenkach, bez jakichś nakryć głowy, bez zabezpieczeń typu filtr albo jakiś nakryć, to takie 8 godzin na takim słońcu, to się może skończyć różnie wieczorem i po południu.
0: Zdarza się, że przeholowują, że ratownicy obserwują, że ludzie przeholowują po prostu z tym opalaniem.
3: Oczywiście. Niektórzy potrafią zasnąć i są zdziwieni. Budzi ich ukrop. I oni mają wrażenie, że ktoś ich oblał czymś gorącym, a oni są jak raki. Tak. No. Zawroty głowy, wymioty często, to są symptomy.
0: Czyli to już te udary?
3: To są symptomy tego udaru słonecznego. Także też miejmy na uwadze, szczególnie dzieci, gdzieś w cień, założyć coś, schlapać wodą, zmoczyć to nakrycie głowy, żeby to słońce jednak, to działanie tego słońca minimalizować, tak?
0: Jakieś ostrzeżenie, może są jacyś tacy najbardziej niebezpieczni użytkownicy szlaków Wielkich Jezior Mazurskich? Na kogo uważać?
3: Najbardziej niebezpieczni to ci, którzy są po spożyciu alkoholu czy innych środków wyskokowych. To w połączeniu z warunkami, jeśli spokojne, to jeszcze czasem jakoś to ujdzie, ale jak są trudne warunki i ten nasz stan wskazujący na niekoniecznie pełną kontrolę tego, co robimy, nie wiem skąd się bierze, jak to się dzieje, że po każdym kolejnym głębszym nasze umiejętności wzrastają. To z obserwacji widzimy, na trzeźwo nie dają rady, po wypiciu umiejętności są.
0: Też pamiętam takie apele ratowników z ubiegłych lat, żeby nie wzywać MOPR-owców do takich błahych, powiedzmy, zdarzeń, że ktoś, nie wiem, się lekko skaleczy na łódce albo osa urządli, a nie ma tego uczulenia.
3: Dwojako można to zrozumieć, bo czasami jak jednego boli i on jest w stanie nad tym zapanować, a drugiego boli i on nie jest w stanie nad tym zapanować. Jak najbardziej, jeśli jest to jakieś skaleczenie małego palca i jesteśmy w stanie to ogarnąć w własnym zakresie i wrócić do portu, jeśli mamy obawy i pójść na SOR i tak dalej, to tak. Natomiast jeśli ktoś czuje dyskomfort w związku z tym, to jak najbardziej trzeba wezwać ratowników i wykluczyć ten stan gorszy. I już, tak? Nie próbować udawać Panów Bogów i próbować się leczyć w takich sytuacjach.
0: Czyli ocena jest subiektywna po prostu.
3: Ocena jest subiektywna, dokładnie tak. Natomiast oczywiście zdarzają się przypadki, że dopływamy do takiego miejsca wezwania i zgłoszenia i troszkę się zastanawiamy, po co my tam jesteśmy. Ale to trzeba naprawdę bardzo wyważyć i rzeczywiście chętnie udzielamy pomocy, jak najbardziej, kiedy jest sytuacja zagrożenia i życia i zdrowia. Tu nie zastanawiajmy się, nie wybierajmy. Nam fajnie zwrócili uwagę nasi przyjaciele ratownicy górscy, którzy nam powiedzieli taką fajną rzecz. Mówi, słuchajcie, bo to wiecie, mówi, u nas jak ktoś se złamie nogę, położy się tam na tym szlaku gdzieś z boku i on poczeka na nas, aż przyjdziemy albo służby dotrą. Mówi, a u was jak ktoś se złamie nogę i pośliźnie się i wpadnie do wody, to ten problem rzeczywiście jest bardzo poważny. Tak więc tutaj my to powtarzamy już od dawna i zresztą jesteśmy tego świadomi. W sytuacji naprawdę bardzo trudnej i poważnej ratownicy, żeby akcja miała powodzenie, to muszą być jedną nogą w łodzi ratowniczej, bo ogromne znaczenie ma tutaj właśnie ten czas. Także nie próbujmy, nie prowokujmy, nie przeginajmy też w tą drugą stronę, ale oczywiście znowu wracamy do tego zdrowego rozsądku, zdrowego podejścia. Tu możemy też napomknąć, jak się przygotować. Zabierajcie ze sobą, drodzy kochani żeglarze, apteczki, motorowodniacy ze sobą też. Zabierajcie tabletki, które na co dzień bierzecie, bo to, że jedziemy na urlop, to nie znaczy, że mamy zostawić w domu swoją chorobę, bo ona cały czas nam będzie towarzyszyć.
0: No właśnie, też słyszałam te historie o tabletkach na nadciśnienie i interwencjach, bo ktoś zaplanował sobie weekend z alkoholem na przykład i stwierdził, że nie będzie brał tabletek.
3: Dokładnie tak, więc to potem dzień, dwa, trzy, to potem przynosi...
0: Wraca do nas niestety,
3: tak, wraca.
0: Choroba, nie uciekamy.
3: Oczywiście, na pamiętajmy, że zmęczenie, mimo że będziemy żeglować w pięknym dniu i niewiele wysiłku może będziemy wkładać w to żeglowanie, bo to wystarczy fajnie sobie wytrymować jacht, czy ustawić jednostkę i relaksować się wodą, to słońce potrafi też nas wymęczyć.
0: Ale nie czuć na wodzie, to też jest niesamowita siła tego, tej wody.
3: Że tak. Pamiętam zdarzenie na Jeziorze Bocznym pana, który po pięknym dniu żeglowania, on potwierdzała to jego rodzina i znajomi, dotarli do portu, on się świetnie czuł. Temperatura robiła swoje, bo to był bardzo słoneczny dzień. I on po dotarciu do Bindugi stwierdził, że jeszcze tak dla ochłody pod wieszu się przepłynie. Okazało się, że notabene pan obciążony chorobowo, czyli serce. Przepłynął jeden niewielki odcinek, wrócił z powrotem do nich, stanął sobie w wodzie po kolana i natychmiast padł. I oni, jak nam opowiadali, byliśmy na miejscu dość szybko i my, i zespół kołowy, też karetki pana nie udało się uratować. Jak ona opowiadała ta rodzina, to wyglądało to tak, jakby temu panu ktoś wyłączył włącznik życia. On wrócił, stanął, ciach. Czyli cały ten dzień na słońcu, plus ten wysiłek, który jeszcze spowodował, sprawił, że skończyło się tak, jak skończyło, tragicznie. Więc tutaj też przewidujmy takie rzeczy i wiemy na uwadze, że ten, mimo że niewielki wysiłek, ale jest to wysiłek, słońce, wiatr, to potrafi też wycieńczyć człowieka, tak? I kiedy wracamy już do portu, to dajmy sobie odsapnąć, nie prowokujmy dodatkowych jakichś, nie wiem, wysiłków, czynności, a już na pewno ten alkohol, który czasem jest nadużywany.
0: Ale też to co jest zastanawiające, tyle lat już w zasadzie rozmawiamy, współpracujemy. Co najmniej dwa razy, może więcej, słyszałam historię, że komuś zwiało czapkę, wskoczył po tą czapkę i już nie wypłynął, prawda? Czyli takie zupełnie absurdalne sytuacje, tak, które się dzieją.
3: No ja dwukrotnie przynajmniej byłem świadkiem takich zdarzeń, tak, że zwiało czapkę. Nie było zaczepione gdzieś tam na jakiejś smyczy do koszulki, zwiewało i reakcja tej osoby nieadekwatna do sytuacji. No zwiało czapkę, tylko czapkę. Ja rozumiem sentyment, jakieś związanie z tym i tak dalej. Być może to też to zmęczenie, to takie irracjonalne zachowanie. No przecież mogę, nie wiem, zatrzymać, zawrócić, jeśli nie utonie, bo to też materiał, który nasiąka powoli, ale nasiąka i pewnie gdzieś tam po jakimś czasie ona tonie, ale mogę zawrócić ją, zabrać. Natomiast skakanie do wody, znowu wracamy do tego słońca, które na nas operuje. My mamy wrażenie, że my tego nie czujemy i rzeczywiście tak na wodzie jest. Dopiero potem wieczorem się okazuje, że my jesteśmy opaleni jak raki. I my w tym momencie reagujemy właśnie tak, jak reagujemy. Skaczemy po tą czapkę i znowu jest ta duży strzał, przeskok tej temperatury. No, organizm jest taki, że my go nie oszukamy. Mhm. Jak nie schłodzimy się powolutku, co zajmuje czas i taki skok, no niestety, w tych przypadkach skończyło się to tragicznie. Ani czapki, ani człowieka.
0: Właśnie pan o tym wspomniał. Macie wytyczony jako ratownicy czas od zgłoszenia do jakby samej interwencji. Ile on wynosi?
3: Czasowo jest to od momentu przyjęcia zgłoszenia do 15 minut najdalej do punktu, w którym operuje dana jednostka, tak? Do 15 minut. Mhm. Oczywiście pamiętajmy warunki pogodowe, warunki w kanałach, które też przenoszą, to no, łódź nie przeskoczy, nie uniesie się, jeśli będzie zator na kanale. To o tym też mówiliśmy, tak, że jak będzie, pamiętajmy, że jak słyszymy gdzieś te sygnały dźwiękowe i świetne, no to usuńmy się, zwolnijmy, nie próbujmy stawać w poprzek, bo to przeszkadza, to wydłuża tylko czas. Ta łódka, no, my mamy świadomość, że czas krótki, musimy naprawdę robić wszystko. Sternik takiej łodzi, kiedy płynie do takiego zdarzenia poważnego, to nie płynie dla przyjemności. On po prostu rozpoczął walkę z czasem i to jest istota rzeczy.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
10: Może być zimna, gorąca albo nawet z gazem. Urzędnicy z giżyckiego ratusza mają nowy sposób na to, by czysta Giżycka smakowała lepiej. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
1: Dziennikarski przegląd tygodnia.
10: Nowe urządzenie pojawiło się ostatnio w giżyckim ratuszu.
11: To jest dystrybutor giżyckiej kranówki.
10: Wiceburmistrz Giżycka Mirosław Kastner.
12: Ale to nie jest taki zwykły dystrybutor, bo można się napić wody jakiej?
11: Można się napić wody niegazowanej, wody gazowanej i wody schłodzonej.
12: W dobie ostatnich zmian, które dotyczą plastikowych butelek, takie rozwiązanie to jest chyba dosyć fajny pomysł, nawet dla kogoś, kto gazowankę pije.
11: Tak jest, odchodzimy od zwykłych takich dużych, wielkich butli w plastikach. Podłączyliśmy się do giżyckiej kranówki i teraz cały urząd będzie obsługiwał ten dystrybutor. Będziemy pili wodę prosto z giżyckiej kranówki, która jest bardzo dobrą wodą.
12: To poproszę o instrukcję obsługi.
11: Proszę bardzo.
12: Bierzemy kubeczek.
11: Kubeczek albo bidon.
12: O, bidon to jeszcze bardziej eko jest.
11: Zielony świecący przycisk naciskamy i mamy wodę gazowaną. Proszę spróbować, pani redaktor.
12: Już.
11: Jak smakuje?
12: Czysta, po prostu.
11: Cieszę się
12: czysta
11: bardzo.
12: Giżycka.
11: Zapraszamy do urzędu.
12: Będzie takich punktów więcej?
11: Jeżeli ten się sprawdzi i mieszkańcy zaakceptują, to tak.
12: Mhm. A co mówią urzędnicy? Korzystają chętnie?
11: Korzystają i myślimy o tym, żeby może w szkołach wstawić takie dystrybutory. Myślę, że to fajny pomysł jest. Odchodzimy od plastikowych butelek. Zachęcam do picia giżyckiej kranówki.
10: A propos tej wody w butelkach, to w naszym regionie pojawiają się już pierwsze głosy krytyki systemu. Nie trzeba było daleko szukać, wystarczy wyjść na ulicę i po prostu zapytać. Zdaniem wielu mieszkańców pomysł kaucja za butelkę to wylanie dziecka z kąpielą.
13: W Rynie nie ma ani jednego butelkomatu, najbliższy butelkomat jest w Mrągowie. I tak, teraz teściowie mieszkają w Rynie, nazbierają butelki i muszą jechać specjalnie co autobusem do Mrągowa, ponieważ nie mają auta. To jest strasznie niedopracowane i nieprzemyślane i jest to wielkie utrudnienie, zwłaszcza dla ludzi mieszkających w małych miastach lub na wioskach.
14: W praniu wygląda tak, jak wszyscy dobrze wiemy, kto korzystał z systemu kaucyjnego, że te automaty często się zawieszają, często są przepełnione lub po prostu nie działają. I obarczamy tym wszystkich pracowników, aby to oni wzięli odpowiedzialność za to, za coś, za czego nie wymyślili, więc uważam, że to trochę bezsensowne. Na moim przykładzie, jakiś czas temu byłem w jednej z sieci supermarketów w Giżycku, tutaj u nas. Chciałem oddać butelki. Niestety niektórych automat nie przyjął. Powód? Ta marka nie jest akceptowana przez sklep. Mamy 2026 rok. Czy naprawdę powodem, dla którego jakiś sklep nie przyjmuje butelki, jest tylko to, że zostało kupione u konkurencji? Tak samo bardzo odbija się to na samorządach. Może w Giżycku jeszcze tego nie widzimy, ale już na przykład gmina Kobiór wprost w komunikacie do mieszkańców powiedziała. Województwo śląskie, jeśli dobrze pamiętam.
15: No, trochę daleko, ale problemy te same.
14: Problemy te same. Jak patrzyłem to bliżej również Broniewo, w komunikacie prosto do mieszkańców powiedziało, że powodem podniesienia cen za wywóz śmieci jest po prostu system kaucyjny, gdyż z żółtych pojemników znikają butelki PET i puszki, które stanowiły znaczne źródło balansowania kosztów wydatków na wywóz śmieci po prostu. System kaucyjny do kosza.
10: A do kosza miejmy nadzieję, że nie pójdzie projekt lokalnych samorządów. Chodzi o zieloną infrastrukturę Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Realizacja obejmuje między innymi remont kanału Sztynorskiego. Dzięki przedsięwzięciu zyska też oczywiście Giżycko. Bo jeśli będzie kasa, to brzeg jeziora Niegocin przy kąpielisku zyska zupełnie nowe oblicze. Mówimy o gigantycznych pieniądzach, bo sam projekt jest warty blisko 170 milionów złotych. Porozumienie to bardzo ważny krok w stronę jakości mazurskiej przyrody. Agnieszka Kąbel-Gawlik, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
16: W tym tkwi ta siła, że staramy się zająć kompleksowo pewnym obszarem problemowym i tak powstają inwestycje na szlaku Wielkich Jezior. To naprawdę trzeba wielu lat, żeby dojść do efektu od planu.
10: A całkiem niezły plan na wojewódzkie obchody Dnia Strażaka mamy w Giżycku. To już 20 maja. Ma być mnóstwo atrakcji dla dużych i małych, a wydarzenie zagości w giżyckiej ekomarinie. Co ciekawe, giżyccy strażacy tego dnia zyskają nowy sztandar. O szczegółach Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta powiatowego PSB w Giżycku.
17: Na placu Piłsudskiego to już zachęcam wszystkich, bo taka uroczystość na pewno ma dość duży taki splendor i oprawy, więc na pewno będzie msza, przemarsz właśnie na placu Piłsudskiego, całe te święto nadania sztandaru dla komendy, a później przeniesiemy się wszyscy do miasteczka strażackiego, które chcemy stworzyć przy ekomarinie. I to będzie naprawdę fajny dzień, myślę, do poznania naszej pracy. Tak dużo nowoczesnego sprzętu chyba w Giżycku nigdy nie było, bo będą to również obchody wojewódzkie. Święta Ochrony Przeciwpożarowej, tak, to będzie połączone, więc tu będą wszystkie jednostki z całego województwa, no i się będą prezentowały z tym swoim sprzętem, na pewno będą miały stanowiska właśnie te grupy specjalistyczne, to już zachęcam, już mam na to pomysł nawet, że pokażemy pracę nurka, pokażemy te sonary, ale pokażemy też obraz, co my widzimy i właśnie powiemy, co tu trzeba z tych puzli ułożyć, żeby zobaczyć, czy to jest człowiek, czy nie człowiek, bo każdy myśli, że włożymy sonar i on nam pokazuje, gdzie jest obiekt, owszem, ale to trzeba rozszyfrować i teraz niech każdy zobaczy, czy taki szyfr jest prosty, czy łatwy, czy też drona podwodnego, czyli robota, no to on pokaże nam to, co widzi nurek, tak? No ale fajnie, jak to będzie na ekranie, każdy zobaczy, jak to wygląda. No nie? Wysokościówka, no na pewno super miejsce, bo jest kładka, tak? Także jest gdzie zawiesić te wszystkie zawiesia, liny, pokazać, jak się ewakuuje ludzi z wysokości.
15: Chyba kiedyś MOP miał takie szkolenie, pamiętam, że
17: bardzo możliwe, bo oni mieli
15: akurat
17: tam...
15: Akurat właśnie w tamtym miejscu.
17: No bo on taki, pasuje, no, tak? No na pewno grupy chemiczne, techniczne, sonarowe, więc i na pewno pokaz sprzętu, stoiska na pewno będą promocyjne. Nie chcę mówić na razie o szczegółach, bo sam ich nie znam tak do końca, ale na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie coś dla dzieci.
10: Proszę jeszcze powiedzieć, panie Grzegorzu, ten sztandar, jak to wygląda, bo nie orientuję się, jak wygląda to u was z formacji.
17: To znaczy, komitet składa się właśnie, no, przewodniczącym jest pan starosta, są wszyscy burmistrzowie, wójtowie gmin, no i oczywiście komendant. Jest to taka kapituła tego wszystkiego i pod ich jakby szyldem jest...
10: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był pan Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Dziękuję panu bardzo.
17: Dziękuję również.
10: A jeżeli już wybieracie się między innymi na obchody albo w ogóle do centrum Giżycka, to pamiętajcie, że od 1 maja mamy płatne parkingi. Trochę od ubiegłego roku się pozmieniało. Więcej na ten temat wasz i mój gość.
18: Marcin Wilczewski, naczelnik Wydziału Dróg i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego. W tym roku przede wszystkim zmienia się to, że weszła śródmiejska strefa płatnego parkowania, czyli opłaty są pobierane od poniedziałku do niedzieli od godziny 8 do 20. Pojawiły się nowe ulice, m.in. ulica Turystyczna, ulica Wodna oraz nowe miejskie płatne parkingi, m.in. ulica Jeziorna, czyli tam parking na skrzyżowaniu ulicy Jeziorna Jeziornej Gdańskiej. Opłaty wzrosły, to są adekwatne i do inflacji.
10: Dobrze, na co, jeżeli chodzi o te jakieś ostatnie, że tak powiem, problemy z, nie wiem, chociażby z kupnem tej karty, czy to już zostało wyjaśnione, czy jakby, nie wiem, godziny tej pracy tego biura będą wydłużone, na czym to polega?
18: W związku z problemami technicznymi z funkcjonowaniem strony internetowej portalu klienta zostały dodatkowo zatrudnione dwie osoby. Biuro pracuje w wydłużonych godzinach do godziny 18. Strona płatności ruszyła już, działa.
10: Wiem, że też były pytania co do jakości albo może funkcjonalności tych urządzeń, z których mogą korzystać osoby, które takiego abonamentu nie wykupią. Co pan może powiedzieć na ten temat? Działa to wszystko sprawnie?
18: Wczoraj sprawdzaliśmy, wybrane parkomaty działają sprawnie i tak jak powinny działać, taką funkcję spełniają.
10: Czyli zapłacimy gotówką i kartą?
18: Tak.
10: Burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
19: Dla mieszkańców, czyli dla posiadaczy giżyckiej karty mieszkańca, pierwsza godzina parkowania jest bezpłatna. Tak? Chcieliśmy, żeby tutaj ci mieszkańcy, którzy zgłaszali, że mają problem w dotarciu właśnie do jakichś takich ważnych miejsc, instytucji, banku, tak, czy przychodni, żeby podjechać, załatwić sobie jakieś zakupy, zrobić, to właśnie mają tą godzinę bezpłatną. I ta godzina mierzy się od zaparkowania, tak? Czyli w dowolnym parkomacie wykupujecie państwo, jakby odznaczacie się, tak, że jesteście mieszkańcem Giżycka i przez tą godzinę można się dowolnie przemieszczać, tak? Czyli podjechać chociażby na inny płatny parking i tam również jakby z tej ciągłości tej godziny skorzystać, tak? To istotne, że najpierw trzeba upewnić się, czy ta karta jest aktywna, tak? Do swojej karty rejestrujecie państwo w punkcie obsługi klienta, rejestrujecie państwo dany samochód, tak? Czyli numer rejestracyjny samochodu, więc już po tym zarejestrowaniu sprawdźcie, czy na pewno ta karta jest aktywna.
10: Okej, okay, dobra, to ja na swoim przykładzie to wytłumaczę może, bo jeszcze takowej karty nie kupiłam, natomiast mam historię już kupna tej karty z ubiegłego roku, samochód ten sam, że tak powiem, karta ta sama, to co ja mam zrobić teraz? Gdzie mam pójść? Tutaj do ratusza, czy do tego punktu?
18: Z giżycką kartą mieszkańca, dowodem rejestracyjnym pojazdu, bądź umową najmu, bądź umową użyczenia, udać się do biura strefy, zarejestrować samochód i później, tak jak pani burmistrz powiedziała, udać się do parkomatu, wpisać numer rejestracyjny i wyskoczy opcja darmowej jednej godziny.
10: Na koniec jeszcze krótkie podsumowanie majowego weekendu. Giżycko oficjalnie wkroczyło w sezon turystyczny na Mazurach. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się tej trzydniowej majówkowej uczcie.
20: Jest udana majówka, bardzo udana.
21: Jest cudownie, pogoda dopisuje.
22: Warunki są bardzo dobrze, mamy pogodę piękną.
21: Poprzebierane osoby, przepięknie ustrojone te jednostki, naprawdę cudownie.
23: Pozdrawiamy wszystkich, którzy są na brzegu.
24: Świetnie się dzisiaj bawimy. Jesteśmy tutaj chyba na razie godzinę, ale na razie jest super.
10: Tegoroczną paradę jednostek pływających zdominowały morsy z zimnego ptaka przebrane za Rzymian. Zdjęcia z imprezy znajdziecie m.in. na stronie gizycko.pl. Co ciekawe, drugie miejsce zajęła giżycka grupa regatowa. Tym razem motyw przewodni regatowych przebierańców nie napawa optymizmem, ale odnosi się do bardzo ważnej kwestii. Więcej na ten temat Alicja Klimaszewska, prezeska giżyckiej grupy regatowej.
25: Jeżeli byśmy nie wystartowali w takiej paradzie, to mielibyśmy nieudany sezon, a przecież nie możemy do tego dopuścić.
10: To jest tak jak ta maturalna tradycja z czerwoną podwiązką. A propos maja.
25: Dokładnie tak. Pierwszy raz wystartowaliśmy w 2010 roku, to tak trochę nas sytuacja zmusiła i przyznam się, że to były względy finansowe, bo musieliśmy zamknąć pewien wyjazd, który okazał się bardziej kosztowny niż zaplanowaliśmy. Ale

0: było to zasłużenie, w tym roku również. Pomysłów mieliśmy przeróżnych, naprawdę bardzo, bardzo dużo, za każdym razem inaczej, ale już myślimy, co będzie za rok.
1: A co w tym roku było też?
0: A w tym, no właśnie, w tym roku byliśmy, poszły w ruch bębny i Afryka Dzika pod hasłem Tuna Pinga. Pozwolę sobie powiedzieć, że Tuna Pinga mieliśmy, pierwotny pomysł to był Hakuna Matata, tak naprawdę, ale ponieważ Hakuna Matata oznacza w języku Swahili wszystko w porządku, to, a niekoniecznie jest wszystko w porządku, więc Tuna Pinga oznacza sprzeciwiamy się.
1: O, czyli tak bardzo wymowny występ.
0: To no, czerwone flagi protestowe, tak to, to takim, tak chcieliśmy trochę zaakcentować, że, no, że nie jest w porządku.
1: No, jak robić protesty z klasą, no to myślę, że chyba nie ma bardziej odpowiedniego miejsca. Nawet nie widziałam, a teraz proszę bardzo, już całe miasto wie. A i warto też, myślę, docenić kontekst.
0: Tak, ale generalnie też przede wszystkim chcemy się bawić, tak? I dla nas jest ważne, że my się bawimy, że bawimy publiczność, która jest widownią w kanale. Bardzo lubimy, jak się odbywa parada właśnie w kanale, bo to jest taka naturalna widownia i ta bliskość z widownią jest niezwykle sympatyczna i wiemy, jak jesteśmy odbierani i też dzieci się bawią przy tym nasze, także to jest sympatyczne i mam nadzieję, że będzie kontynuowane.
1: I zapraszamy do śledzenia, bo te regaty, które się tutaj dzieją, między innymi na jeziorze Niegoci, no tutaj najbliżej przypuszczam, że pewnie wszystkie na jeziorze Niegoci, można śledzić.
0: Tak, oczywiście, tak, zapraszamy tutaj. Jeszcze powiem, że pojawił się nam pomysł o imprezie, która najprawdopodobniej odbędzie się nie w Giżycku, ale w Wilkasach i chcemy reanimować regaty kiedyś nazywane sympatycznych oszołomów. No i jest taki pomysł i już komitet organizacyjny się zawiązał i na Omegach to byłaby końcówka września i na pewno też będziemy informować, że taką imprezę chcemy zrobić. Bardziej impreza dedykowana osobom, które cały sezon pracują przy żeglarstwie, czyli dla czarterowiczów, dla obsługi portów, dla tych, którzy nie mają czasu ścigać się w sezonie, bo na przykład pracują przy regatach albo po prostu przy żeglarstwie, takim turystycznym również.
1: To będzie jak taki poniedziałek w branży gastro, że wtedy zamknięte, ale jakby ludzie się bawią.
0: Dokładnie tak i to jest na koniec sezonu, końcówka września.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
3: Mają dosyć słaby wzrok, ale za to dobrze rozwinięty węch. Ich futro składa się z trzech warstw, które zapewniają świetną izolację podczas zimy. Gdy robi się cieplej, linieją i zmieniają sierść na letnią. Byki są potężniej zbudowane niż krowy, a na grzbiecie mają charakterystyczny garb, nadający im imponujący wygląd. Długość tułowia to 300 cm, wysokość w kłębie natomiast 180. Samiec może ważyć nawet 800 kg. Samice żyją dłużej niż samce. Potrafi biec nawet 60 km na godzinę. Ciąża trwa 9 miesięcy. Żyją w wolnych stadach i zagrodach pokazowych. Ich życie możemy śledzić online. O kim mowa? Oczywiście to żubry. Ja nazywam się Ola Bobicz, a to jest kolejny magazyn reporterów Meloradia. Jak dowiedzieliście się z poprzednich wydań, największe ssaki Europy żyją nie tylko w Białowieży. Można je zobaczyć chociażby w niedalekiej Puszczy Boreckiej. Tam opieką nad wyjątkowymi zwierzętami zajmuje się m.in. leśnik Krzysztof Żoch z Nadleśnictwa Borki.
1: Jak to się dzieje, że one tutaj na wolności pozostają w tej Puszczy Boreckiej? Czy one gdzieś tam, można powiedzieć, że szukają szczęścia dalej?
4: Pojedyncze osobniki, zazwyczaj są to samce, lubią wędrować. Mieliśmy takie przypadki, Dolina Rozchłudy, w okolicy Augustowa. Podejrzewamy też, że pierwsze żubry w Puszczy Augustowskiej w ogóle przyszły z Puszczy Boreckiej do Puszczy Augustowskiej. Były to samce. W okolicach Orzysza obserwowano też kiedyś żubra. Także pojedyncze samce, ta migracja taka, tak, samców odbywa się jak najbardziej.
1: Czy one, że tak powiem, zdarza się, że pana rozpoznają, czy opiekunów, czy mają, czy widać, że jest jakiś taki trochę inny stosunek jakby do człowieka w przypadku, kiedy one jakby mają z nim jakiś tam, powiedzmy, kontakt, może nie...
4: Oczywiście, do pani Haliny, która obsługuje tutaj żubry przy zagrodzie hodowlanej, tak jak widzimy, no, dźwięk miski dzisiaj nie skutkuje, ale to będziemy, na pewno za chwilę będziemy jechać i obserwować, co się tam dzieje, bo jest to o tyle podejrzane, takie zachowanie żubrów, że nie przychodzą na miskę o tej stałej porze, że może być kolejne wycielenie.
1: A czyli może dzisiaj nowe życie się powiększa, że tak powiem, grono, rodzina?
4: Zazwyczaj w takich przypadkach właśnie żubry bardzo zainteresowane.

0: zainteresowane tym, co się dzieje, tak? Czyli tym nowym życiem, które przyszło w danej nocy czy danego poranka, na ten bardzo często rezygnują właśnie z posiłku i
1: przejęte tym wszystkim, no.
0: Stoją wokół, tak, i obserwują. I towarzysze zostali.
1: I towarzysze zostali, ale po jakimś czasie wracają i chcą zobaczyć, kto tam się urodził.
0: Na pewno, no tutaj mamy ten 7 hektarów zagrody, to i dużo, i mało. Pamiętajmy, że tutaj nie ma tych warunków naturalnych, tak? Czyli ta krowa nie ma możliwości aż tak oddalić się, żeby nie być niepokojoną przez inne osobniki.

0: potencial. Potencial.
1: Tylko pani Helinko, się zapytam, one jak przychodzą, to ma pani czuje, że one jakoś tam się z panią witają, albo jakoś tam pani...
2: Mnie się wydaje, że one bardziej kojarzona jestem dla nich z jedzeniem po prostu, bo wiedzą, że jak zawołam, to zawsze coś dobrego dostanę.
1: Długo pani tutaj pracuje?
2: Bardzo, ponad 20 lat.
1: Czyli już o żubrach można powiedzieć, że już wszystkie sytuacje
2: no, można powiedzieć, że tak, no ale nie zawsze człowiek przewidzi te zachowanie tych zwierząt. To są jednak kodzikie zwierzęta.
1: Zdarza się, że jest pani zdziwiona, że jeszcze potrafią panią zaskoczyć, pomimo tak długiego kontaktu z nimi?
2: Potrafią czasami. Gdzieś tam jakieś dziwne zachowania zdarzają się.
1: Zdarzały się jakieś takie nietypowe sytuacje?
2: Tak. W tym roku mieliśmy z małym, który mamy ciele, które będzie miało 2 miesiące, 24 lipca. I ostatnio zostawiło całe towarzystwo żubrowe, pognało nie wiadomo gdzie. Gdzieś tam w ostatnią zagrodę, gdzie całe stado i matka z chruczeniem tak go poszukiwała tutaj po tym ogrodzeniu. A to się rzadko zdarza, że małe.
1: A, że zostawili, tak?
2: Że małe samo pobiegło, zostawiło wszystkich. No i było zamieszanie, panika, bo gdzieś ciele znikło. Matka, no najbardziej ta matka, bo biega, chruczy po wszystkich zagrodach, a ona gdzie spokojnie w trasce położyło się i zażała.
1: Aha, czyli znalazła pociechę.
2: Później tak. Później tak, bo już wróciła z małym. Zdarza się czasami jakieś takie sytuacje, że coś im tam... Gdzieś tam jak stoi to całe statko, albo tam układają się sobie, leżą jedno przy drugim. Mhm. Tak, najbardziej to wieś to widać między matką a małym.
1: Mhm. Ale też karmią inne mamy.
2: No, jak mają, to czasami tam zdarza się, że gdzieś małe to doskoczy. 2 lata temu była taka sytuacja, że nam roczne ciele podchodziło i małym wyjadało mleczko. Przez tyle lat przyzwyczaja się człowiek no, do tych żubrów.
1: Ludzie jak przychodzą, to tak z szacunkiem do tych zwierząt, czy próbują
2: zależy od
1: za
2: ludzi,
1: bardzo się
2: zależy od ludzi. Są sytuacje, gdzie ludzie po prostu wkładają ręce.
1: Rąk do takiej zagrody nie wkładamy.
2: No nie wkładamy niestety, bo wystarczy nawet nie to, że żubr robi złośliwie. Wystarczy po prostu jeden ostrożny ruch głowy, owad czy coś. No i ręka przytrzaśnięta gdzieś do belki czy coś. Także to różnie.
1: A pani przez tyle lat pracy zdarzyły się jakieś takie sytuacje groźniejsze, że tak powiem?
2: Nie, nie.
1: Czyli mają nie. Szacunek do swojej karmicie.
2: Ja je zawsze pogłaskam, podrapię, no nie wszystkie się dają. Mamy tu 2 takie samiczki, które nie lubią tego. Ale samiec natomiast i nasza pojeczka, jak my na nią mówimy, tata. To można wydrapać, wygłaskać, fajne, przyjemne, powiem pani. Się nie dziwię, że turyści próbują. To co chyba dzieje?
1: Czyli możliwe, że mama się cieli po prostu.
2: Możliwe. No wówczas przez kilka dni będzie problem, bo tak nie za bardzo chętnie od razu po urodzeniu te małe pokazują.
1: Deszcz błogosławieństwa.
2: Tak, dokładnie, ułożyły się i leżą.
1: O!
2: Ja mówiłam, że to chyba ta pogoda.
1: Ojej.
3: Majestatyczna.
2: Tak, że nie mamy cielaczka.
1: Co nie ma? A może jest?
2: Zaraz policzymy żubry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na pewno.
3: Nie wychodzi, masz słabe, a ty wychodzi, masz policzyć.
2: Na kulary mam.
1: Pani Helinko, co tutaj jest? Co to jest za mieszanka na dzisiaj? Jakie jest menu?
2: Jęczmień i owies. Mieszanka jęczmienia z owsem, gniecione. O, można powiedzieć, że płatki owsiane, dokładnie, przez specjalną maszynę, tak. Mhm. Dietetyczne śniadanko dla żubra. Potencjał. Ej!

0: miejsc?
1: Nie.
0: To już przypadkowo.
1: Tak.
2: Gdzie, bo czasami daję tamte korytka,
1: wcześniej to wówczas te większe, przychodzą młodzież na końcu.
0: Czyli jest pewien,
1: hierarchia
0: musi być, tak? Ale tutaj jakiś maluszek się zakręcił nawet.
1: Tu mamy przycielęta ubiegłoroczne,
2: które skończyły właśnie jedno w maju rok, drugie 8 i 10 czerwiec rok, mamy w letniu. Właśnie ta sylatka, jak pan Krzysztof wspomniał, pojedzie do Danii.
0: One siebie tutaj odganiają, czyli jest pewien porządek, jest pewna kolejność.
3: Największe łakomczuchy zawsze jedzą najwięcej. W ugrupowaniu żubrzym rodzinnym rządzi zazwyczaj samica, tak? Ale to jest na zasadzie przewodniczki stada i tej, która decyduje o tym, którą łąkę dzisiaj odwiedzamy. A tak jak widać tutaj, jeżeli mamy samca jeszcze do tego, no to już jest siła, przede wszystkim wielkość, tak? I tak jak mówiliśmy, no ta hierarchia na tej zasadzie po prostu, że największy je najwięcej. Mamy wśród młodzieży, mamy też samce, ale to są młode samce, które jeszcze nie próbują konkurować oczywiście, bo to cielęta.
0: Ale pięknie.
3: Znaczy w ogóle uznaje się, że 8-12 lat u samca to jest ten okres, w którym ma największe szanse byk na to, żeby w rui wygrać po prostu w stadzie wolnościowym, tak? Czyli to jest bardzo krótki okres. Do tych 8 lat są większe, silniejsze, a już po 12 roku życia są młodsze, ale no sprytniejsze, tak można powiedzieć. Też oczywiście trzeba powiedzieć o tym, że dokarmianie ma jakiś pozytywny, bardzo pozytywny wpływ na całą populację, ale są też tego właśnie minusy, tak? Czyli lepsza kondycja zwierząt w okresie zimowym, bardziej no, w lepszej kondycji opuszczające miejsca zimowego dokarmiania, ale powodować to też może właśnie te zachwiania w rozrodzie później, tak?
0: Bo... Czyli co, rozleniwiają się, bo jest dobrze, tak w skrócie mówiąc?
3: Można tak powiedzieć.
0: Okej, to jest bardzo ciekawe, co pan mówi.
4: Jeszcze na temat tego stada żubrów, w tym przypadku tutaj już powiedzmy żyjących na wolności, to są dosyć duże, natomiast one na jakimś etapie się zaczynają dzielić, prawda? To też jest w ogóle niesamowite. Do jakiegoś czasu mały żubr jest małym żubrem, natomiast później staje się takim kawalerem.
3: Można powiedzieć tak, że młode byki, młode samce już w wieku 3-4 lat oddzielają się od tego ugrupowania mieszanego, tam gdzie są mamy, siostry, ciocie i można powiedzieć, tak? I zaczynają żyć w takich grupach kawalerskich, grupach 4-5-osobowych, czasami dwuosobowych. W zależności od tego przemieszczają się, można powiedzieć, dwa razy szybciej, dwa razy częściej zmieniają miejsca parkingu w puszczy, tak? Mieliśmy przez kilka sezonów wegetacyjnych monitoring na żubrach, znaczy monitoring cały czas trwa, czyli obroże telemetryczne założone na szyję dla żubrów, pokazujące nam właśnie specyfikę, charakter miejsc tego, tak? Tam, gdzie żubry lubią przebywać. Było też taki okres, że mieliśmy je założone na samce, i to bardzo ładnie pokazało właśnie różnicę pomiędzy samicami a samcami. Samce bardzo często zmieniały miejsce pobytu, bardzo dużo chodziły, można powiedzieć 2-3 razy więcej czasu zajmowało im chodzenie niż jedzenie, czyli są bardzo ciekawe, bardzo się interesują otoczeniem i tym miejscem.
4: Jeszcze na chwilkę pozostajemy w temacie oddaleń, bo tutaj tylko krótko o tym losie porodowym, a później powiedzmy połogowym krowy.
3: Na okres wycielenia samica oddala się od tego ugrupowania, w którym przebywa na co dzień i na kilka dni, nawet kilkanaście dni po wycieleniu przebywa sama z cielakiem. Najprawdopodobniej wtedy zawiązywana jest ta taka więź pomiędzy matką a dzieckiem, a w późniejszym okresie już właśnie jak krowa wraca do tego swojego ugrupowania, w którym przebywa na co dzień, bardzo często obserwujemy, można powiedzieć, przedszkola żubrze, ponieważ wszystkie cielaczki żubrze przebywają w jednym ugrupowaniu. Wielokrotnie zdarzało się obserwować, że ważne, żeby mama miała mleko, tak? Czyli żeby u krowy występowała laktacja, wtedy jest każde ciele przyjmowane przez każdą mamę, wielokrotnie dwa cielaczki po jednym z każdej strony, piło mleczko od tej samej mamy. Także już później te przedszkole i ta opieka nad całym stadem, całym ugrupowaniem, szczególnie właśnie tych młodych żuberków, odbywa się w taki bardzo romantyczny, można powiedzieć, i piękny, rodzinny sposób. Żubr, tak jak każde jedne zwierzę, jeżeli ma możliwość wycofania się, ma możliwość odstąpienia, tak, to w tym momencie zawsze będzie korzystał z tej okazji. Oczywiście przyparty do muru, czy w jakimś takim trudnym terenie, gdzie nie będzie miał możliwości ucieczki, będzie musiał iść do przodu i wtedy może nas poturbować. Oczywiście zdarzają się przypadki gdzieś tam w okolicach Białowieży. Mieliśmy takie przypadki żubrów wędrujących po miejscowościach, po terenach zabudowanych. Ale to bardziej mi się kojarzy z tym, że takie żubry mogły być po prostu nauczone przez okolicznych mieszkańców, przyzwyczajane do tego, że wykładało im się jabłuszko, marchewkę, bo to jest oczywiście atrakcja turystyczna, tak? Sami je zaprosili, aż w pewnym momencie okazało się, że te towarzystwo zaczyna im przeszkadzać, tak?
1: Potencjał!
4: A my dodajmy tylko, że zagrodę pokazową żubrów w miejscowości Wolisko można odwiedzać od początku czerwca do 15 września w godzinach od 9 do 11, a także od 16 do 18. Nie ma jednak gwarancji, że zobaczymy żubry, bo choć stado nie żyje na wolności, to rządzi się swoimi prawami. Ola Bobicz, dziękuję za spotkanie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: Cześć. Przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz, a to jest kolejne wydanie magazynu reporterów. Kilkaset lat bogatej historii w otoczeniu mazurskich jezior i lasów. Nie tak mała i coraz bardziej popularna mekka polskiego żeglarstwa. Sztynort. To właśnie tam dziś Was zabieram. A na antenie Meloradia Marta Bura-Janowska, archeolog i opiekunka tegoż miejsca.
6: Dzień dobry.
4: No właśnie, bo Pałac Lendorfów w Sztynorcie to nie tylko te powstałe w XVII wieku dostojne mury, ale to też nowoczesność i właśnie kultura w otoczeniu natury. Ale o tym może nieco później. A my znajdujemy się w działającym tutaj Centrum Żeglarstwa i Ekologii. Mnóstwo tutaj interaktywnych wystaw i uwaga, uprzedzam, że jest to miejsce, które cieszy się sporą popularnością. Dlatego z tych wystaw co chwilę będą się odzywały głosy porządnej gospodarskiej wsi. Także proszę nie mieć pretensji za krowę, kurę lub świnie w tle. Stoimy teraz przed mapą kompleksu pałacowego. Czego, Marto, nie wiemy o tym pięknym miejscu?
6: Mało osób o tym wie, że faktycznie jesteśmy też w centrum rezerwatu, 450 hektarów terenu ściśle chronionego, więc żeby też wiedzieć co i jak, są zaznaczone wszystkie pomniki przyrody, wszystkie rzeczy, które są najbardziej istotne, gdzie możemy wchodzić. I też trochę widać, jak kiedyś była odwrócona zupełnie oś tak naprawdę komunikacji w samym Sztynorcie. Też to miejsce między łącznikiem jest taką dawną drogą pańską, którą była główną osią komunikacji, a tam drogą, którą aktualnie jeździmy asfaltowa, to była droga świńska, która jest raczej tym zapleczem była gospodarki. Samo jezioro też było raczej takim gospodarczym jeziorem zamkniętym. Tam był niewielki przesmyk z jeziorami Dargin i dalej. Dopiero lata 70. przyniosły to, że ten przekop został powiększony i dopiero od tego czasu tak naprawdę Sztynort stał się portem. Więc to jest zupełnie inna historia i mało osób o tym w ogóle ma tego świadomość.
4: Jadąc z Giżycka właśnie w kierunku Sztynortu, kierując się na Harsz, mijamy właśnie jeziora i tutaj rzeczywiście potwierdzają się słowa Ignacego Krasickiego.
6: Kto ma Sztynort, ten ma Mazury,
4: ten
6: tak. Tak, dokładnie tak. Było takie, jest to też w listach między Krasickim a Lendorfem zaznaczone. No, chyba coś jest na tym terenie, zwłaszcza, że Lendorfowie rządzili, czy władali na tych terenach prawie 500 lat. Dbali tutaj o te tereny, chociaż bardziej kobiety mimo wszystko, aniżeli panowie. Oni mocno trwonili te majątki, które tutaj były. No i też jakby pałac, który został przebudowywany i też jego faz jest wiele. To, co mamy, to jest takie najpóźniejsze i też dbane głównie przez kobiety, bo panowie to też tam różnie działali. Bardziej skupiali się na swoich hobby, czyli kolekcji monet, jeden z Lendorfów, czy na koniach, czy jeżdżenia po całej Europie.
4: Słyszałam, że gości zapraszali i się później nimi nie zajmowali.
6: Tak, na jednej z takich imprez odbywał też jeden z Fahrenheitów.
4: Z tych Fahrenheitów,
6: tak, bo mówimy o wszystkich takich naprawdę znamitych rodach pruskich, no i musimy przyznać, że nie wrócił już z tej imprezy, bo zmarł tutaj. Więc musiało też być tutaj się odbywać całkiem nieźle i intensywnie, szczerze mówiąc. Znajdujemy się aktualnie w Memoaku, czyli Multimedialne Centrum Środowiska i Żeglarstwa. Państwa w Sztynorcie, które mieści się w dawnym Spichlerzu i oficynie pałacowej, czyli te zabudowania folwarczne, które pracowały do tej pory na znamienitość pałacu. W sumie teraz trochę też robią dobry PR okolicy, no i działamy tutaj.
4: Historia tego miejsca jest bardzo bogata. Kiedy to się wszystko zaczęło?
6: Lendorfowie byli tutaj ponad 500 lat. Najpierw to byli bracia Subiło, którzy zostali tak naprawdę nadanie tych ziem. A zaczęło się 12 sierpnia 1399 roku, gdzie w bitwie z Tatarami pod Worsklą giną pochodzący z Litwy bracia Tomasz i Jan Surwiłowie, którzy z nadania krzyżaków byli pierwszymi właścicielami Puszczy Sztynorskiej. I później spadkobiercy po poległych sprzedają w 1423 roku te tereny właśnie protoplastom rodu Lendorfów. Mamy takie 500 lat tak naprawdę historii rodu Lendorfów na tych terenach.
4: To są wtedy potężne hektary.
6: Oj tak, no tu było na pewno kilka wsi. Wiadomo, że Lendorfowie i Fahrenheitowie, czy później Dochowie, no to są jedne z takich najbardziej znamienitych rodów tutaj w okolicy, którzy no tych terenów mieli naprawdę olbrzymie hektary. No i one tak naprawdę pracowały na to, żeby w pałacu i w samym Sztynorcie było dobrze.
4: W tle słychać głosy właśnie ekspozycji. Nie jesteśmy w stajni, wbrew pozorom.
6: Tu mamy też właśnie taki fajny zegar, który pokazujemy różne osoby, takie najbardziej znamienite, jeżeli chodzi o Lendorfów, od Asfarusa, Marii Eleonory, po Karla czy Annę, która była naprawdę też niesamowitą osobą, bo tutaj przez mariaże różnych małżeństw, no ona się pojawiła i była małżonką Karla II Lendorfa, no i to łączyły dwa duże rody tak naprawdę i przeważnie to tak wyglądało, że te rody się łączyły, no i później próbowali pracować na to, aby te tereny i czy pałac, czy Sztynort funkcjonował.
4: Jeżeli mówimy o właśnie tutaj o historii pałacu, duży kawałek historii mamy ominięty, natomiast to, co jest ważne i co też dużo osób o tym wspomina w kontekście II wojny światowej, bo to nie był złoty czas tutaj dla tego pałacu.
6: No nie, wtedy też przejmuje tak naprawdę tuż przed wojną pałac Heinrich von Lendorf. To jest taka druga linia tak naprawdę Lendorfów. Próbuje jakoś przywrócić mu świetność i znamienitość. No wybucha wojna, więc tutaj też wiele rzeczy się dzieje, zwłaszcza, że jeszcze przyjeżdża Ribbentrop, któremu bardzo spodobał się pałac, no i stwierdza, że zajmuje jego część. No i tutaj mamy całą taką dość tragiczną historię, bo z kolei Heinrich też czynnie bierze udział w zamachu na Hitlera pod okiem Ribbentropa, więc jak wszyscy wiemy, jak ta historia się skończyła, niezbyt pomyślnie. Dla samych zamachowców. On też zostaje później aresztowany. Ucieka dwa razy. Nie do końca chyba wiadomo, gdzie znajduje się jego ciało. Raczej zostało zrobione to w Niemczech, no a jego żona i córki zostały aresztowane i też później rozsyłane w różne miejsca, różne domy dziecka, więc też ta historia wcale nie była tam łatwa.
4: Właśnie też taki wątek znalazłam, że Ribbentrop tak naprawdę są takie dowody na to, że on dosyć dobrze żył z tą rodziną Lendorfów i nawet w pewnym sensie te córki pana Lendorfa były przez niego lubiane.
6: Może z jego strony tak, chociaż różne są jakby wersje historii córek, bo z tego, co gdzieś też udało mi się znaleźć, to z kolei Weruszka, no to trochę bała się też tego pana. Weruszka, znana później fotomodelka Vera von Lendorf, o pseudonimie Weruszka, jedna z pierwszych fotomodelek w latach 60-tych, 70-tych, która też była i aktorką, bo grała w niesamowitym filmie Powiększenie, Blow Up, który no, jest określany jednym z najlepszych filmów wszechczasów, więc też polecamy do zobaczenia.
4: I to była właśnie taka perspektywa, mija II wojna światowa, co się dzieje? Wiemy, jakie tutaj losy spotykają Mazurów chociażby, którzy mieszkają.
6: No nie jest tutaj łatwo. Niewiele osób tak naprawdę zostało gdzieś tutaj w tych terenach. Pałac zostaje też przez chwilę też i przez Armię Radziecką okupowany. Później znowu jego dzieje są przeróżne, bo była tutaj i szwalnia, z tego co nam wiadomo. Był również przedszkole. Przyjeżdżają państwo, którzy jako pierwsi żeglarze jeszcze wspominają to miejsce jako stołówkę. No więc chyba do takich lat 80-tych, 90-tych jeszcze gdzieś tam coś tutaj się działo. Był on w jakiejś tam formie użytkowany, więc też można powiedzieć trochę bardziej zadbany, ale no później są takie lata, które jednak ani mu nie pomagają i to zamknięcie tym bardziej też nie pomogło samej konstrukcji i samej budowli, no bo ona zaczęła podupadać, tak? Nikt się tym nie zajmował, nikt nie naprawiał chociażby jakkolwiek tych rzeczy, które się tam działy, no i zaczął podupadać. No to wszystko tak się dzieje z opuszczonymi budynkami.
4: A na antenie Meloradia Marta Bura-Janowska, archeolog i prowadząca jedno z kulturalnych centrów Mazur, coraz bardziej znanego w regionie Memłaka. Przypominam też, że znajdujemy się w Sztynorcie, w zabytkowej posiadłości pruskiej rodziny Lendorfów. Na jaki okres przypadają złote czasy tego pałacu?
6: Chyba najbardziej Anna von Lendorf się trochę opiekowała tym pałacem, próbowała go rozwijać, czyli taki XIX wiek. Każdy, kto zajmuje się Sztynortem, ma swoje indywidualne zdanie na ten temat.
4: Jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, to jest ten park pałacowy, prawda? On jest dosyć duży i tam znajdują się bardzo ciekawe konstrukcje w tym parku.
6: Tak, jest 18 hektarów parku, który aktualnie opiekuje się Nowy Sztynort i też był zaplanowanym parkiem, był naprawdę niesamowity i prowadził do jeszcze kanału, który prowadził na jezioro Kirsajty i to była tak naprawdę główna droga taka komunikacji też w stronę jezior z tamtej strony. Aktualnie sam kanał znajduje się już na terenie rezerwatu, więc tam już nie możemy wchodzić, ale faktycznie w parku mamy jeszcze dwie ciekawe budowle, czyli herbaciarnię oraz kaplicę jerozolimską, która właśnie prawdopodobnie była zbudowana przez Annę i była jej takim miejscem odosobnienia, spokoju, medytacji i modlitwy.
4: Jak to kaplica?
6: Jak to kaplica?
4: Jak to kaplica? To wspomniałaś właśnie o tej herbaciarni. Co to za miejsce?
6: To możemy zobaczyć sobie tutaj, bo też na naszej wystawie mamy zrobiony zeskanowany i model 3D tej herbaciarni, że jeżeli ktoś nie jest w stanie podejść do parku, to może zobaczyć, jak ona wyglądała kiedyś, bo jest tutaj w takiej idealnej formie odtworzona. To jest XIX-wieczny budynek, który jest takim pawilonem parkowym.
4: Trochę przypomina Biały Dom.
6: I była nazywana Białym Domkiem przez tutaj już po wojnie. Często mówiono na niej Biały Domek. Mamy to też w różnych historiach. Teraz jest pytanie, co będzie z nim dalej. Na razie są w nim zabezpieczone fundamenty, jest zabezpieczony dach, tak żeby można było później jakby faktycznie, żeby tam już nic się więcej nie działo. No i jest zadokumentowany, są zrobione wszystkiego rodzaju programy pracy konserwatorskiej.
4: Tutaj jest model tegoż Białego Domku, popularnej herbaciarni w parku przypałacowym. I to, co jest ważne i ciekawe, że z pomocą odtwarzania, zabezpieczania tych wszystkich zabytkowych przedmiotów przychodzi nam technologia. I to jest coś, w czym właśnie jako archeolodzy wy tutaj miejscowo czujecie się dobrze.
6: Tak, tak. No, od tego trochę rozpoczęła się nasza współpraca tak naprawdę z Nowym Sztynortem, od tego, aby jak najlepiej zadokumentować te zabudowania, które mieszczą się w ramach tego zespołu pałacowo-parkowego i folwarcznego Sztynortu, ponieważ no, mamy jedynie, jeżeli mamy, to mamy stare plany tych budynków, nigdzie nie ma takich realnych, jak to faktycznie wygląda, po tych różnych zawirowaniach, również powojennych, więc wówczas używamy faktycznie nowoczesnych sposobów dokumentacji, skanera 3D, po to, żeby móc to zadokumentować i też zweryfikować stare plany z nowymi, żeby móc tak naprawdę stworzyć pełną inwentaryzację, na podstawie której później już próbujemy dalej pracować.
4: Czy są jakieś legendy związane z tym miejscem? Takie, które się sprawdziły, albo być może takie, które wciąż zagadki potrzebują rozwikłania?
6: Szczerze mówiąc, ja nie spotkałam się z takimi historiami tutaj w Sztynorcie, ale jako archeolog to zawsze gdzieś jeżdżę, dokumentuję, to zawsze jest jakieś tajne przejście, w którym pewnie są ukryte skarby, więc kuzyn kolegi, brata ciotecznej siostry, który pewnie tam był i opowiadał o tym, więc myślę, że Sztynort też ma tego typu rzeczy u siebie. Na razie nie udało nam się nic z tego znaleźć, więc kto wie.
4: Czyli tak jak słyszę, bardzo masz takie pragmatyczne po prostu podejście do tego, nie bujając w obłokach, twardo na ziemi, jako naukowiec dowody naukowe i wtedy mówimy.
6: Raczej tak, raczej tak. Namacalne, wtedy możemy coś sprawdzić, zweryfikować. Jest to dużo łatwiejsze, niżeli później zastanawianie się, co, gdzie może być. Jest dużo takich naukowców, którzy szukają ukrytych komnat, ukrytych grobowców w Egipcie. Co chwilę jest jest data, kiedy na pewno zostanie to otwarte. Raczej sceptycznie podchodzę do tego typu rzeczy. Póki nie możemy tego faktycznie sprawdzić, to trudno jest tutaj gdybać. Działamy od 1 maja 2024 roku do końca kwietnia. Też prowadzimy statystyki. Ponad 10 tysięcy osób odwiedziło samo muzeum. Nie mówiąc o różnego rodzaju wydarzeniach, które tutaj się odbywają w ramach kulturalnie, artystycznie czy koncertach jazzowych, tylko jeżeli chodzi o samo muzeum, czyli mamy dwa piętra muzealne. Na jednym skupiamy się na tym środowisku przyrodniczym i historycznym właśnie Sztynortu i okolicy, żeby też to pokazać nie tylko pałac, ale tą całą historię, która jest też wokół niego, czyli trochę o jeziorach, bo one też się zmieniają, ich naturalnych cyklach, jak to wszystko wygląda, o rezerwacie przyrody Sztynort, do którego nie wejdziemy, ale już do parku wejdziemy, więc tam też możemy się trochę z tym zetknąć, z tą przyrodą tutaj. To też jakby bez tego pałac też nie miałby tego swojego klimatu, do który wszyscy ciągną. To jest taki po prostu mikrokosmos, który skupia wszystko wokół siebie.
4: A w bezpośrednim sąsiedztwie Sztynortu znajdziemy największy na Warmii i Mazurach most. Nie będzie to zaskoczenie, jeśli powiem, że to most sztynorcki. Przeprawa rozciąga się nad dwoma jeziorami, Dargin i Kirsajty, i ma długość 128 metrów. Dla tych, co raczej stronią od wodnych sportów, może być to wspaniały punkt widokowy, bo naprawdę stojąc na moście sztynorckim, mamy poczucie ogromu, piękna i toni mazurskiej przyrody. Coraz bardziej znanej, ale jednak w sporej części dzikiej.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: Mazurskie jeziora mają nowych strażników. I to nie w mundurach, tylko na wodzie. Boje i drony potrafią dziś wskazać to, czego gołym okiem nie widać. I szczerze mówiąc, potrafią zaskakiwać szybciej niż niejedna prognoza pogody. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć. W tym wydaniu magazynu reporterów pogadamy o tym, jak wygląda współpraca naukowców z fundacjami, a konkretniej i lokalniej z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. To dzięki niej jeszcze przed minionym sezonem turystycznym na szlaku pojawiła się pierwsza mobilna boja pomiarowa. W czasie rzeczywistym bada, co naprawdę dzieje się w wodzie. Od temperatury i pH przez tlen i mętność, po chlorofil, który zdradza między innymi zakwit sinic. To cudo może wyłapać substancje ropopochodne i nieproszone dodatki. Dron pomaga nie tylko do kontroli, ale też do samej edukacji ekologicznej. Program monitoringu jezior testowali w Giżycku, Kruklankach, a nawet na Litwie. Nad wynikami pochylają się naukowcy, którzy mówią wprost. Technologia daje szansę, ale trzeba działać. I to najlepiej od wczoraj. W tej rozmowie będą konkrety zamiast naukowego bełkotu, kilka ciekawostek, choćby o tym, co łączy mazurskie jeziora ze zbiornikami w rejonie trockim. Usłyszymy też rady dla nas wszystkich, bardzo uniwersalne, niby znane od lat, tylko pytanie, czy naprawdę do nich się stosujemy, bo jak pokazują kolejne akcje sprzątania akwenów, no nie do końca. Jak wygląda połączenie nauki i unijnych funduszy i dlaczego warto sprawdzać jakość wody w jeziorach na bieżąco? Więcej na ten temat dr Ewa Babkiewicz z Zakładu Hydrobiologii na Uniwersytecie Warszawskim.
7: Dzień dobry, moje działanie polegało na zapoznaniu się ze sprzętem, który ze środków projektu nabyła fundacja, określeniem zakresu możliwości pomiarów tych urządzeń oraz przygotowaniu takiego właśnie proponowanego programu wdrożenia tego systemu, tak żeby on nie tylko był narzędziem kupionym, ładnym, nowoczesnym, ale żeby także służył, tak, bezpośrednio jakoś konkretnie w ochronie jezior, wobec czego mój udział poległ też na wypadzie terenowym, tak, żeby zobaczyć bezpośrednio to urządzenie w działaniu, a później na opracowaniu wyników, czyli pomiarów, które zostały zebrane dzięki tym urządzeniom i zaprezentowanie rekomendacji, które mogą się z tym wiązać, tak, i w jaki sposób używać.
4: Czyli można powiedzieć, że takie badanie, wypłynięcie i pomiar to jest taki creme de la creme pracy naukowca, czyli zbieranie tych danych, że tak powiem, z pierwszej ręki.
7: Później jest oczywiście praca przy komputerze, przy programach matematycznych czy statystycznych, tak żeby te wyniki opracować również graficznie, czyli w postaci wykresów, ale generalnie i jedna i druga część, czyli część terenowa i część taka bardziej teoretyczna, matematyczna, mają swoje zalety i wady. Generalnie obydwie części są integralne, tak, czyli bez terenu nie mamy pomiarów. Także te pomiary umożliwiają nam wiele różnych rzeczy. Możemy sobie później na sucho porównywać, tak, co było w tych jeziorach, czy one cierpią na podobne problemy, czy te problemy są różne, czy musimy podejść do każdego zbiornika bardziej indywidualnie, co możemy zaproponować.
4: I w których mazurskich jeziorach odbyły się badania?
7: Są to jeziora Niegocin, Kisajno, Tajty, oraz Soutman i Gouda piwo, a także jeziora Litewskie, które nie potrafię tak...
4: Tak, oczywiście, ale to dzisiaj każdy chyba ma problem z wymową, no nie uczyliśmy się w większości języka litewskiego, natomiast to, co jest ważne, to to, że w pewnym sensie porównywanie i jakieś części wspólne się między tymi jeziorami litewskimi i tymi mazurskimi pojawiają.
7: Tak, jak najbardziej, bo generalnie to są jeziora, które zajmują też od strony takiej limnologiczno-geograficznej te same miejsca, powstały mniej więcej w podobny sposób, czyli po ustąpieniu lodowca. Są w takich fajnych turystycznie rejonach, więc są w dużej mierze podobnie wykorzystywane do rekreacji, do wiosielarstwa, jachty, turystyka, Troki, tak, czyli historyczny też zabytkowy rejon, gdzie często też turyści odwiedzają, więc mogą w związku z tym cierpieć w cudzysłowie na podobne problemy, a dzięki porównaniu, jakie działania podejmuje Polska, jakie działania podejmuje Litwa, możemy wyciągnąć wspólne wnioski albo czerpać jedni od drugich, tak, co znacznie wzmocni i to, co się dzieje u nas i to, co dzieje się na Litwie, a także też, mimo że jesteśmy podzieleni granicą, tak, jeziora litewskie są zlewni, która jeszcze ma swoje korzenie na terenie Polski, tak, więc niektóre problemy hydrologiczne mogą mieć też swój początek gdzieś w innych rejonach, wobec czego nie możemy się tak jednoznacznie odizolować, powinniśmy współpracować.
4: Jakie problemy głównie mają mazurskie jeziora?
7: Niestety, o ile mi wiadomo, na ten moment są to nielegalne zrzuty nieczystości z jachtów podczas rejsów. O ile stan sanitarny miast znacznie się poprawił, jest rozwinięta sieć kanalizacji, dużo nielegalnych odpływów bezpośrednio do jezior zostało zlikwidowanych czy ograniczonych, natomiast nadal pozostaje problem intensywnego wypożyczenia łodzi, które gromadzą nieczystości i w pewnym momencie muszą tych nieczystości się pozbyć. Tak? Najlepszym miejscem byłoby oczywiście jakiś cywilizowany punkt, ekomarina, tak, czy tego typu rzeczy, natomiast nie zawsze ludzie mają na to chęć i ochotę, tak, żeby podjąć wysiłek i popłynąć kawałek dalej, żeby w cywilizowany sposób zdać nieczystości. Niestety często to robią na zasadzie zrzutu gdzieś do toni wodnej, co niestety później konsekwencje ponoszą wszyscy, a jeziora na początku, tak.
4: To panią zapytam jako naukowca. Wiem, że pytanie brzmi tak dosyć banalnie, ale czy istnieją takie cudowne tabletki, które odwrócą bieg z tych zdarzeń, które się już przytrafiły tym naszym wspaniałym mazurskim akwenom?
7: Jeżeli byśmy pracowali w jakimś odizolowanym od organizmów żywych układzie, to tak, natomiast nie możemy stosować na wodzie jakichś drastycznych rozwiązań, więc nie ma takiego dobrego rozwiązania. Tak, są oczywiście środki chemiczne stosowane m.in. w oczyszczaniu ścieków, które umożliwią nam oczyszczenie wody z nadmiaru fosforu, azotu, natomiast nie są to zawsze najlepsze środki do stosowania w jeziorze, gdzie jest tam cały ekosystem, są ryby, jest zooplankton, jest fitoplankton, są rośliny nadbrzeżne, więc i każdy z tych grup organizmów może w inny sposób odebrać zastosowanie jakiegoś środka chemicznego, który nie zawsze jest neutralny, więc to też nie jest najlepsze rozwiązanie. Mhm. Tak więc musimy raczej zadbać o prewencję niż leczenie skutków.
4: Co nam będzie sprzyjać? Na jakie rzeczy trzeba zwrócić uwagę? Tutaj już wiemy, projekt powstaje sanitacji tych jezior. Co jeszcze możemy robić lepiej jako mieszkańcy, jako osoby wypoczywające, korzystające z tych jezior?
7: No właśnie zastanowić się nad każdym krokiem, który podejmujemy, tak? Czy po prostu nawet jeżeli, nie wiem, jeden zbiornik zrzuca, to może nic się nie stanie, ale jak pomyśli tak kilkanaście osób, to już może coś się stanie, tak? Więc na pewno edukacja, uświadomienie ludzi, na pewno rozwinięcie sieci właśnie tych punktów, w których można bezpiecznie, ale w legalny sposób pozbyć się nieczystości przed zdaniem łodzi. Można na pewno od młodego uczyć, tak? Jak mamy potrzebę właśnie gdzieś nad brzegiem jeziora skorzystać z toalety, która nie zawsze może być w pobliżu, to jak postąpić, żeby było dobrze, tak? Więc edukacja. No i to wszystkie takie działania edukacyjne, które też turystom, którzy na co dzień żyją w miastach, ładnie już zaplanowanych, wyposażonych w różne narzędzia do odbioru nieczystości, natomiast jak postąpić na jeziorach, tak? Nie zawsze każdy wie, nie zawsze każdy pamięta. Tak, a może też wprowadzenie takich systemów prawnych, to znaczy na przykład plombowanie ścieków i możliwości odplombowywania tych zbiorników na nieczystości dopiero w momencie zdania łodzi, tak, czyli żeby było zabezpieczenie przed nielegalnym zrzutem ścieków, tak? Takie rozwiązanie prawne i ewentualnie przewidzianie jakichś potencjalnych kar za złamanie tej zasady, tak?
4: Czy jest jakieś jezioro, które można powiedzieć, że zyskało miano tego najbardziej zanieczyszczonego z jakichś względów, które ma największy problem, jeżeli chodzi o Mazurskie jeziora?
7: Wiem, że na pewno w związku z osadami jezioro Sołtmany, już tutaj dzisiaj wspomniane, miało problem, ale sytuacja jest dynamiczna, tak? O ile w jednych jeziorach sytuacja się poprawia, na przykład w związku z prowadzonymi działaniami, to w innym momencie, w innym jeziorze ta sytuacja może się pogorszyć, bo jest susza, obniży się poziom wody, zatęży się woda i tam powstanie problem, wobec czego trudno powiedzieć tak jednoznacznie. Należy to właśnie monitorować, patrzeć, ewentualnie właśnie na bieżąco reagować, jeżeli pojawi się problem. Mam nadzieję, że ten program wdrożenia tego systemu troszeczkę tutaj pomoże.
4: Najlepszy czas na monitorowanie jakości wody właśnie tym sprzętem, który kupiła Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich?
7: Myślę, że to jest od wczesnej wiosny do późnej jesieni, o ile w przypadku drona właśnie zamarznięcie jeziora uniemożliwi skutecznie jego użycie i boi też. Natomiast sonda wieloparametryczna może być stosowana nawet niezależnie od pogody, od stanu powierzchni jeziora. Nawet jeżeli pojawi się lód, możemy wykuć, tak? Wykuć otwór i zmierzyć. Natomiast generalnie w przypadku, jak zdarzają się sezony, które są już bezlodowe, bezśnieżne, możemy stosować i monitorować jezioro cały rok. Oczywiście zimą, poza sezonem, niewiele się dzieje, natomiast możemy obserwować, w jaki sposób jezioro się regeneruje, tak? Czy się regeneruje, czy sytuacja się poprawia, czy pH się poprawia, czy zawartość biegunów spada i są deponowane do osadów dennych, czy jednak sezon zimowy jest za krótki i wczesna podejmowana działalność turystyczna na wiosnę czy wczesnym latem pogarsza jeszcze sytuację, bo nie zdążyła się ona poprawić po poprzednim sezonie. Tak?
4: Czyli krótko mówiąc, lepiej jak lód się pojawi.
7: Tak, te jeziora nasze od dawien dawna, zresztą one były po lodowcu, więc były i zresztą ryby też są przystosowane do tego, że ten lód się pojawia okresowo. Natomiast teraz tego nie ma. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Natomiast jeżeli chodzi o sam monitoring, to oprócz ograniczenia skucia lodem i ewentualnie jakiejś niedogodności dla ludzi, którzy będą użytkować ten sprzęt, to możemy go używać cały rok.
4: Dziękuję serdecznie.
7: Dziękuję.
4: W Miłkach trwa kolejna odsłona akcji Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. W planach profilaktyka na ulicach gminy, punkt pomocy psychologicznej i poradnik silnej Miłczanki. Wszystko po to, by o przemocy mówić głośniej i wcześniej reagować. A przed nami w tym wydaniu magazynu Reporterów rozmowa o, delikatnie mówiąc, niełatwych tematach. O takich sprawach, których no tak publicznie za bardzo nie chcemy mówić, bo na przykład nie chcemy donosić, bo nie czujemy się komfortowo, bo wydaje nam się, że to, co dzieje się za ścianą, to po prostu nie nasza sprawa. Kto powinien reagować? Kto ma do tego prawo? Dobrze, że coraz częściej o tym mówimy. A pomagają w tym także filmy, choćby najnowsza produkcja Wojciecha Smarzowskiego, która na nowo otwiera dyskusję o przemocy w polskich domach. A w terenie konkretne działania. Jedne z nich prowadzi gmina Miłki w ramach projektu Łapy Precz Misiu. To profilaktyka, wsparcie i wzmacnianie kobiet. Tych, które chcą wiedzieć, jak reagować i tych, które wciąż potrzebują pomocy. A na antenie Meloradia Ewelina Byrwa, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
4: A będziemy rozmawiać dzisiaj o projekcie, który jest, no, ma taką dość specyficzną, tak jak już mówiłam z panią dyrektor, żeśmy rozmawiały, że bardzo medialna nazwa, ale też bardzo prosta i chwytliwa i przede wszystkim niosąca przekaz też bardzo ważny. Łapy Precz Misiu. O co chodzi z tym projektem? Do kogo on w ogóle jest skierowany?
8: To jest projekt skierowany tak naprawdę do wszystkich mieszkanek gminy Miłki, do wszystkich mieszkańców gminy Miłki. Chcemy zwrócić się nie do tych rodzin, w których występuje już problem przemocy, tylko do rodzin, które mogą się ocierać też trochę o ten problem. Tutaj Unia Europejska zwraca bardzo uwagę Polsce w ogóle w traktacie, że Polska skupia się na pracy już z przemocą, która zaistniała, czyli skupiamy się na niebieskich kartach, pomocy psychologicznej po wystąpieniu przemocy, na działaniach zaradczych właśnie już jak to zło się zadzieje, a powinniśmy skupiać działania, które zapobiegają występowaniu przemocy, więc najważniejszym punktem tutaj jest wzmacnianie kobiet, uświadamianie ich, że w trudnej sytuacji sobie poradzą, że nie są same, że jesteśmy społecznością, że mają gdzie zwrócić się o pomoc. No i dlatego łapy precz, misiu.
4: No właśnie i też pani podkreślała, że kobiet, ale w zasadzie mężczyzny też.
8: Zresztą w naszej gminie też to niestety potwierdza się. Problem przemocy jest u nas jednak sfeminizowany, to znaczy to kobiety są głównie ofiarami przemocy, to znaczy osobami doznającymi przemocy. I cały projekt, cały program na skalę całej Polski nazywa się Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć. Dlatego skupiamy się tutaj głównie na wspieraniu kobiet.
4: Jak jest pani doświadczenia, że te kobiety nie zawsze wiedzą, że są ofiarami przemocy, no tutaj domowej, no bo to nie zawsze musi być bicie, to chyba doskonale każdy o tym wie.
8: Tak, tworzymy też właśnie taki folder, poradnik silnej miłczanki i tam obalamy wszystkie mity. Jest też część poświęcona temu, że przemoc nie zawsze widać. Przemoc może na pierwszy rzut oka być niewidoczna i nawet sama osoba doznająca tej przemocy może nie wiedzieć, że jej doświadcza. A my jesteśmy po to, żeby pomóc, wskazać niektóre elementy, które będą mówiły o tym, że tak nie powinno być.
4: Poradnik silnej miłczanki, co to za dekalog?
8: A to taki dekalog skierowany właśnie do naszych miłczanek, które będzie zawierał wszystkie informacje, gdzie mogą zgłosić się po pomoc, jeżeli będą czuły, że coś jest nie tak. W gminie Miłki skupiamy się na rozbudowaniu świadomości. Chcemy zmieniać mentalność ludzi i uczulać ich na reagowanie na przemoc, bo to też jest niezwykle ważne.
5: To jest tydzień.

0: rewelacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
10: Po reklamie.

0: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
8: Szósty dzień tygodnia, mój ulubiony, mam nadzieję i coś czuję, że wasz także. Sobota i weekendowe melo wjeżdżają do waszych domów, samochodów, wszędzie tam, gdzie jesteście. Opoka, siemano.

Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradiu. Alok w tym roku na Tomorrowland. Pozdrawiamy ekipę, która w zeszłym roku razem z nami tam poleciała. Mamy nadzieję, że jakoś nasze drogi przetną się i w tym. Ale kto sięgnie po zaproszenia na Tomorrowland? Kto z nami poleci do belgijskiego Bumby bawić się przez kilka dni przy najlepszych setach, największych

0: Vintage Culture i Lost. Lubię ten klimat, bardzo lubię ten klimat. Rozbudza wyobraźnię i przywołuje wspomnienia. Mam nadzieję, że macie sporo takich fajnych numerów w naszej playce. Pochwalcie się, który jest waszym numerem uno. Czekam na WhatsAppie, przy okazji dajcie znać, gdzie słuchacie weekendowego Melo.
1: Autopromocja. Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym Melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Morniny są gorące.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a 3 najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj.

Robin Schulz, Alane, któż tego nie zna? Robin Schulz to jedna z największych gwiazd, która od paru ładnych lat już wpisuje się w listę tych największych gwiazd światowej sceny EDM. Jeżeli macie ochotę posłuchać go na żywo, to chciałbym nieśmiało przypomnieć, że pojawi się w Kołobrzegu w tym roku. Zagra tam back to back z drugą dużą gwiazdą. Sprawdźcie szczegóły, sprawdźcie line-up, wbijając do naszych social mediów albo do social mediów Sunrise Festival. Teraz Jazzy Spritz, Candy Night, trochę Irlandii w Polsce, jeszcze przed południem.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Worth It. To gromi w Melo Radio tuż przed 11. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo. Dajcie znać, gdzie jesteście. Łapki w górę, wysyłajcie głosówki, wiadomości z uśmiechami od ucha do ucha. Wracamy za moment.
1: A już o 11 zagramy
0: Turn the Lights Off.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
0: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
6: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
7: Get ready with me.
6: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
7: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
6: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
8: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: Tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Boże no! Pałac bym nam znów odświeżył.
3: Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
10: O reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
11: Siemanko, 11 to jest weekendowe Melo. Za chwilę opowiem wam o zdjęciu, które dostałem od Magdy, ale na razie trochę muzyki. Turn the lights off, Justy Jack Style na początek. Opoka, cześć.

Another 5-4 Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, gdzie. Czekam na głosówki, wiadomości na WhatsAppie. A do mnie zdjęcie wysłała nasza słuchaczka Magda, która, no właśnie, może ja po prostu opiszę, co widzę. To jest jakby lada, taka sklepowa. Na tej ladzie stoi butelka. Jest bardzo, ale to bardzo oszroniona, zmrożona niemalże na kość. No jak domyślam się, dzisiaj, Magda, tak zamierzasz się chłodzić, to ja już może nie dodam, co jest w środku tej butelki. Pozdrawiamy. Bawcie się dobrze wszędzie, gdzie jesteście. No i pobierzcie nas na smartfony, bo apka wtedy dostarczy wam taką właśnie muzę jak Black Beatles, Leo Walt, wszędzie, gdzie będziecie.

0: Body Talk, ale Farben, świetny numer. Jeżeli podobają wam się te numery, które słyszycie na antenie, wbijajcie koniecznie na player meloradio.pl i głosujcie na nie do 30 Meloradia. Wracam za chwilę.
1: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: To nie może być przypadek.
7: Nie! To Kaufland Card Extra!
8: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Lato w Half Price.

0: Co, Marian? Rowery?
1: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
0: A raty jakie mają?
1: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
0: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
1: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
5: Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
11: Po reklamie.

Robi się naprawdę gorąco, bo to są goście, którzy pojawią się w tym roku w Kołobrzegu, tam gdzie będziemy bawić się razem z wami na Sunrise Festival 2026. Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia zagrają dla was właśnie w kołobrzeskim Podczelu. Sun is Shining u nas to taka mała próbka tego, co będzie działo się właśnie tam. Mam nadzieję, że wszyscy na ich punkcie zwariujecie i zobaczymy się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. O szczegółach poczytajcie w naszych social mediach. W naszych social mediach z dumą oczywiście o Sunrise Festival opowiadamy, bo jesteśmy partnerem w tym roku Sunrise Festival i mamy nadzieję, że to będzie piękna przygoda dla nas wszystkich. A teraz numer, o którym zrobiło się głośno w social mediach, gdy tylko okazało się, że ci dwaj panowie zwierają szyki. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo. Świetny świeżak. Zróbcie głośniej.

0: Ray Dalton, nie wierzę, że tego gościa gramy. Po prostu jestem fanem jego głosu. Uwielbiam jego piosenki. All We Got to jest jeden z najlepszych numerów, które mogły nam się przytrafić od niego. Ale dajcie znać, co wy sądzicie o Rayu Daltonie. Czekam na wasze recenzje na naszym WhatsAppie, a za chwilę wracam z kolejną porcją muzyki.
1: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Kto zwalcza ból?
18: Voltaren!
17: Kto?
18: Voltaren! Voltaren!
19: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Tchibo.pl.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie. Po reklamie.

0: Wielki Życko.
1: Siemanko, dzień dobry, już południe, tu weekendowe Melo, melduje się na posterunku Opoka i zapraszam do wspólnej przygody. Mahoj przygodo, muzyczna przygoda, rzecz jasna, wjeżdżamy w te godzinne rozpędzenie jak terze weź.

Sweet Nothings, Oscar Metcalf w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, a może ktoś nad Wisłą na przykład teraz, a może gdzieś nad wodą, a może po prostu siedzicie w domu, bo pada u was. Dajcie znać, jaka pogoda, ile stopni na termometrach i jakie macie plany na weekend. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak na smartfonach wbijecie meloradio.pl, to na dole jest opcja wysyłania głosówek. Beauty and a Beat, jeden z najświeższych numerów w naszej playce, Justin Bieber. Wiem, kochacie, ja też bardzo lubię. Początkowo, szczerze mówiąc, nie byłem jego fanem, ale im bardziej się starzał, tym bardziej zacząłem go szanować. Nicki Minaj razem z nim. Posłuchajcie.

0: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio. Takie gorące numery mamy właśnie dla was i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Rozpędzamy się do kosmicznych prędkości, żebyście w sobotę wjechali już właściwie rozpędzeni. Myślę o wieczorze sobotnim. Dokładnie dobrym Melo, które startuje o 20 u nas. Line-up na playermeloradio.pl.
1: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, Bakłażan. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
12: taniej masz. To nie może być przypadek.
13: Nie! To Kaufland Card Extra!
14: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
19: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
20: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
21: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
22: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
23: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie.

Without You, David Guetta i Usher, świetny numer. Lubię te kolabo, które organizuje David Guetta, chociaż nie ukrywam, że bardzo podoba mi się również to, co robi Bob Sinclair, który wraca trochę do tych klasycznych, house'owych brzmień, dźwięków. Boba też możecie w naszej playce upolować od czasu do czasu, ale teraz kolej na Loco Loco. Gordo i René Zonneveld, gość, który pojawi się w tym roku na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Mad World, Dennis Lloyd, a wcześniej James Hype, który gra dla was w tym roku na Sunrise Festival. Przeżyjmy to razem. Koniecznie postarajcie się zarezerwować czas właśnie na przełomie lipca i sierpnia, by być tam razem z nami. Za chwilę wracam do was z kolejną porcją muzy.
1: A już od 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
7: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.

Siemanko, punktualnie o 13:00. Już teraz wjeżdża do was Ellie Goulding. To właśnie jej głos usłyszycie w numerze Don't Want Your Love. Illenium za produkcję tego hitu odpowiada. Opoka, siema.

Sony Fodera Crystal, My Loving. Nóżki aż same składają się do tańca, co? Takich numerów, które prowokują do tego, żeby się trochę ruszyć, to my mamy więcej. Obiecuję jeszcze w tej godzinie gorącą propozycję od Feliksa Jaena. Ale zanim on, to numer, który jest prawdziwą muzyczną, energetyczną petardą. Kisses, Bless i Cameron Watson już teraz.

0: W zasadzie to można się wzruszyć nawet przy tym numerze. Hollow, Eben w Meloradiu. A wzruszajcie się, róbcie co chcecie. Mamy sobotę. To czas, kiedy naprawdę można skupić się na sobie, na przyjaciołach i na tym, co lubimy robić, a nie musimy. Chociaż tych, którzy pracują, też pozdrawiamy. Wiem, że jest was sporo. Jesteśmy razem z wami. Ja też w robocie jestem.
1: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą. Soboty startuje już o 20. Tutaj naprawdę grają sami najlepsi. Rehab, Skytek, Korolowa, Robin Schulz i Armin Van Buuren. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Podnosimy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.

0: Toyota i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media Expert,
5: taniej masz. Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
15: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Po reklamie.

In My Mind to numer od Dainoro oraz Gigi D'Agostino, gościa, który od lat już budził kontrowersje. Mówi o tych emocjach, które powodował swoją muzyką, ale to chyba dobrze, bo zobaczcie, jak długo już na scenie muzycznej jest. A teraz zupełny świeżak, Sorry Papi zatytułowany jest ten numer. To jest takie połączenie nowoczesnych brzmień tanecznych z tymi latynoskimi klimatami. Jeżeli lubicie coś takiego, taką energię lecącą do was z tego EDM-owego popu, no to zróbcie głośniej. Topic, Becky G przejmują teraz Maloradio.

0: Do wakacji niewiele ponad miesiąc, a u nas już lato. Dzięki Bryska. To ostatni numer przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

0: Reklama.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
9: Masz to w Brico.
10: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
12: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: 107 FM.
1: Siemanko, dzień dobry, 14 wjechała na zegarki, nie gadają, my już gramy Jazzy Spritz, Candy Night, za chwilę trochę o filmie, bo ciekawe ostatnio oglądałem. Ciekawy na swój sposób. Opoka, cześć.

Lubię cię jak lato, modelki i wodarski w Melo Radio. Ten film, o którym mówię, to Ad Astra. No, powiem tak, gwiazdorska obsada. Donald Sutherland, Brad Pitt, Tommy Lee Jones, który, muszę przyznać, no nie był jak w Ściganym. Ale całkiem nieźle aktorzy sobie poradzili, choć sama fabuła i ten jakby obraz w ogóle dziwaczny, okrutnie. Nie wiem, czy Ad Astra oglądaliście, ja pokochałem kino science fiction już parę ładnych lat temu, no ale do Marsjanina, czy choćby Interstellaru, to zdecydowanie daleko. Czekam na wasze recenzje, dajcie znać, a może coś innego ciekawego widzieliście w ostatnim czasie. WhatsApp do waszej dyspozycji, głosówki, wiadomości, wysyłajcie, co wam wygodniej. Take me away for strings. No to lecimy.

Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio po 14:00 i tak sobie lecimy przez to popołudnie. Marta w Gdańsku, Paweł w Krakowie, Patryk na Śląsku, jest jeszcze Witek w Zielonej Górze i Marcelina w Kielcach. Fajnie, że się meldujecie, fajnie, że wysyłacie zdjęcia pokazując, jak wygląda wasze piękne dziś otoczenie. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest pięknie. W końcu trwa weekend. Za chwilę Years and Years.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Gibbs z numerem Stan w Meloradiu. Zabierzemy was w tym roku na najwspanialsze wydarzenia muzyczne, które będą działy się i w Polsce, i w Europie. Zabierzemy was na Sunrise Festival, a wcześniej dwa weekendy poprzedzimy wizytacją belgijskiego Boom, które również zamieni się na dwa weekendy lipcowe w światową stolicę muzyki EDM. Jeżeli chcecie z nami polecieć na Tomorrowland albo wybrać się nad Bałtyk do Kołobrzegu na Sunrise Festival, to koniecznie śledźcie to, co dzieje się w naszych socialach, obserwujcie nas, followujcie i bądźcie na bieżąco, żebyście nie przespali takiej okazji. One będą się zdarzały. Ja już rozdałem pierwsze wejściówki na Sunrise Festival. Obiecuję, że wkrótce będę miał kolejne. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, teraz dla was.

Love. Pytanie, które często nie dostaje odpowiedzi. Ja na przykład kocham swoją robotę i mam nadzieję, że jutro będziecie tu razem ze mną, bo nie chcę być sam. O 10:00 wracam. Opoka, siema.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: O reklamie.
8: Na ten dzień czekaliśmy cały tydzień. Jest sobota i 15 to jest Before przed dobrym Melo. A my oczywiście rozpoczynamy go bardzo dobrze muzycznie, bo to Sony Fodera na początek tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, to Talk to You u nas na kilkanaście minut po 15. Co byście zrobili, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200 zł? No ja bym albo je wydał na jedzenie, no biorąc pod uwagę, że lato coraz bliżej, to będzie można albo pogrillować, albo na jakieś lody pójść, albo na przykład na jakąś fajną randkę. Wy możecie sami zdecydować już teraz, wchodząc na meloradio.pl i zgłaszając się do szybkiej kasy w Melo Radio. Szansa na 200 zł już w poniedziałek, zatem zgłaszajcie się czym prędzej.

To Beautiful w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 15, a za chwilę powiem wam o następcy Edwarda Warchockiego. Czy mamy powody do obaw, czy może niekoniecznie, o tym za chwilę. Zagra nam też Calvin Harris.

0: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Beckers Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

Summer's back, ale się zrobiło letnio i gorąco na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, a Chiny tymczasem, słuchajcie, doczekały się następcy Edwarda Warchockiego. No tam, słuchajcie, stworzyli robota, który kosztuje 2 bańki, a na swój pokład może zabrać 1 człowieka. No patrząc na to, jak wielki jest ten robot, no to pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Kassandrą. A to już Runaway.

0: tabletkę, a to mój numer z Kizeo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: to Kongsi Never Going Home. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16 i nakręcamy się na najlepszą zabawę, bo to jest Before przed dobrym Melo. No i oczywiście po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Loco Loco. Gordo, punktualnie o 16 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
12: No takie numery wam przygotowałem na 16, że aż sam się na nie mocno cieszę. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, ale za chwilę też m.in. Disco Lines oraz Roxy Węgiel. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

to ale Farben i Body Tak, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. A Polacy tymczasem mają, słuchajcie, powody do radości. Ostatnio się pojawił nowy ranking najlepszych potraw na świecie. No i co prawda, królują w nim Włochy, co chyba też nikogo nie dziwi, ale w Polsce też jest całkiem nieźle, bo nasz kraj znalazł się na 14. miejscu spośród wszystkich państw świata, jeśli chodzi o tę kuchnię. No nic dziwnego, w końcu nie ma lepszego jedzenia niż to u babci albo jak u mamy.

To Justin Bieber i Nicki Minaj w numerze Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo, a za chwilę wam powiem o mocno nietypowym zakończeniu komunii. No z tego, co się chyba nikt nie spodziewał. Zagra nam też Felix Jen, to już za chwilę.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to?
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Odpowiedzialny lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
13: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
14: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
16: To pewne. Niskie ceny.

To Lumix i Gabri Ponte w Meloradiu. To sobota, to before przed dobrym Melo, a my nie zwalniamy tempa. Najpierw poszli do komunii, a potem wpadli na znakomity, w cudzysłowie, pomysł i zajęła się nimi policja. W ogrodzisku, słuchajcie, dwóch chłopców wpadło na pomysł, że przed jednym z lokali kamieniami porysują, uwaga, 40 samochodów. No to chyba znowu się będą musieli iść wyspowiadać. To Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: There She Goes w Melo Radio jeszcze przed 17:00. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że wy jesteście przygotowani na dzisiejsze wieczorne szaleństwa, bo to jest before przed dobrym melo. Zatem najlepszej muzy też nie może zabraknąć.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Wiktory Kidę i Księgę Żywiołów. Naiwna ja, punktualnie o 17:00 w Meloradiu podkręcimy tempo i będzie się działo, zatem nie odchodźcie za daleko.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Ej, ale co się działo?
3: Cały czas tłukło.
4: Ale gdzie tłukło?
3: Ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie.
2: Ale jak to brzmiało? No i?
3: Ani spać, ani się położyć.
5: No jak co? Wstawać.
6: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
2: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Waldek, Marcin
6: i Daria.
7: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: O reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
10: To już 17 na zegarkach, a my w Meloradio jak zawsze podkręcamy tempo w przygotowanej przeze mnie playce na dobry początek Naiwna Ja, ale za chwilę też m.in. Calvi, Remi, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 17. No w Radomiu to się, słuchajcie, potrafią bawić podczas stawiania drzew. Patrzę właśnie na fotki w internetach. No i wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby drzewa postawić pod wiaduktem. No czyli jednym słowem, one najprawdopodobniej nie będą miały za wiele wody, nie będą miały za wiele światła. No ale biorąc pod uwagę, że Radom ma wypasione lotnisko, z którego praktycznie nic nie lata, no to chyba nikogo to nie powinno dziwić.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To Sony Fodera na naszej antenie, a tempo też nieźle będzie podkręcone na Sunrise Festival. Tam między innymi właśnie Sony Fodera, cała impreza od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Ja już się nie mogę doczekać, wy też na pewno będziecie się tam znakomicie bawili, więc już teraz bukujcie sobie terminy w kalendarzu.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
10: Masz to w Brico.
11: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Już trwa, ale...

To Bastoy Hold You w Meloradiu jeszcze przed 18. Tak podkręcamy tempo. W sukni ślubnej trafiła do policyjnej celi. Taka, słuchajcie, wyrywna panna młoda trafiła się w Suwałkach. No wyobraźcie sobie, że laska wzięła, no i na przyjęciu weselnym pobiła własną matkę. No więc przyjechała policja, trzeba ją było zamknąć, tak się dla niej to wesele skończyło. No, żeby się na męża zdenerwowała za rozrzucanie skarpetek, to jeszcze bym zrozumiał. Ale rzucić się na matkę.

0: To Tiesto i Lay Low w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No można zdecydowanie poruszać bioderkami razem z nami i po 18 też będzie można je nieźle rozruszać, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj długa nas przed nami, to na pewno to jest wskazane.
1: A już o 18 zagramy
0: New Religion. Bibi Rexa i Faithless punktualnie o 18 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem bierzcie tam sobie coś dobrego do picia i za chwilę gramy najlepszą muzykę.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Czas na

0: i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu o moda J.K. Zdunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Po reklamie.
6: Tak, ja lubię te nasze sobotnie spotkania, kiedy nic nie trzeba, wszystko można. 18 wybiła na zegarkach. Bibi Rexha i Faithless i New Religion otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

szuka, szuka i znaleźć nie może. Where is my husband? Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 18, a już po 21 sporo się będzie działo. No mam nadzieję, że macie już przygotowaną szamkę i jakieś napoje, no bo przed nami występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. No ale zaśpiewa jako 18, czyli tak pewnie mniej więcej przed 23. No a my oczywiście mocno za nią trzymamy kciuki. Z Polski co prawda głosować na Alicję nie możemy, ale dajcie znać znajomym za granicą. A może wygramy? No mam nadzieję. Podkręcamy tempo. To Two Colors i Loveful.

Calvin Harris i Satisfy w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo, a za chwilę o ciekawym wydarzeniu dzisiejszej nocy, no i oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, bo Avicii i Wake Me Up to już za moment.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Masz

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
11: O reklamie. Meloradio Giżycko.

Sunstorm na antenie Meloradia, tak podkręcamy tempo, to sobota, to before przed dobrym Melo. No wiadomo, że muzea może najciekawsze nie są, ale noc muzeów dzisiaj, tak tylko powiem tym, którzy nie wiedzą. No i nie tylko w muzeach ta noc muzeów, bo jak tak przeglądałem internety, no to na przykład w Warszawie będzie można ze Strażą Miejską zobaczyć, jak zakłada się blokadę na koła. No to mam nadzieję, że panowie przy okazji też pokażą, jak się ją zdejmuje.

0: central. Jan Kleosia i Jonathan i Noc Aniołów. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19 i bynajmniej spać nie idziemy, bo mam dla was przygotowaną jeszcze masę znakomitych numerów. Oj, za chwilę się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo sporo się będzie działo.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już 19 na zegarkach, to jest Before przed Dobrym Melo, a tę godzinę otwiera nam Good Boys, Hadaway, Kodrat Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Thomas Gray i Rumors na kilkanaście minut po 19. Tak podkręcamy tempo, no i gramy wam najlepszą muzę. 200 na waszym koncie, bardzo przyjemne uczucie. No powiem wam, że ja z każdej złotówki na moim koncie się cieszę, a wy możecie zgarnąć 200 już w poniedziałek w szybkiej kasie w Meloradiu. Takie 200 możecie wydać na co tylko macie ochotę. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do zabawy. Wchodźcie już teraz, a u nas Offenbach i Overdrive.

0: Feel, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. Dub Dogs i Zark na naszej antenie. A jak tam u was before przed dobrym Melo? Dajcie znać na naszym WhatsAppie. Czekam na wasze fotki, czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

To promocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre Melo z klubową muzą. Soboty startuje już o 20:00. Tutaj naprawdę grają sami najlepsi. Richard, Skytek, Korn.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: Po reklamie.

To Tiesto, Ava Max. W Melo Radio tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. U nas jak zawsze najlepsza muza. Anka tymczasem podesłała mi na WhatsAppie fotkę. No widzę, że przygotowania, słuchajcie, do Eurowizji idą pełną parą. Są tabelki do oceniania występów, także na pewno sporo się będzie działo dzisiaj u Anki. No nieco inny klimacik u Marka, jak mi napisał tam Kawalerski, w klimacie piłkarskim. No to co, panowie? Dużo celnych strzałów tej nocy, no i niech się tam nic nie rozlewa. A to John Summit i Shades of Blue.

Calvin Harris i Thinking About You w Meloradiu jeszcze przed 20. Tak podkręcamy tempo, no i po 20. oczywiście też zwalniać nie planujemy, bo u nas The Best of Tomorrowland, także zostańcie z Melo, a ja życzę wam niegrzecznej nocy i dobrej zabawy.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
3: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
2: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Meloradio. Dobre Melo w Meloradio. Melo.
3: A place where curiosity

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!

0: Turn up the volume. Skytech Melo Radio is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, Skytech, to jest 72. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo fantastycznej muzyki, nowe Alesso i Joa, David Guetta i Martin Horger, Don Diablo w remixie Kevina De Vriesa i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Numer nazywa się Concrete Jungle i takimi właśnie brzmieniami z betonowej dżungli zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

z labelu Nickiego Romero Protocol Recordings, Holophonic i Deja Vu. Tuż przedtem Beanies i Rush w remiksie Touch the Sound, a już za chwilę hiszpański mistrz produkcji Rafael Serrato z numerem Pink Pea. Dajcie głośniej.

Skytech. Jedna z moich ulubionych produkcji w tym tygodniu, Al Rian i Flow. Tuż przedtem Alfa, czyli nowy alias Sama Paganiniego i numer Tell the Truth. A już za moment Eddie Maccabi oraz DJ M7 razem z wokalistą Natty M, A Thousand Lives. Dajcie głośno.

Słuchajcie, this is Skytech. Bardzo fajna produkcja od Dona Diablo z Wizem Khalifą, Go Home with a Stranger, tutaj w remiksie Kevina De Vriesa. Tuż przedtem Alesso i Joa z numerem Turn Up the Bass. A już za moment naprawdę potężne granie David Guetta wraz z Martenem Horgerem. Ich wspólny projekt Man Machine, numer nazywa się Engage. Dajcie głośniej.

0: Antiochi Życko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wypchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

0: Słuchaj na 107 FM. Autopromocja.
1: Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim